0: lat temu znajdował się na terenie Anglii. O znaczeniu odkrycia i jego szczegółach opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
1: Sama skala odkrycia zaskoczyła badaczy. Gigantyczna struktura o szerokości co najmniej 65 kilometrów rozciąga się pod zatoką The Wash oraz terenami hrabstw Norfolk i Lincolnshire we wschodniej Anglii. Szacuje się, że wulkan był tysiące razy potężniejszy od sycylijskiej Etny. Do jego gigantycznej erupcji doszło około 454 milionów lat temu, a jej siłę porównuje się do wybuchu kilkunastu tysięcy bomb wodorowych jednocześnie. Odkrycie zmienia dotychczasowe rozumienie geologicznej historii Wysp Brytyjskich.
0: Obozy harcerskie to jedna z tych form wypoczynku, które rodzice najchętniej wybierają dla swoich dzieci. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo i ciekawe spędzenie czasu, to również nauka samodzielności i zawieranie nowych znajomości często na wiele lat. O specyfice pracy w takim miejscu mówią nam opiekunowie. Drużynowa Zuzanna Szatkowska i przewodnicy chówca Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z chówca ZHP Łask.
2: My między sobą też mamy podzielone jakby różne zadania. Dla przykładu ja, mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym, odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację rzeczy.
3: Oboźnym? Są jeszcze takie inne nazwy, które tutaj u was funkcjonują?
2: Programowiec, czy szef pionu jest taką nazwą własną, powiedzmy, którą się posługujemy. Programowiec to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków, czyli właśnie na przykład 10-13, tak jak u Zuzi. Zuzia zresztą jest szefową pionu też swojego, więc ona odpowiada za całą pracę całego pionu.
3: Zuzia, to na czym ta twoja praca polega? Jej planowanie najpierw.
4: Tak, ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane tak, jak to gdzieś tam sobie wymyśliliśmy. Pilnuję, by moja kadra pomocnicza, to też jest taka kolejna nasza nazwa.
3: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
4: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne też w mojej drużynie. One są kadrą pomocniczą, one mi pomagają. To moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
3: A czy te twoje przyboczne, one mają jeszcze kogoś pod sobą? Czy one też one dalej delegują zadania, czy one już je wykonują?
4: One już bardziej pracują z dziećmi i tak, tak to właśnie wygląda. One już raczej z dziećmi pracują, nie mają już nikogo pod sobą.
3: Wspomnieliście, że tu są nawet maluchy takie zupełne, czyli 5-6-latki. Czy to jest taka najtrudniejsza grupa, która ma trochę inne wymagania niż ci, którzy już któryś raz przyjeżdżają i pewnie przyjeżdżają i czują się tutaj jak ryby w wodzie?
5: Ja bym powiedział, że harcerska metoda jest dostosowana do pracowania z dzieciakami w różnym wieku. Oczywiście instrumenty metodyczne, to taka nomenklatura stricte harcerska, czyli sposób, w jaki z nimi pracujemy, różni się od tego wieku. Jest dostosowane te zadania jakby i wyzwania, przed którymi dzieci stają, uwzględniają ich wiek i to, jak z nimi pracować. Każda grupa ma swoje jakby trudne aspekty do uwzględnienia w pracy, ale z każdej grupy jest masa satysfakcji i po prostu każda osoba w kadrze robi to, w czym się czuje najlepiej. Co jeszcze warto zaznaczyć, jakby funkcje, które pełnimy na obozie, różnią się od tych, które pełnimy na co dzień w naszej harcerskiej pracy.
3: A czym się różni już w praktyce zajmowanie się takimi mniejszymi dziećmi od tych starszych?
4: Na pewno starsze dzieci, można powiedzieć, są bardziej samodzielne i troszeczkę ta praca się dlatego różni, dlatego zuchy są nieco bardziej wymagające, ta uwaga musi być taka częstsza, to takie przysłowiowe oko musi być na nich cały czas, a jednak te starsze dzieciaki są bardziej samodzielne i można troszeczkę inaczej delegować ich zadania i zajęcia.
3: Najpierw śniadanie, a później?
5: Zajęcia, pierwszy blok, potem mamy znowu posiłek, ciszę poobiednią, następnie kolejny blok. Podczas dnia mamy trzy bloki zajęciowe, każdy stosowany, każdy tematycznie zaplanowany pod obóz. I to właśnie na tych zajęciach dzieciaki rozwijają się, zdobywają sprawności, nowe umiejętności. I tak naprawdę jest takie hasło sprawności na całe życie. I tego tutaj, tego uczymy, to jest coś, co dzieciaki mogą wynieść z obozu.
4: W tym roku mamy coś takiego, że codziennie można wykonać swego rodzaju zadanie, wyzwanie, tak dokładniej. Na każdy dzień jest inne, troszeczkę co innego rozwija, czego innego uczy. Niektóre piony robią sprawności przez kilka dni, niektóre piony robią tak zwane tropy na cały dzień. No także to jest dosyć różne.
3: A to na jaki dzień trafiłam? Co tutaj się dzisiaj z tymi sprawnościami działo?
4: Dzisiejsza sprawność to było szycie. Szyli harcerze i tego się uczyli, taką sprawność zdobyli już, można powiedzieć, także...
3: A co dokładnie musieli uszyć?
4: Szyli bandamy, swoje własne, każdy miał inną, indywidualną i tłumaczył jej znaczenie na własny sposób. Niektórzy wspominają o własnej drużynie, jak bardzo ją uwielbiają, niektórzy o jakichś swoich marzeniach. Także tak, no tam zdobyli te wszystkie umiejętności.
3: A dla opiekunów co jest takim największym wyzwaniem w ciągu dnia? Czy jest taki moment, który jest najtrudniejszy, czy nie?
2: Chyba tak w ciągu dnia bezpośrednio, to mi ciężko wskazać taki moment. Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. Wiadomo, że w takich najprostszych rzeczach, my też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy, więc potrafimy gdzieś tam z takimi codziennymi bolączkami życia obozowego sobie poradzić. Natomiast no, kiedy wchodzą już takie poważniejsze rzeczy, gdzie właśnie to wymaga czy pielęgniarki, czy odpukać wizyty w szpitalu, co na szczęście nas w tym roku omija, no to wtedy to jest najtrudniejszy moment, bo jest po prostu taka bezsilność, a chce się dziecku pomóc.
3: A co robicie w takich sytuacjach, kiedy komuś jest smutno? Czy przychodzą w ogóle takie momenty? No pewnie tak.
2: Na pewno. W zależności od grup wiekowych to wygląda też różnie. Wiadomo, że im młodszy jest dziecko, tym ten temat jest trudniejszy. Natomiast chyba najlepszą złotą radą i najbardziej sprawdzoną, jakkolwiek to nie brzmi, jest odwrócić uwagę. Po prostu. Najprościej w świecie zrobić, zaangażować dziecko w zajęcia, może zrobić coś wyjątkowego dla niego w tym momencie, żeby on po prostu skupił się na tym, co jest tu i teraz, dlatego że myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy, którzy prowadzą zajęcia na naszym obozie, robią je na tyle ciekawe, że kiedy dzieciaki już zaangażują się w to, co robią, to absolutnie nie myślą o tym, że chcą wracać do domu. Wręcz przeciwnie, odliczają te dni, ale bardziej ze smutkiem, że będą musiały wracać, niż z tęsknotą za tym, że o, to już niedługo w domu.
3: Czy wy obserwujecie u dzieciaków takie przekraczanie własnych granic, że dziecko przyjeżdża, wydaje się, że czegoś na pewno nie zrobi, że czegoś na pewno nie zje, a wy tu widzicie zupełnie inne historie?
4: Z całą pewnością. Ja nawet na przestrzeni ostatnich dni takie rzeczy zauważyłam. Jesteśmy na obozie Chówca, więc niektóre dzieciaki po prostu się nie znają i na początku pojawił się taki stres, że są w nowej grupie, niekoniecznie ze swoimi koleżankami, kolegami i pojawiła się taka chwila zwątpienia i strachu. Wiem, bo też mi to mówili. Minęło kilka dni i wiem, że jak zmieniam troszeczkę ich teraz składy, żeby jeszcze tak między innymi się poznali, to już z takim smutkiem, że już tak się zakolegowali i to było takie wyjście z takiej strefy komfortu. Ja uważam, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest moment naszego rozwoju. Także na co dzień jest się w stanie zauważyć wiele takich sytuacji i to jest piękne.
3: Podejrzewam, że wy też kiedyś byliście na obozach harcerskich i chciałam was podpytać o wasze wspomnienia. Kiedy pojechaliście pierwszy raz i czy jest coś, co po tylu latach się cały czas pamięta?
2: Na pewno. Wspomnienia z każdego obozu, na którym się było, zostają. Ja pierwszy raz byłem na obozie w 2017.
3: To miałeś lat?
2: Miałem lat 15 wtedy. Tematykę obozu, to jak on wyglądał, ludzi, którzy tam byli, pamiętam absolutnie do dziś i obudzony w nocy będę w stanie powiedzieć. Specyfika obozu harcerskiego jest o tyle magiczna, że przez to, że my znamy się z tymi dziećmi na co dzień, my pracujemy, nawet jeśli są z różnych środowisk, to kojarzą się. Mówi się u nas, że obóz to więcej doświadczeń i przygody niż cały rok normalnej działalności. I jest masa wspomnień z każdego obozu, które się pamięta, wspomina później i po prostu widzi się je w głowie, kiedy się zamyka oczy i właśnie wspomina jakiś obóz czy ludzi, którzy tam byli.
4: Wspomnienie? Ja mam najpiękniejsze, jak dostałam najważniejszą rzecz dla harcerza, krzyż harcerski i po prostu chciałam być wsparciem dla mojej takiej bliskiej koleżanki, która miała je otrzymywać. To było w nocy. Ja po prostu się skradałam, żeby zobaczyć to jej wręczenie krzyża, a okazało się, że ona była również wkręcona, że to było moje tak zwane krzyżowanie. I no to była taka magiczna chwila i nikt się tego nie spodziewał, a tak to było, no takie bardzo przyjemne. Do tej pory to pamiętam i wspominam.
5: Mój pierwszy obóz był w 2014 roku. Miałem wtedy chyba 7 albo 8 lat. Z niego dużo wspomnień nie mam. Pamiętam, że tęskniłem za rodzicami, ale zostałem do końca, więc wytrwałem. Ale oczywiście takie było wspomniane. Wszystkie obozy były na dobrą sprawę fajne i warte zapamiętania. Ale taki największy sentyment mam do tego momentu, w którym ja sam zaczynałem moją pracę kadrową. Czyli naraz musiałem troszeczkę zrezygnować z bycia uczestnikiem pod kątem robienia zajęć dla innych dzieci. Sam też wtedy byłem młodszy, a tych zajęć nie organizowałem samemu w pełni, tylko pomagałem. Ale nadal to było wyzwanie i taki moment przejęcia siebie jakiejś większej odpowiedzialności, który no, zostaje w sercu człowieka na lata.
0: Z harcerzami na obozie harcerskim pod Gostyniem rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Baśka od lat nie ustawała w wysiłkach, by wyswatać przyjaciółkę. Jest jeden. Wielki jak rzymski gladiator. Z wyglądu Hemingway, trochę dzikus. Ma nawet lornetkę. Magda odruchowo opróżniła kieliszek do dna. No to do ataku! Baśka napełniła kieliszki. Daj spokój. Dziwak jak inni. Chowa się pod krzakiem i przez lornetkę gapi się na cycki. A nieśmiały jak pensjonarka. Ta, która przyjechała na podryw, od razu zagięła na niego parol. Trzeba było widzieć, jak czmychał przed nią. O mało pod stół się nie schował. No fakt. Hemingway to jednak nie jest. Zmartwiła się przyjaciółka. Baśka, zapamiętaj, co ci ciągle powtarzam. Po 50 faceci są jak miejsca na parkingu, albo zajęte, albo dla niepełnosprawnych. Rozumie? Rozumie. Nie rozumie tylko, dlaczego się poddajesz. Przyjaciółka w tej sprawie była nieustępliwa. Bo mi się nie chce i tyle. Wracajmy do tematu, nalej jeszcze. Magda podstawiła kieliszek. No dobra, to czego właściwie oni chcą? Spytała Basia. I tu właśnie potrzebuję twojej pomocy. Kilka osób chce zobaczyć zachowane drogi krzyżowe przy warszawskich kościołach ocalałych w czasie wojny. Ale nie te obrazki na ścianach, tylko zewnętrzne kaplice, czaisz? Fakt. Nietypowe. Gdzie ich szukać? Zastanawiała się Nowacka. Jeden z nich to jakiś profesor, ledwo żywy. Ciągle się boję, żeby mi nie wykitował. On chce zobaczyć przedwojenne kościoły, bo pisze jakąś pracę naukową na ten temat. Inni to zwariowana para fanatyków turystyki. Wszystko im się podoba i bardzo chcą poznać zwyczaje religijne Polaków. A kalwarie się w to wpisują. Magda zaczerpnęła tchu. Rany, faktycznie. Wymagająca grupa. Basia wypiła wino i podeszła do biblioteczki z książkami, gdzie Magda trzymała swoją ukochaną kolekcję warszawianów. Mają jeszcze jakieś dziwaczne oczekiwania? Zapytała Baśka, przeglądając półki z książkami. Ornitolog chce iść do zoo. Co? Jaki u licha ornitolog? Nowacka zdębiała. Znaczy no, Hemingway. Magda pod wpływem całodziennego zmęczenia i wypitego wina powoli zasypiała. A, ten nieśmiały dzikus. Baśka spojrzała na przyjaciółkę, która najwyraźniej nie mogła oprzeć się senności. Wstała i troskliwie okryła ją kocem. Siadła przy sekretarzyku i zaczęła przeglądać książki. Po chwili otworzyła laptop i włączyła przeglądarkę. No dobra, zobaczymy, co wujek Google i ciocia Wikipedia wiedzą o drogach krzyżowych w naszej ukochanej ojczyźnie. Mruknęła pod nosem. Muszę jej coś na jutro przygotować, bo ją te oryginały zjedzą żywcem. Warszawa, styczeń 1929 roku. Elegancka willa przy cichej ulicy na Górnym Mokotowie sprawiała przyjemne wrażenie. Zadbany ogród, pełen starych drzew, przykrył śnieg. W oknie salonu na parterze migotały lampki na choince. Światło, widoczne zza wpół zaciągniętych zasłon, tworzyło efekt intymnego ciepła i kusiło, by zajrzeć do środka. Przed dom zajechała furgonetka z szyldem kwiaciarni. Dostawca w czerwonej firmowej czapce, objuczony koszem kwiatów, pomaszerował dziarsko w stronę budynku. Lena Winnicka usłyszała dzwonek u drzwi frontowych, gdy wychodziła z łazienki. Pewnie kwiaty, uśmiechnęła się lekko. Bruno jest niemożliwy. Niedługo chyba otworzę kwiaciarnię, jak będzie ich przybywać w takim tempie. Ta myśl nie miała jednak w sobie nic z irytacji, tylko nutę rozczulenia. Słodki Bruno. Wprost niemożliwie mnie rozpieszcza, pomyślała ciepło o kochanku.
0: Czas na zabójczą wycieczkę. Kolejny odcinek powieści Ewy Waligury za moment w RMF FM.

0: Zabójcza wycieczka. Kryminał pełen zwrotów akcji i humoru. Tylko w RMF FM.
1: Zsunęła ręcznik, który upadł na środku garderoby i włożyła jedwabny, turkusowy szlafrok w różowe orchidee. Chłodny materiał rozkosznie muskał jej rozgrzaną po kąpieli skórę. Położyła się na sofie w sypialni i leniwie zamknęła oczy. Czas płynął, a ona ciągle nie była gotowa. Tymczasem bal mody w hotelu europejskim, obok balu w kasynie garnizonowym, Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy w Resursie Obywatelskiej był jednym z najważniejszych w sezonie. Do drzwi zapukała pokojówka. Pan Gardelli przysłał kwiaty, gdzie postawić? Zapytała z profesjonalną powściągliwością. Na konsolce pod oknem, odparła Lena. Proszę pani, przyszła też pani Helenka. Pokojówka wprowadziła do sypialni ulubioną fryzjerkę Winnickiej. Kochanie, musisz mnie dzisiaj szałowo uczesać. Lena usiadła przy toaletce i krytycznie zlustrowała swoją fryzurę. Helenka sprawnie układała włosy klientki w łagodne loki wijące się wokół kształtnej główki, gdy Zosia ponownie weszła do pokoju. Przywieźli suknię? Dygnęła, pokazując wielkie pudło. Och, wspaniale, już zaczęłam się niepokoić, ale Hers jest niezawodny, zawołała Lena. Słynny warszawski dom mody Hers przy ulicy Marszałkowskiej, założony w 1868 roku, znany był nie tylko w Warszawie, lecz także w całej Polsce. Oferował eleganckim klientkom wszystko, co kobiecie potrzebne, by jej garderoba była kompletna. Można tam było kupić toalety, suknie wizytowe, koktajlowe, codzienne, poranne i popołudniowe, bieliznę, dodatki, kapelusze, buty, rękawiczki, zamówić kreację i sprowadzić ją z Paryża, Rzymu czy Nowego Jorku. Firma oferowała też katalogi wysyłkowe z wzorami, tabelą wymiarów i próbkami materiałów, aby także panie z prowincji mogły nabywać odzież metodą wysyłkową. To właśnie tymi katalogami Hers podbił serca pań w całym kraju. Lena podbiegła do łóżka, gdzie pokojówka położyła wielkie pudło. Delikatnie zdjęła pokrywę i odwinęła cienką bibułę. Westchnęła. Lena była wytworna i trudno ją było zadowolić w kwestii mody, ale ta suknia wyglądała bosko, bosko. Lejący się, ciężki i gładki, jak tafla lodu jedwab, w delikatne wzory we wszystkich odcieniach bordo i ciemnej czerwieni, kusił jak erotyczny taniec. Odkryte ramiona, głęboki dekolt, odsłonięte plecy i spięcie materii nisko na biodrach złotą klamrą miały w oczywisty sposób pobudzać wyobraźnię. Kobiety w pokoju aż wstrzymały oddech, nie mogąc oderwać wzroku od tej niebywale wprost seksownej toalety. Zmysłowe cięcia i ukośne szwy podkreślały wyzywająco biust i biodra. To była suknia, która zapraszała do grzechu. Jeżeli oczywiście grzechem można nazwać to, do czego kusiła.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Wspaniała, wyszeptała Lena, przerywając ciszę. Zosiu, powieś ją delikatnie na wieszaku, nie prasuj. Jeszcze byś coś przypaliła, ostrzegła z uśmiechem służącą. Lubiła ją, bo była dobra i pracowita. Dobrze, przepani. Dziewczyna dygnęła i wyszła. Po chwili fryzjerka skończyła i życząc Lenie szampańskiej zabawy, również opuściła pokój. Winnicka została sama. Aż wzdrygnęła się, gdy zapadła cisza. Patrzyła na suknię i nagle poczuła, że za chwilę wydarzy się coś ważnego. Nie chodziło o jakieś egzaltowane rojenia. Mimo że rozpieszczona bogactwem i brakiem zajęcia, była realistką i kobietą o silnym charakterze. Całą sobą czuła, że stanie się teraz coś, co zaważy nie tylko na jej losie. To wrażenie przeszyło ją na wskroś. Dość tego, zrugała siebie. Trzeba się pośpieszyć, ale co ja włożę do tej sukni? Buty nie były problemem. Dom mody dostarczył je w komplecie. Zrobione jak na balową kreację przystało z tego samego jedwabiu. Trzeba było wybrać dodatki. Toaleta była tak piękna, że wystarczyłyby tylko perłowe albo rubinowe kolczyki, ale szykowała się przecież na doroczny bal mody, a prezentowanie biżuterii było nieodzownym elementem tego wydarzenia. Lena miała dużo kosztowności, lecz wydawały jej się już opatrzone. Cóż, nawet bardzo zamożne damy nie kupują drogocennych koli na każde wyjście. Rozsądek w kwestii nabywania brylantów, chociaż trudny do zachowania, najczęściej wymuszała ekonomia. A co tam? Włożę te rubiny w łezkę. Sama suknia jest tak piękna, że każdy oniemieje, a już Niuśka Kosobucka na pewno wydra. Tylko czyha, żeby mnie skrytykować, małpa jedna. I tak wie, że nigdy ze mną nie wygra. Lena przejrzała się w wielkim kryształowym tremo stojącym przy toaletce. Egzamin wypadł korzystnie i odetchnęła z ulgą. Wydawało się, że przygotowania do wyjścia są na ukończeniu. Siadła przy lustrze i wpatrywała się w swoje oblicze. Zamyśliła się. Po chwili ocknęła się z zadumy i sięgnęła po notatnik oprawiony w safianową skórę. Otworzyła go i zanotowała parę zdań w swoim ukochanym pamiętniku. Przyzwyczaiła się do tych codziennych notatek. Miała złudne wrażenie zatrzymywania miłych i ważnych chwil pomimo upływającego czasu. Nagle ciszę domu zakłócił hałas na dole. Trzasnęły drzwi, padło kilka słów i usłyszała kroki na schodach. Bruno przyszedł wreszcie. Miał być godzinę temu, łajdak. Gdzie się włóczył? Lena pod wpływem emocji związanych z kiecką nie myślała o tym, że kochanek się spóźnia i nie martwiła się tym na zapas. Zapukał. Sypiali już ze sobą od 6 miesięcy, ale on za każdym razem pukał, zanim wszedł do jej sypialni. Cóż, prawdziwy dżentelmen zawsze zachowuje się jak dżentelmen i doskonale wie, kiedy kobieta chciałaby, żeby na jakiś czas przestał nim być. A on opanował tę wiedzę w stopniu doskonałym.

0: Witaj, moja piękna. Gardelli wszedł i jak zawsze w tym momencie Lena wstrzymała oddech. Bruno był niczym koniak, kuszący jak diabeł, smaczny jak grzech i uderzający do głowy jak każdy szlachetny trunek. Podszedłby ją pocałować. Daj mi chwilę, skarbie, nalej sobie drinka i poczekaj, muszę się domalować. Po chwili była już gotowa. Lena, niewątpliwie elegantka, nie spędzała przed lustrem niekończących się godzin i nigdy nie doprowadzała tym czekającego mężczyzny do szału. To był jeden z powodów, dla których Bruno tak był nią zachwycony. Prawdziwie kobieca, ale nie irytująca ani wścibska. Do tego inteligentna, dowcipna i zmysłowa jak prawdziwa dama. Pod pozornym lodem kryła się gorąca lawa wyuzdania i namiętności, która odpowiednio uwalniana unosiła go w świat wyrafinowanej rozkoszy. Mężczyzna już jakiś czas temu uświadomił sobie, że jest zakochany. Bruno wyszedł do salonu na drinka. Po chwili wrócił ze szklaneczką w dłoni, wszedł i zamarł na kilka sekund. Jego wzrok powoli stawał się niemal drapieżny. Patrzył jak wilk na owce, jak posiadacz na swój skarb. Lena czuła, że skóra na plecach zaczyna ją palić pod wpływem tego wzroku. Widziała w lustrze, jak Gardelli podchodzi powoli. Stanął tak blisko, że ciepło jego oddechu owionęło jej szyję. Już myślała, że ją pocałuje, ale nie. Wyprostował rękę, którą trzymał za plecami. W dłoni miał czerwone aksamitne wytworne pudełko. Zameczek delikatnie kliknął i wieczko odskoczyło. W świetle lamp błysnęły brylanty. Bruno wyjął kolię i powoli zapiął na szyi Leny, aż westchnęła z zachwytu. Ciężka od kamieni migotała jak galaktyka skupiona wokół zielonej gromady gwiazd. Szmaragdy i brylanty tworzyły skrzący się łańcuch o wyrafinowanym kształcie. Owijał się wokół szyi niczym pożądliwy wąż. Arcydzieło sztuki jubilerskiej. Znała się na biżuterii. Od razu się domyśliła, że tak niezwykłe dzieło nie wyszło spod ręki podrzędnego rzemieślnika. Niewiele na świecie jest firm złotniczych, które potrafiłyby zrobić coś równie pięknego. Każda z nich ma swój niepowtarzalny styl. Lena zaczęła się domyślać, skąd pochodzi ten drogocenny dar. Ta drobna ornamentyka, układ kamieni, które niczym spieniony nurt strumienia spływały po skórze, delikatny grawerunek, najszlachetniejszy szlif. To Bułgarii. Jest przepiękny. Dziękuję. Czuła, że Bruno podarował jej nie tylko drogocenny klejnot, lecz także deklarację wielkiego uczucia, miłości i przyjaźni. Przepiękna to ty jesteś, kochanie. Bruno delikatnie zapiął zameczek naszyjnika. Dopiero na tobie błyszczy pełnym blaskiem. Do tego są jeszcze kolczyki, bransoletka i broszka, którą można nosić jako wisiorek. Bułgarii lubi takie kombinacje. Położył puzderko z pozostałymi częściami kompletu na intarsjowanym blacie toaletki. Dzięki, kochany, ale to musiało kosztować krocie, powiedziała, wpatrując się zafascynowana w swoje odbicie w lustrze. Kochanie, dla kogoś tak pięknego jak ty warto poświęcić fortunę, szepnął jej do ucha.
1: Za moment fakty RMF FM.

0: zbliża się godzina trzecia, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Na początek Islandia i referendum w sprawie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Częściowe wyniki głosowania pokazują, że większość mieszkańców wyspy chce wznowienia rozmów. Tym otwieramy fakty, w nich także podsumowanie piłkarskich zmagań w Ekstraklasie i zaproszenie do Poznania na wielkie święto azjatyckiej kultury. Ponad 51% głosujących za wznowieniem przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciwnych temu jest z kolei około 49%. Takie wnioski płyną z częściowych wyników referendum podanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV. Jak przekazuje stacja, przeliczono już 87 tysięcy głosów. Nie ma jak na razie informacji dotyczących frekwencji. Uprawnionych do głosowania w referendum było w sumie 270 tysięcy osób. Za aferę związaną z zonda krypto odpowiada premier Donald Tusk, przekonywał prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie. Prezydent mówił również, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem zonda krypto Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
1: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką zonda krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
0: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd ma wiele wad i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji.
2: O zdrowiu w faktach RMF FM.
0: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku. Ma dać szybszą diagnozę i pozwolić na wcześniejsze leczenie. Jakie są główne wnioski? Najnowsze dane poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
3: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
0: Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali 2-0 Motor Lublin.
5: Jestem dumny swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
0: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta. Z wygraną także Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie. Z kolei w meczu Pogoni Szczecin-Zagłębie Lubin bezbramkowy remis. Manga i anime, cosplay oraz koncerty. W Poznaniu trwa wielki festiwal kultury azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
6: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się na festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
0: Zachęca Anna Putokaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać także z całej masy warsztatów. Tematyka bardzo różnorodna, od Pokemonów po warsztaty z malowania masek opery pekińskiej. A w Łodzi można przejechać się szlakiem bohaterów animacji, najciekawszych murali czy też miejsc związanych z kinem. EC1 Łódź Miasto Kultury przygotowało 3 autorskie mapy rowerowe, które pozwalają odkryć miasto na nowo. O nowym pomyśle i nowych trasach opowiadali w rozmowie z naszą reporterką Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z instytucji EC1 oraz Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
7: Geneza tego wszystkiego jest taka, że sporo ludzi z EC1 dojeżdża do pracy rowerami i jak to rowerzyści, kolarze, amatorzy, jak się zobaczą, zaczynają rozmawiać ze sobą trochę o sprzęcie, trochę o tym, gdzie razem pojechać i okazało się, że rzeczywiście da się zmontować świetną ekipę, która może się przejechać w okolicach Łodzi i odkrywać zupełnie niesamowite miejsca, bo tak jak to z Łodzią jest, mija się wiele miejsc w trakcie drogi do pracy albo kawałek za miasto się wyjeżdża, znajduje się zupełne niesamowitości, a jeszcze jak ktoś umie o tym opowiadać, tak jak Arkadiusz Łuszczyński, to już w ogóle się znajduje i odkrywa co chwila coś nowego. I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią, dodanie do nich QR kodów, które będą zawierały narrację przewodników, czyli w wybranym miejscu możemy się zatrzymać, zeskanować sobie QR kod i posłuchać opowieści o miejscu, w którym się znajdujemy, tak jakby przewodnik towarzyszył nam cały czas, nawet jeżeli podróżujemy samodzielnie. Do tego jest dołączony ślad GPX do naszych nawigacji rowerowych, także można sobie wygodnie przez miasto przejeżdżać i odkrywać Łódź bajkową, łódzkie kina i murale, czyli takie flagowe jakby symbole naszego miasta. Cała trasa jest bardzo łatwa, dostosowana właściwie do każdej prędkości, do każdego roweru. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie sportowo być wprawionym, można sobie to indywidualnie przejeżdżać, można całymi rodzinami, można turystycznie, można bardziej ambitnie. Wszystko zależy tylko od osoby, która z taką mapą ruszy sobie w podróż. Naszymi partnerami w tej akcji jest, jak już mówiłem, Zielona Łódź, ale także Łódzka Organizacja Turystyczna, rzecz jasna, i Bike Planet, które będzie również dystrybuowało te mapy w swoim sklepie rowerowym. Mapy będą dostępne wobec tego online w sklepie EC1, w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1 i właściwie chyba w kasach wszystkich naszych centrów, Bike Planet i w Łódzkiej Organizacji Turystycznej. 10 zł taka mapka kosztuje, można sobie to kupić. Myślę, że to jest niewielka cena jak na robotę, którą trzeba było w to włożyć, a wiem co mówię, ponieważ przeczytałem wszystkie te historie, wszystkie te murale, wszystkie te pomniki, wszystkie rzeczy związane z łódzkimi kinami, to jest mój głos na naszym SoundCloudzie umieszczony, więc dopiero wtedy zrozumiałem, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby takie maleństwo stworzyć. Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza. Dbaliśmy o to, żeby to było też wygodne narzędzie pod kątem użytkowym. Nie tylko jako opowieść, ale także po prostu jako drogowskaz.
8: Razem z kolegą Michałem Remlajnem, przewodnikiem łódzkim, 6 lat temu rozpoczęliśmy taką przygodę wycieczek rowerowych dla mieszkańców Łodzi. To zyskało aprobatę kierownictwa i rozpoczęliśmy te przejazdy rowerowe. Nasze trasy układamy w taki sposób, że budujemy najpierw plan takiej trasy, potem sprawdzamy to w terenie, czyli robimy taki przejazd po mieście, sprawdzamy, czy ta trasa jest bezpieczna i ciekawa. W tym roku narodził się taki pomysł, żeby wydać te trasy w formie takich mapek dla turystów. Wybraliśmy 3 takie najciekawsze, najbardziej atrakcyjne, które się cieszyły największym powodzeniem. Dopasowaliśmy je do takiego samodzielnego zwiedzania. Przygotowaliśmy trasy, to zostało profesjonalnie wydrukowane. Wyposażyliśmy to dodatkowo jeszcze w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakichś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach, można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka i w ten sposób możemy samodzielnie zwiedzać. I na tym nam najbardziej zależało, żeby można było samodzielnie, we własnym tempie, we własnym czasie zwiedzać te trasy. Na mapkach zostały zamieszczone 2 QR kody. Jeden jest do audiobooka, a drugi do nawigacji. Takie QR kody to są, które łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
9: Każdy produkt, który pojawia się na terenie miasta, który jest dedykowany zarówno turystom, jak i mieszkańcom, a takim produktem są te mapy rowerowe, jest udoskonaleniem oferty turystycznej miasta. Stąd dla nas to było naturalne, żeby miejscem dystrybucyjnym była Łódzka Informacja Turystyczna przy Piotrkowskiej 28 i tam te mapki będą dostępne do kupienia. A co bardzo cieszy, że 2 z 3 tras są niejako jasnym odzwierciedleniem bardzo wielu zapytań ze strony turystów, które są kierowane tutaj do nas, czyli mówię o Łodzi Bajkowej i o Łodzi Murali. To są nasze nasze flagowe produkty turystyczne miasta. I to jest projekt, te dwie trasy szczególnie, one są bardzo rozległe w terenie, więc bardzo często goście, którzy przyjeżdżają, którzy poruszają się piechotą, nie są w stanie obejść wszystkich miejsc. Rowerem też nie jest to łatwe, ale na pewno łatwiejsze ze względu na czas przemieszczania się, że jest po prostu o wiele krótszy. Więc zachęcam do nowej formuły spędzania czasu w Łodzi, do poruszania się rowerem po centrum i po okolicach centrum wokół tych tras. Trasa Łódzkie Kina jest bardziej dla mieszkańców, wydaje się, no bo jednak to jest to produkt nieznany, chyba że dla amatorów rzeczywiście rozwoju polskiej kinematografii, bo takich też w Łodzi mamy bardzo dużo ze względu na szeroką ofertę w tym zakresie.
7: Trasa bajkowa to jest taka trasa dla rodziców z dziećmi. W tym roku tą trasę też przejechaliśmy. To jest około 12-14 kilometrów. Przejechały z nami takie naprawdę maluchy w siodełkach i też dzieciaczki na małych rowerkach, więc da się to wszystko przejechać. Jest to około 3-godzinna trasa z przerwami na zbieranie pieczątek i oczywiście zabawę z tymi figurkami. Dzieci bardzo lubią te figurki, szczególnie ta nowa figurka Muminka. No, bardzo się dzieciom podobała, dzieci oblegały tą figurkę. Kina. Łódź po wojnie stała się miastem filmowym, chociaż pierwsze kino na Piotrkowskiej 120, no to jest jeszcze poprzedni wiek, ale powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. To jest około 20 paru kin. Mamy tutaj mapę i tutaj z tyłu one są wszystkie ponumerowane. Mamy 22 murale rozsiane w części śródmieścia i wschodniej części miasta. Nasze trasy, one wszystkie nie przekraczają 30 km. Około 20 do 30 km maksymalnie.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A ja przypomnę jeszcze, nowe rowerowe mapy są już dostępne m.in. w kasach EC1 i punktach informacji turystycznej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Zbrodnie zostały popełnione na zlecenie satanistycznego kultu. Gdzie jest Jara? Czy 13-latka rozpłynęła się w powietrzu?
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj, jako się rzekło, zabieramy was do Włoch. To będzie odcinek zatytułowany Kryminalna Italia 2.
4: Nie ukrywajmy, to jest efekt wycieczki Daniela. Kibicowałeś kolarzom podczas Giro Italia?
3: Raczej idzę świątek, bo to wtedy byłem. Ale przyznaję się, tak, winny. To jest tak, że jeśli gdzieś jedziemy, zresztą pewnie sam tak masz, i spotykamy Polaków, którzy słuchają naszych podcastów, to zawsze mówią coś w stylu: musicie opisać sprawę, i tu pojawiają się sprawy kryminalne, którymi żył dany kraj, czy dane miasteczko, czy region.
4: Zgadza się. I na takie sprawy nasi słuchacze z Włoch nas naprowadzili. Powiemy o potworze, który przez kilkanaście lat atakował pary na przedmieściach Florencji.
3: A zaczniemy od najdroższego śledztwa w historii Włoch. Zaginięcie 13-letniej Jary. Zostańcie z nami.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Przez najbliższą godzinę myślę, że nie opuści naszego stołu zdjęcie młodej dziewczyny. Biała koszulka, czarne krótkie spodenki, strój jak na WF.
4: Ale że to nie WF, a profesjonalny trening gimnastyczny, świadczy szpagat, jaki właśnie doskonaliła w tym momencie wykonywania fotografii.
3: 13-latka na zdjęciu to Włoszka Jara Gambirasio. Urodziła się 21 maja 1997 roku.
4: Czyli w minionym tygodniu skończyłaby 27 lat.
3: Skończyłaby, no właśnie. To jest program Sceny Zbrodni. Jeśli pojawia się młoda gimnastyczka, to zazwyczaj ta historia nie kończy się u nas dobrze.
4: Może wróćmy do jej młodego życia. Przyszła na świat w Brembate di Sopra w prowincji Bergamo. Miejscowość z widokiem na alpejskie szczyty, 8 tysięcy mieszkańców.
3: Tu skończyła podstawówkę, tu poszła do gimnazjum. W 2010 roku była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum imienia Królowej Marii właśnie w Bergamo.
4: Jak wspomnieliśmy, czas po szkole wypełniały jej treningi gimnastyki artystycznej. Trenowała od czasu, gdy miała 4 lata. Kochała to. Kibicowała też piłkarzom AC Milan. Lubiła podróże z rodzicami.
3: Koleżanki zapamiętały, że uwielbiała również musical Step Up. Marzyłaby, jak bohaterka filmu, mieć swoją szkołę tańca i była na dobrej drodze. W wieku 11 lat zdobyła tytuł mistrzyni regionu w tańcu artystycznym.
4: 26 listopada 2010 roku Jara, jak zwykle po szkole, wróciła do domu. Zjadła obiad z mamą i młodszą siostrą. Później zajęła się zadaniami domowymi i nauką. W końcu odłożyła podręczniki i poszła do lokalnej siłowni.
3: Gdy wychodziła z domu, była dokładnie 17:20. Miała do przejścia zaledwie 700 metrów. W tej siłowni, czy raczej powiedzielibyśmy ośrodku gimnastycznym, miała zajęcia 2 razy w tygodniu.
4: Ale tym razem nie przyszła tu trenować. Z domu wzięła sprzęt grający. Ten w klubie się popsuł, a zbliżały się zawody. Musiała trenować do muzyki.
3: Pierwotnie to jej siostra miała zanieść magnetofon do trenerki Jary, ale tuż przed wyjściem dziewczyny się po prostu zamieniły, tak wyszło spontanicznie. Jara obiecała mamie, że pewnie za godzinę będzie z powrotem, najpóźniej o 18:40.
4: Było około 17:30, gdy spotkała się w klubie ze swoją trenerką Sylwią. Przywitały się, a później Jara usiadła, żeby obejrzeć trening swoich koleżanek z innej grupy gimnastycznej.
3: O 18:22 otrzymała SMS na komórkę. Jej koleżanka pytała, o której zaczynają się niedzielne zawody. Te, do których się miała przygotować właśnie do muzyki ze swojego przyniesionego z domu magnetofonu.
4: Jara wyszła z klubu około 18:40. Wtedy widział ją ojciec jednej z młodych gimnastyczek.
3: O 18:44 Jara odpisała na wspomniany SMS. Powinnyśmy tam być o 8:00. Na jej telefon przyszedł SMS z krótką odpowiedzią. Okej. Ale nie wiadomo, czy tę wiadomość odczytała.
4: I nie wiadomo, co działo się z nią później. W kolejnych dniach gazety pytały, gdzie jest Jara? Czy 13-latka rozpłynęła się w powietrzu?
3: W całej okolicy, w sklepach, na stacjach benzynowych pojawiły się wielkie plakaty z jej wizerunkiem. Długie włosy, piwne oczy. Przed jej domem i w pobliskim kościele spotykali się spontanicznie mieszkańcy miasteczka i okolic. Początkowo, by dać wsparcie rodzinie. Później te spotkania zmieniły się w codzienne modlitwy o jej szczęśliwe odnalezienie.
4: Ruszyły poszukiwania, a następnie śledztwo, które określa się najdroższym w historii Italii.
3: 26 listopada 2010 roku 13-letnia Yara Gambirasio wyszła o 18:40 z budynku sportowego, z siłowni, zaledwie 700 metrów od rodzinnego domu.
4: A jednak do tego domu nie dotarła. Gdy minęła 19, a córka nie wróciła, rodzice już poważnie się niepokoili.
3: O 19:10 mama chwyciła za telefon i zadzwoniła do Yary. Komórka córki była wyłączona, może padła jej bateria, może zagadała się z koleżankami.
4: Rodzice zaczekali jeszcze do godziny 20, ale gdy nadal nie było córki w domu, zawiadomili policję. Niemal od razu rozpoczęto poszukiwania.
3: Policja najpierw sprawdziła okolice tej siłowni. Pies tropiący złapał trop Yary. Z tego budynku sportowego były dwa wyjścia. Jedno, którym weszła od strony domu, i drugie, po przeciwnej stronie budynku, prowadzące w stronę wioski Mapello. Ku zaskoczeniu wszystkich, psy wskazały, że to właśnie tymi drzwiami wyszła Yara. Trop urwał się w okolicach pobliskiej budowy.
4: Trasę, którą wskazały psy, potwierdził operator komórkowy. Telefon Yary zalogował się w odbiorniku w miejscowości Mapello.
3: Gdy te informacje przedostały się do mediów, prasa sugerowała, że może dziewczyna uciekła z domu, jak to się zdarza nastolatkom. Ale to wykluczali rodzice. Nic nie wskazywało, by ich córka mogła mieć jakikolwiek powód do opuszczenia domu.
4: Gdy kolejne godziny nie przynosiły żadnych rezultatów, a Yara wciąż nie wracała do domu, zaczęło się śledztwo. Najpierw świadkowie i monitoring. Kamery zarejestrowały w okolicach centrum sportowego podejrzany samochód dostawczy, ale ten trop prowadził donikąd.
3: Później sprawdzanie krewnych i znajomych. Przeanalizowano także pamiętnik Yary, czy nie zapisała w nim informacji o jakichś znajomościach, na przykład z internetu, o których mogliby nie wiedzieć rodzice. Nic.
4: Oczywiście podejrzenia policji skupiły się również na budowie, w okolicach której psy tropiące zgubiły ślad. Przesłuchano wszystkich pracowników.
3: Policja i ochotnicy przeszukiwali okolice miasteczka w poszukiwaniu zaginionej nastolatki. Nie było żadnych obiecujących śladów, a po okolicy zaczęły krążyć przypuszczenia, które później zmieniły się w plotkę, że to być może okoliczna mafia, Camorra, porwała Yarę i wkrótce jej rodzina pewnie otrzyma list z żądaniem okupu. Ale kolejne dni nie przyniosły żadnych listów czy telefonów od porywaczy.
4: Policja uznała, że jedyna możliwość znalezienia podejrzanego to podsłuchanie telefonów wszystkich, podkreślamy, wszystkich osób, których telefon zalogował się do sieci w okolicach wioski Mapello, w czasie gdy nadajnik przechwycił sygnał telefonu Yary. Przesłuchano aż 120 tysięcy rozmów telefonicznych.
3: I wreszcie jest obiecujący trop. Podsłuchany Marokańczyk, pracujący na budowie, powiedział słowa, które skierowały na niego całą uwagę policji. W tłumaczeniu brzmiały one mniej więcej tak: niech mi Allah wybaczy, ale to nie ja ją zabiłem.
4: Ustalono, że jeździ samochodem dostawczym przypominającym ten, który zauważono na monitoringu w wieczór zaginięcia Yary. 10 dni od zniknięcia dziewczyny, ten jedyny poważny podejrzany, wjechał tym właśnie dostawczakiem na prom płynący do Maroko.
3: Czyżby porywacz dziewczyny uciekał z Włoch? Może nawet w samochodzie przewozi swoją ofiarę? Policja musiała działać stanowczo i błyskawicznie. Kilka helikopterów ruszyło za statkiem. Ktoś dał cynk mediom.
4: Na oczach kamer helikoptery zmusiły prom do zatrzymania się. Policjanci dostali się na pokład i aresztowali podejrzanego mężczyznę, Mohamed Fikri.
3: Jednak w jego samochodzie nie było Yary, nie było też żadnych śladów jej porwania. Mężczyzna miał żelazne alibi na wieczór zaginięcia dziewczyny. Bilet na ten rejs kupił na długo przed jej zaginięciem. No i biegły, który przesłuchał taśmę z przechwyconą rozmową, wykazał, że tłumaczenie arabskich słów było błędne i nie mówił on o żadnym zabójstwie.
4: Co z tego, kiedy już połowa Włochów, widząc relacje z zatrzymania w telewizyjnych dziennikach, uznała go winnym i mężczyzna przez wiele lat walczył o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie.
3: Ten początkowo wydawało się spektakularny sukces policji zmienił się w wielki blamasz. I wtedy, dokładnie 3 miesiące od dnia zaginięcia Yary Gambirasio, przypadkowy przechodzień odkrył ciało dziewczyny, a właściwie jej szczątki.
4: Ich analiza pozwoliła ustalić, jak zginęła dziewczyna. a także kto ją zamordował.
3: Młody mężczyzna bawił się zdalnie sterowanym samolotem na polach w okolicach wioski Cignolo di Zola, kilka kilometrów od miejsca zaginięcia dziewczyny. Model zerwał mu się z zasięgu radia i wpadł w zarośla. Chłopak szukał swojej zabawki, a zamiast samolociku trafił na ciało w znacznym stopniu rozkładu.
4: Właściwie częściowo był to już szkielet. Że to zaginiona Yara udało się ustalić po ubraniach i aparacie na zębach ofiary. Potem dokładnie przebadano całą okolicę najnowszymi technikami detektywistycznymi.
3: W raporcie zespół lekarzy patomorfologów zapisał: ciało leżało na wznak, głowa odchylona na lewo, górne kończyny zgięte, prawa dłoń zaciśnięta, kończyny dolne wyprostowane i rozłożone, prawa kostka owinięta roślinami.
4: Ułożenie ciała sugerowało, że dziewczyna padła ofiarą gwałtu. Taki był prawdopodobnie zamiar sprawcy. Jej bluza i koszulka zostały podciągnięte do góry. Biustonosz był odpięty. Getry miała częściowo opuszczone, a bielizna została rozcięta z prawej strony.
3: Jednak sekcja zwłok wykazała, że do gwałtu nie doszło. Wykazała też, że Yara walczyła do końca ze swoim napastnikiem.
4: A co było przyczyną śmierci Yary? Na ciele zauważono wiele ran ciętych, zadanych nożem. Wiele z nich było płytkich, ale niektóre sięgały aż do kości.
3: Znajdowały się właściwie na całym ciele dziewczyny. Noga, lędźwie, pośladki, oba nadgarstki, lewa pierś, szyja, nawet na żuchwie.
4: Zadano je prawdopodobnie, gdy Yara była już ogłuszona lub nieprzytomna. Sprawca wcześniej uderzył ją w głowę, trzykrotnie. Może w trakcie walki z nią, może gdy próbował ją ogłuszyć.
3: W każdym razie uderzył tak mocno, że doszło do pęknięcia kości czaszki w części twarzowej. Ale te wszystkie obrażenia nie były śmiertelne. W organizmie dziewczyny stwierdzono wysokie stężenie substancji, jakie wydzielają się w czasie szoku termicznego.
4: Być może sprawca zaatakował dziewczynę, próbował ją wykorzystać, ale ta walczyła tak zawzięcie, że w końcu zemdlała. Gdy straciła świadomość, sprawca mógł pomyśleć, że przestała oddychać, że ją zabił. Wściekł się, że nie dojdzie do zbliżenia. Dlatego na oślep, w furii, dźgał ją nożem.
3: W takim stanie, ale jeszcze żywą, zostawił na mrozie. Zmarła najprawdopodobniej wskutek wyziębienia. Noc jej zaginięcia była niezwykle zimna jak na tę porę roku we Włoszech. Temperatura spadła do minus 2 stopni Celsjusza.
4: Dokładniejsze analizy pozwoliły ustalić, że dziewczyna zmarła w wieczór zaginięcia, 26 listopada 2010 roku, około godziny 22.
3: Wspomniana sekcja zwłok doprowadziła do przełomu w śledztwie. Na ubraniach dziewczyny odnaleziono obcy materiał biologiczny należący do dwóch osób. Jedną z nich miała być jej trenerka, z którą spotkała się w klubie sportowym w wieczór zaginięcia, a ten drugi, znaleziony głównie w okolicach majtek dziewczyny,
4: udało się wyizolować DNA. Już to pozwoliło ustalić, że napastnik był mężczyzną, Europejczykiem, o jasnych, prawdopodobnie niebieskich lub szarych oczach. Ale to wciąż za mało, by wytypować konkretnego sprawcę.
3: Jego DNA nie pojawiło się w dostępnych bazach danych. Dlatego, i teraz wyjaśni się, dlaczego było to jedno z najdroższych śledztw w historii Italii, rozpoczęto masowe testy DNA wszystkich mieszkańców w okolicy rodzinnej miejscowości Yary.
4: Wtrącę, że całe to śledztwo kosztowało w sumie aż 8 milionów euro.
3: Najpierw badano mężczyzn, którzy bywali na siłowni w klubie sportowym Yary. Później bywalców dyskotek, wszystkich znajomych, krewnych. Pobrano według różnych szacunków od 18 tysięcy do nawet 25 tysięcy próbek.
4: I teraz jedno trafienie. Do Italii ściągnięto z Peru mężczyznę, który bywał na dyskotekach w okolicy. Nie był podejrzanym, bo wyjechał z Włoch jeszcze przed zaginięciem dziewczyny, ale skoro wytypowano go do badań, oddał swoją próbkę. I to właśnie jego kod DNA był niemal identyczny z tym wyizolowanym na bieliźnie Yary.
3: Nie było go we Włoszech w czasie zaginięcia, więc uznano, że morderstwa musiał dokonać jego brat. Ale on też miał mocne alibi. Genetyka nie kłamie, więc uznano, że sprawcą mógł być tylko brat, o którym obaj panowie nie wiedzieli, jakieś nieślubne dziecko ich ojca. Nie mógł jednak o swoich romansach ów ojciec opowiedzieć, gdyż od ponad dekady już nie żył.
4: Zdecydowano o ekshumacji mężczyzny. Materiał genetyczny pobrano bezpośrednio z jego zwłok i wskazywał prawdopodobieństwo sięgające 99,9%, że to jego potomek zamordował 13-latkę. Ale o kogo tylko może chodzić.
3: Sąsiedzkie plotki pozwoliły dotrzeć do prawdopodobnej kochanki mężczyzny. Kolejne badania DNA, no i już wiedziano, że rzeczywiście była matką mordercy. Wszystkie te skomplikowane puzzle po latach ułożyły się w całość.
4: Jej syn, obecnie 44-letni Massimo Bozzetti, pracował jako murarz na budowie w wiosce Mapello. Na tej budowie, przy której psy tropiące zgubiły ślad. Zresztą Mapello to była jego rodzinna miejscowość.
3: Po wcześniejszym blamażu z zatrzymaniem niewinnego Marokańczyka śledczy działali ostrożnie. Zatrzymali podejrzanego pod pozorem badania trzeźwości. Ze śliny na ustniku alkomatu wyizolowali DNA, ale laboratorium błyskawicznie potwierdziło zgodność z materiałem genetycznym pobranym z bielizny zamordowanej dziewczyny.
4: Wszystko było już jasne. Następnego dnia, 16 czerwca 2014 roku, 3,5 roku po morderstwie Yary Gambirasio, znów kamery telewizyjne relacjonowały zatrzymanie. Tym razem prawdziwego sprawcy.
3: Choć ten wszystkiemu zaprzeczył. Przyjazny, dobry, wierzący człowiek, sympatyczny kolega, przykładny ojciec. Udało się ustalić, że bywał często w solarium w klubie sportowym, w którym trenowała Yara. Tam ją sobie najprawdopodobniej upatrzył i tam pewnie do niej zagadał.
4: Jego dostawcze Iveco pasowało do auta uchwyconego na monitoringu w wieczór zdarzenia. Znaleziono na tapicerce ślady substancji, jakie znajdowały się także na ubraniu Yary, ale mężczyzna konsekwentnie zaprzeczał.
3: I wówczas pojawiła się świadek. Kobieta, widząc opublikowany w mediach wizerunek mordercy, przypomniała sobie, że w dniu zaginięcia Yary widziała go przed klubem sportowym. Czekał przed wejściem. Wyszła do niego Yara.
4: Myślała przez te lata, że to po prostu jakiś ojciec odbiera z zajęć córkę, ale coś wtedy sprawiło, że ta scena zapadła jej w pamięć.
3: Proces ruszył w lipcu 2015 roku. Rok później, 1 lipca 2016, sąd wydał wyrok i skazał mordercę 13-latki Massimo Bossettiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: W scenach zbrodni. Kryminalna Italia.
4: Przenosimy się do Florencji. W tutejszych muzeach możemy zobaczyć piękne obrazy Leonardo da Vinci, Sandro Botticellego czy rzeźby Donatello. Niestety w okolicach tego cudownego miasta grasował seryjny morderca polujący na zakochanych. A może było ich więcej niż tylko jeden? No właśnie, mimo procesu, wielu lat żmudnego śledztwa, nadal nie mamy pewności, kto stał za tymi okrutnymi atakami.
3: Do pierwszego przypisywanego zabójcy ataku doszło nocą pod koniec sierpnia 1968 roku. Kochankowie Antonio Lobianco i Barbara Locci po seansie w kinie pojechali samochodem na odludne przedmieścia Florencji. Parze towarzyszy 6-letni syn kobiety, który spał na tylnym siedzeniu. Morderca oddał 8 strzałów, 4 w kierunku Barbary i 4 do Antonio. Mały chłopiec podszedł do najbliższego domu w okolicy i wezwał pomoc.
4: W tej sprawie skazano męża Barbary Locci, który miał dokonać morderstwa, gdy przyłapał ją na gorącym uczynku. Mężczyzna spędził 6 lat w więzieniu. Został zwolniony, gdy z tej samej broni zamordowano kolejną parę. Mowa o nastolatkach Pasquale Gentincole i Stefani Pettini. Zostali zaatakowani na bocznej drodze w intymnej sytuacji. Mężczyznę postrzelono 5-krotnie. Stefanie po otrzymaniu 5 kul wyciągnięto z samochodu. Gdy jeszcze żyła, została dźgnięta nożem 97 razy. Cała ta masakra trwała 90 sekund.
3: Kolejnymi ofiarami mordercy była piękna Carmela De Nuccio i Giovanni Foggi. 7 czerwca 1981 roku po kolacji zatrzymali się samochodem na polnej drodze, powiedzmy w takim zaułku miłości. No i tutaj sytuacja się powtarza. Napastnik strzelał z pistoletu Beretta kaliber 22. Dodatkowo zadał wiele ciosów nożem, zwłaszcza Carmeli, i odciął jej intymne części ciała. O tę bestialską zbrodnię podejrzewano byłego chłopaka dziewczyny oraz nałogowego podglądacza, mianowicie kierowcę karetki, który chwalił się w barze, że widział ofiary zabójstwa. Policja nie znalazła jednak dowodów na ich winę.
4: 4 miesiące później morderca zaatakował ponownie. Narzeczeni, zjawiskowa Susanna Cambi i Stefano Baldi, zaparkowali czarnego Golfa na odludnych przedmieściach Florencji. Modus operandi sprawcy nie ulega zmianie. Strzały z pistoletu, okaleczenie ciała dziewczyny, rzeczy z torebki rozrzucone nieopodal samochodu. Znaleźli się świadkowie, którzy widzieli szybko odjeżdżające auto nieopodal miejsca zbrodni.
3: Informacje o tych bardzo podobnych zabójstwach nie mogły umknąć prasie. Mieszkańcy Włoch żyli w coraz większym strachu. 8 miesięcy później potwór z Florencji zaczaił się na Antonelle Migliorini i Paolo Mainardi. Tym razem postrzelony mężczyzna nie zginął od razu. Gdy został trafiony, odpalił samochód, który po chwili wylądował jednak w rowie. Tam napastnik ponownie pociągnął za spust. Antonella zginęła na miejscu, a Paolo po przewiezieniu do szpitala.
4: Do kolejnych dwóch zbrodni dochodzi latem 83 i 84 roku. Najpierw w Volkswagenie Vanie ginie dwójka niemieckich studentów. Prawdopodobnie zabójca pomylił jednego z nich z kobietą przez długie włosy. Rok później na bocznej drodze morderca zaatakował Claudia Stefanacciego i Pierre Rontini. Jednak to nie koniec morderczej serii.
3: Ostatnimi znanymi ofiarami potwora z Florencji, bo o nim teraz mówimy, byli Francuzi Michel Kraveiczwili, gruzińskiego pochodzenia, i Nadine Morio. W tym wypadku zabójca zaatakował, gdy para nocowała w namiocie obok samochodu. Kobieta została okaleczona tak jak poprzednie ofiary bestii. Kilka dni po tym brutalnym morderstwie do prokuratury we Florencji przyszedł anonimowy list. W środku znajdował się odcięty fragment piersi Nadine.
4: To nie była ostatnia anonimowa przesyłka do prokuratury. Tajemniczy nadawca podsyłał fragmenty artykułów opisujące zbrodnie potwora z Florencji i rękawice chirurgiczne z nabojem kalibru 22. Taki sam, jakiego używano podczas morderstw, z wyrytą literą H.
3: Podsumowując, 16 ofiar, wielu podejrzanych, olbrzymi strach mieszkańców. Morderca zaatakował pary kochanków w samochodzie w bardzo intymnych okolicznościach. Oprócz jednej zbrodni zawsze mordował latem. Ta sama broń, kaliber 22. Najpierw zabijał mężczyzn.
4: Wobec kobiet był znacznie bardziej brutalny. Przeszłe ofiary przed śmiercią informowały swoich bliskich, że są obserwowane przez jakiegoś dziwnego mężczyznę. Napastnik wybierał młode pary. Patrząc na mapę, widzimy, że większość morderstw dokonano na zachód od Florencji. 8 miejsc zbrodni zlokalizowanych jest w sporej odległości od siebie. To wszystko świadczy o tym, że zabójca musiał śledzić swoje ofiary.
3: W trakcie śledztwa wytypowano aż 300 podejrzanych. Główny nacisk położono na badanie tak zwanego tropu sardyńskiego. Był on związany z mężem zamordowanej w 1968 roku Barbary Locci, a później rodziną tego mężczyzny. Badano również wątek innego kochanka kobiety. Ostatecznie ten wątek okazał się jednak ślepą uliczką.
4: Jednak po 6 latach od ostatniej zbrodni, za sprawą żmudnej pracy specjalnego zespołu policji, wytypowano podejrzanego. Pietro Paciani, bo to o nim mowa. Rocznik 1925. W dużym skrócie nałogowy kłamca o artystycznej duszy. Do tego rolnik, znany ze swojego porywczego charakteru.
3: Gdy ma 26 lat, widzi swoją ówczesną dziewczynę w bardzo dwuznacznej sytuacji. Mężczyzna wpadł wówczas w szał, gdy zobaczył jej nagie piersi i wielokrotnie dźgnął przyłapanego z nią mężczyznę. Za to morderstwo trafił na 8 lat do więzienia. Później odsiadywał również wyrok za przemoc, za przestępstwa seksualne wobec swojej żony i córek. Zafundował swojej rodzinie prawdziwe piekło.
4: Paciani mieszkał, pracował lub odwiedzał miejsca, w których doszło do wszystkich morderstw. Zbierał gazety szczegółowo opisujące zbrodnie potwora z Florencji. Natrafiono na kartkę, na której zanotował numery tablic rejestracyjnych samochodu Kraveiczwili i Morio, ofiar z 85 roku. Posiadał również rzeczy, które mogły należeć do ofiar, w tym studentów z Niemiec. Według hipotezy prokuratury morderstwa zakochanych par i szczególna brutalność wobec kobiet miały być nawiązaniem do zbrodni z 51 roku, gdy przyłapał swoją dziewczynę na zdradzie.
3: Proces podejrzewanego o bycie nim Pietro Pacianiego był pełen kontrowersji. Najważniejszy dowód w sprawie, czyli nabój do pistoletu podobny do tego, którym strzelał seryjny morderca, okazał się przez kogoś podłożony. Mimo to mężczyznę uznano za winnego 14 zabójstw i skazano go na dożywocie. Co ciekawe, siostra zakonna po wielu rozmowach ze skazanym była pewna, że Pietro jest niewinny. Jej zdaniem mężczyzna został niesłusznie skazany.
4: Już rok później sąd apelacyjny zdecydował się na uniewinnienie Paczianiego ze względu na rażące błędy podczas śledztwa. Zaplanowano kolejną apelację, ale Pietro już jej nie doczekał. 22 lutego 1998 roku zmarł na zawał serca. Podejrzewano, że został zamordowany, ale dokładne badania tego nie potwierdziły.
3: Kolejny proces skupił się na znajomych zmarłego, na Mario Vanim i Giancarlo Lottim, którzy mieli być kompanami od alkoholu, a także wspólnikami w zbrodniach Pietro Paczianiego. Finalnie dwóch mężczyzn skazano na dożywocie za współudział w kilku zabójstwach. Te wyroki również spotkały się z szeroką krytyką. Opierały się w dużym stopniu na zeznaniach innych znajomych Paczianiego, których uniewinniono.
4: Pojawiło się wiele hipotez próbujących w jakiś sposób tłumaczyć działania seryjnego mordercy i jego rzekomych wspólników. Według wysoko postawionego inspektora policji zbrodnie zostały popełnione na zlecenie tajnego, satanistycznego kultu. W tej wersji Pietro odcinał zamordowanym kobietom narządy płciowe, które miały trafić do pewnego lekarza.
3: Paciani i Vani odwiedzali ponoć samozwańczego maga i medium z Katani, gdzie podejrzewano ich o udział w orgiach i tajemniczych rytuałach. W mieszkaniu Pietro policja zabezpieczyła nawet książki poświęcone tej tematyce.
4: Ta teoria ma też inne podłoże. Śledczy, analizując konto bankowe głównego podejrzanego, natrafili na wiele przelewów na spore kwoty. Sytuacja finansowa Paczianiego zupełnie nie pasowała do tego skromnego rolnika.
3: Ale pojawiły się też plotki, że ten Włoch słynął z ogromnego skąpstwa, że często dorabiał na boku i oto cała jego recepta na finansowy sukces. To nie jedyna hipoteza łącząca morderstwa Paczianiego z osobami z wyższych sfer, które miały podżegać tego mężczyznę do popełniania zbrodni.
4: Kolejna głośna wersja wydarzeń łączyła potwora z Florencji, uwaga, ze słynnym Zodiakiem, którego nadal nie udało się schwytać. Według włoskiego dziennikarza za tymi dwoma sprawami stoi ta sama osoba, dokładnie Giuseppe Beville Acqua. Podczas wielogodzinnych rozmów z dziennikarzem Beville Acqua miał się przyznać, że to on odpowiada za te wszystkie zbrodnie.
3: Historia potwora z Florencji, mimo oficjalnego wyroku, nadal pozostawia sporo kontrowersji. Nadal aktualne pozostaje pytanie, czy sprawcy działali na czyjeś zlecenie, czy opowiadana przez nich historia była tylko sposobem na złagodzenie wyroku lub medialną sensacją.

0: na zegarach zaraz wybije czwarta. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A fakty zaczynamy od utrudnień na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także o oszuście spod Sosnowca, któremu postawiono ponad 650 zarzutów. Sprawdzimy również, gdzie najchętniej spędzaliśmy wakacje w kraju i kiedy musieliśmy na nie wydać najwięcej. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Legnickie Pole samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Nie ma informacji o poszkodowanych. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Rozstrzygające będzie najbliższe pół roku. Tak o zagrożeniu ze strony Moskwy pisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu ocenę sytuacji w regionie oraz na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie szef polskiego rządu, wskazując, że udzielenie tego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust z okolic Sosnowca. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Dokonywał różnego rodzaju oszustw przez aż 5 lat. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobne wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
0: Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się jednak ekolodzy. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fourjus będą w cudzysłowie pożywać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim, w którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja to, jak podkreśla, przyszłość świata.
0: Lipiec spędziliśmy nad morzem, ale sierpień już w górach. Tak wyglądały tegoroczne wakacje, biorąc pod uwagę najpopularniejsze kierunki podróży w kraju. Wiemy też, kiedy urlop okazał się najdroższy. Kiedy na wakacyjny wypoczynek trzeba było wydać najwięcej? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Statystycznymi pechowcami okazują się ci, którzy wybrali się na urlop między 31 lipca a 6 sierpnia. Wtedy stawki za pokój dla dwóch osób wzrosły średnio do 680 zł za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. Oszczędniej było jechać na sam koniec sierpnia, bo byłoby nawet o 100 zł taniej. Co piąty wyjazd obrał kierunek na województwo zachodniopomorskie. W statystykach dla miejscowości również króluje wybrzeże.
4: Czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Tak jak rok temu prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo.
3: Wylicza Eugeniusz Triasą z travelist.pl. W górach serca turystów podbiła Szklarska Poręba, na drugie miejsce awansował Szczyrk, a podium zamyka Świeradów-Zdrój.
0: W krakowskiej Tauron Arenie dziś zakończenie memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze o zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju zagrają z Francją. Obie reprezentacje pokonały do tej pory Stany Zjednoczone i Słowenię.
5: Francuzi grają bardzo dobrze, mają świetny zespół. Jutrzejszy mecz myślę, że będzie naprawdę kolejnym świetnym sprawdzianem dla naszej drużyny przed Mistrzostwami Europy, bo Francja znajduje się oczywiście wśród faworytów do zwycięstwa w tym turnieju.
0: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek tego spotkania o 17:00.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
0: A w niej podsumowanie sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy przeprowadzili blisko 100 interwencji medycznych. O tegorocznym sezonie nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Kasprem Adamkiewiczem, koordynatorem ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
7: Zauważył pan w tym roku jakiś trend na plaży, wśród plażowiczów? Coś się zmieniło w porównaniu do poprzednich sezonów?
8: Nie, no dalej parawany biorą górę. Wypożywanie oczywiście jak najbardziej jest dalej widoczne. No i oczywiście chłodzenie się napojami wyskokowymi. Mimo tendencji spadkowej dalej jesteśmy w stanie to zauważać.
7: To jest ten sam problem od wielu lat.
8: Tak, niestety. Jest to problem. Ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby. No i potem oczywiście brawura, odważny, superhero, no i zaczynają się interwencje, na których my albo prewencyjnie jesteśmy w stanie zainterweniować, bo widzimy, że osoba na przykład się chwieje przed wejściem do wody, lub no niestety już działamy, typowa akcja prawdziwa, jak właśnie na tych filmikach w internecie czy w telewizji.
7: Ten sezon pod jakim znakiem minął? Było słonecznie, deszczowo, plażowicze mimo wszystko przychodzili, jak padał deszcz?
8: Przychodzili plażowicze jak najbardziej, ale niestety pogoda była bardzo kapryśna. Także tych słonecznych dni było jednak mimo wszystko mniej. Przeważały dni wietrzne, pochmurne, no i deszczowe.
7: Wy wciąż musieliście być na plaży wtedy?
8: Tak, my byliśmy dalej na plaży. Mało tego, plażowicze też byli z nami na plaży. Tylko w momencie na przykład, jeżeli był deszcz przerywany tak zwany, no to chwilę byli pod parasolem, potem go po prostu składali i dalej cieszyli się z wypoczynku. Więc to też było dla nas jakby zaskoczeniem.
7: Blisko 50 dzieci zaginionych w tym roku. Jak się zmienia ten trend w porównaniu do ostatnich lat?
8: Jest to trend spadkowy. Dokładnych danych panu w tym momencie nie podam, ale my się cieszymy, że ta profilaktyka działa na korzyść i właśnie ta tendencja jest spadkowa. Bo tutaj mówimy o 50 na wszystkich 13 wieżach. To są statystyki ze wszystkich kąpielisk, nie tylko z danego obszaru. Więc tak naprawdę jest to przez cały sezon po niecałe 4 osoby na wieżę, tak? Czyli na te 100 metrów plaży strzeżonej. No na 60 dni, no to jest to dość statystyka, dość przyjemna, można powiedzieć. Oczywiście i jeszcze jest to duża statystyka, ale cieszymy się, że jest to już takie mniejsze liczby, a nie na przykład 10 czy 12.
7: Stanowiska ratownicze będziemy mogli zobaczyć na plaży do końca wakacji, no ale jeżeli we wrześniu będzie ciepły dzień, wtedy plażowicze mogą na was liczyć również?
8: Po sezonie, jeżeli znikają wieże ratownicze z terenu plaż, no to już wtedy jest tylko i wyłącznie plażowanie na własną odpowiedzialność, tak? Plażujemy sobie oczywiście bezpiecznie, wchodzimy do wody, jeśli mamy ochotę, ale zachowując przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli zaobserwujemy jakąś sytuację niepokojącą, wtedy przekierowujemy się na numer 601-100-100. Jest to numer alarmowy nad wodą i oni zadysponują odpowiednie służby. Nie wiem, czy to będzie właśnie dyżurujący WOPR, czy to będzie, jeżeli chodzi tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, przy molo w Gdańsku, w Brzeźnie, to wtedy zadzwonią do nas na Centrum Ratownictwa Wodnego. Wszystko zależy od tego, gdzie będzie dana miała miejsce sytuacja, no i jakie będą potrzeby, siły i środki.
7: Jakie są pana rady dla osób, które zdecydują się jednak wypoczywać tutaj przy na przykład gdańskim molo?
8: No to tutaj jednak na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbą w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji. Więc tutaj jak najbardziej zalecałbym dalej trzymać się tych głównych wejść, tak? Czy na Litkowie jest to wejście 74, 63, u nas tutaj mamy 50, 52, 41. To są takie główne wejścia, które jakby, nie daj Boże, coś się działo, albo ktoś by potrzebował na przykład zwykłej takiej ludzkiej pomocy, żeby ktoś podjechał. Tam jest jest możliwość po prostu dojazdu, tak? A nie, że my szukamy, potem mamy problem z dojechaniem w dane miejsce, bo ktoś poszedł na tak zwane dzikie plaże się kąpać.
7: Te ostatnie dni, ten ostatni weekend, jak będzie wam mijał? Czy to jest już trochę taka nostalgia po sezonie? Przygotowanie się do zbierania sprzętu?
8: Nie. My sprzęt zbieramy po okresie całego naszego sezonu. Nie ma czegoś takiego, że my już się wyłączamy lub trochę słabiej nadzorujemy. Nie ma takiej możliwości. Do końca w 100% staramy się sprawować pieczę i dbać o to, żeby plażowicze mogli spokojnie i bezpiecznie wypocząć.
7: Widzieliśmy teraz podziękowania od miasta dla ratowników, którzy pracowali tu przez cały sezon, ale oni przyjechali, ci ratownicy, tutaj z różnych części kraju.
8: Tak, oczywiście. oczywiście. Przez to, że zmieniła się sytuacja odnośnie zatrudnienia i kwoty, nie ma co ukrywać, kwoty, którą jesteśmy w stanie zaoferować za pracę ratownika wodnego na plażach gdańskich. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń osób chętnych do pracy, a około 80 ratowników było zatrudnionych. Z czego z tej 80 to część jest naszych stałych pracowników.
7: No to nie jest prosta praca.
8: Nie, to nie jest prosta praca. To przede wszystkim trzeba lubić. Jeśli ktoś tego nie lubi i przyjdzie do pracy na zasadzie ja podejmę się tej pracy, żeby sobie dorobić, myślę, że maksymalnie do sezonu jest w stanie wytrzymać, a z większości takich przypadków w trakcie trwania sezonu rezygnowali, bo nie czuli po prostu tego, a jeżeli się tego nie czuje, to nie będzie z takiej osoby ratownika.
7: To trzeba czuć, a jakie są plusy bycia ratownikiem? Plusy spędzenia tutaj właśnie sezonu, jak widzimy na plaży?
8: No to tutaj możliwości, tak? Dbania przede wszystkim, poczucia, wartości, że my jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, za to życie i zdrowie ludzkie, tak? Więc to jest jakby taki, ktoś musi to, takie powołanie tak zwane. Plusem jest oczywiście, no, bycie na wieży, by ubiór ratownika, tak? Możliwość zagwizdania, jak to się niekiedy śmiejemy wśród swoich na osobę, by zwrócić uwagę, możliwość popływania sobie łodzią wiosłową, ale też posiadamy inne jednostki pływające, na przykład skutery ratownicze lub łodzie typu DSB z silnikiem zaburtowym. To jest też jakby tak zwany, można powiedzieć, przywilej, ale to jest mimo wszystko też sprzęt, który jest nam do akcji potrzebny, do pracy, więc tutaj osoby muszą mieć obycie z tym sprzętem i po prostu potrafić go obsługiwać.
7: To był 37 rok bez utonięć na gdańskich kąpieliskach. Te 22 akcje, o których usłyszeliśmy, to były trudne momenty?
8: Wie pan co, to jest bardzo różnorodne momenty. Były ze względu na to, że mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych, nie w tej 50, co się tyczy, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że zaginięcie w wodzie, tak? Czyli wtedy łańcuch życia, wezwanie wszystkich służb, koordynacja pracy i tak dalej. Mieliśmy na przykład, co dziwnym może się wydawać, ale mieliśmy hipotermię jedną, tak, u starszej pani, która wypoczywała i bardzo długi okres spędziła w wodzie. No i mieliśmy udary, tak, w te słoneczne dni ludzie zapominają o nakryciu głowy, o tym, żeby się uchronić od słońca, no i przede wszystkim o nawodnieniu, tak, więc to są naprawdę takie sytuacje dość, no dość, dość poważne.
7: W tym roku nowością były wózki, które ułatwiały wejście, plażowanie osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły łatwo wejść do wody. One tu zostają po sezonie?
8: Tak, te wózki zostają z nami. Co do określonego terminu, od kiedy do kiedy będą wypożyczane, tu w niedługim okresie czasu będzie pełna informacja. Co do tego, te wózki bardzo usprawniły. Mamy bardzo duży odzew osób, które przychodzą i dzięki tym wózkom nie tyle co wejść do wody, bo do wody mogły już wcześniej, bo na plażach przyjazdnych, czyli 63, 50 i na stogach 26, są tak zwane amfibie, czyli osoby mogą się przesiąść i do tej wody wejść. Te wózki bardziej są jakby urozmaiceniem tego, że osoba może plażować. Są elektryczne wózki, czyli osoba, która jest na przykład niepełnosprawna od pasa w dół, ma możliwość sama posterować sobie joystickiem, jest w stanie wziąć ten wózek sobie i po prostu poplażować, czyli pojeździć po tej plaży, tak? To tutaj się przejechać, zobaczyć z perspektywy tak zwanego piachu, jak wygląda to plażowanie, a nie tylko z perspektywy kładki i tyle.
0: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Kacpra Adamkiewicza, koordynatora ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF FM i podcast Czarne Skrzynki, którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do roku 1966 i do walijskiej wioski Abevan. Jest 21 października 1966 roku. W telewizji właśnie rozpoczęła się emisja serialu Star Trek. W większości stacji radiowych można usłyszeć Boba Dylana, a w wiadomościach o trwającej wojnie w Wietnamie. Na całym świecie ludzie wychodzą na ulice w wielkich demonstracjach, aby pokazać swoją dezaprobatę dla amerykańskich działań. Tymczasem w małej walijskiej wiosce Abevan jest spokojny i cichy poranek. Mgła jak koc otula wioskę i jej mieszkańców wciąż śpiących w domach. Abevan wygląda jak większość walijskich wiosek w tamtych latach, z charakterystycznymi kamiennymi domami szeregowymi. Ale wiele osób uważa ją za wyjątkowo piękne miejsce. Abevan położone jest w dolinie otoczonej pięknymi, wysokimi wzgórzami. Można znaleźć tu wszystko, czego człowiek potrzebuje. Piekarnie, sklepy, aptekę, rzeźnika, kino i kilka pubów. Znajduje się tu również kopalnia, która jest sercem wioski od pokoleń, a wiele osób zaczyna w niej pracować już jako dzieci. To właśnie wysokiej jakości węgiel pozwolił Abevan rozkwitnąć i stworzył miejsca pracy dla wielu mieszkańców. Ale poza przyciągającymi wzrok zielonymi wzgórzami jest coś jeszcze, co otacza Abevan. Nad piękną doliną wznoszą się duże, czarne kopce. Z daleka wyglądają jak ciemne szczyty górskie i łatwo je pomylić z częścią naturalnego krajobrazu. W rzeczywistości stosy te składają się ze szlamu węglowego z kopalni. To właśnie z niej duże ładunki czarnego szlamu są codziennie wydobywane, następnie pakowane na wagony i przewożone po torach kolejowych, a potem rozładowywane na stosy. Fakt, że wioska jest otoczona przez duże hałdy czarnego szlamu, jest czymś, o czym wielu mieszkańców Abevan nawet nie myśli. Jest dużo ważniejszych zmartwień. Nie jest łatwo codziennie schodzić do ciemnych kopalni, wdychać mnóstwo pyłu węglowego i wiedzieć, że nawet najmniejszy błąd może kosztować zdrowie lub, co gorsza, życie. Jeff spogląda w dół na swoje ubranie. Jest trochę brudne po wczorajszej zabawie na wzgórzach. Często chodzą tam z kolegami po szkole i patrzą, jak starsze dzieci zjeżdżają z nich na dużych deskach. Chłopiec pędzi do toalety i szorunie ubrania szczotką. Nie chce, by ktokolwiek wiedział, że tam był. Pewnego razu Jeff wrócił do domu z rozdartymi ubraniami i wielkimi czarnymi smugami od węgla. Jego mama Tessie nie była wtedy zachwycona. Rodzice wiedzą, że dzieci bawią się na wzgórzach, chociaż nie wolno im tego robić. Te miejsca są niebezpieczne, ale dzieci kochają ten dreszczyk emocji wynikający z nieposłuszeństwa. Czas iść, krzyczy Tessie. 8-letni Jeff zarzuca plecak na plecy i pozwala mamie na pocałunek w policzek, po czym pospiesznie rusza do szkoły. Jednak nie wszyscy chcą tam iść. W innym domu 10-letnia Janet Brown siedzi przy stole w jadalni i wyjaśnia swojej matce Marilyn, dlaczego dziś nie pójdzie na lekcję. Jest po prostu zbyt zmęczona. Marilyn mówi, że to nie ma znaczenia, że i tak musi iść do szkoły. Marilyn wie, że jej córka lubi szkołę, ale niektóre poranki są po prostu trudniejsze. Myśli, że to pierwsze oznaki nastoletniego buntu. Kłótnia trwa jeszcze przez chwilę, aż w końcu ojciec Janet, Bernard, ma dość i krzyczy: koniec dyskusji, nie chcę słyszeć więcej kłótni. 10-letnia Janet zakłada plecak, a jej mama Marilyn macha za nią w drzwiach. Po chwili Janet odwraca się i odmachuje. Marilyn wzdycha i ponownie siada obok męża przy stole. Po chwili mówi do niego: dobrze, teraz możemy zjeść śniadanie w spokoju. Jest już po 9 rano, a w Pantglass Junior School w jednej z klas rozpoczęły się lekcje matematyki. 8-letni Jeff i inni uczniowie słuchają, jak nauczyciel, pan Davis, tłumaczy odejmowanie. Tymczasem w biurze kopalni w wiosce niektórzy kierownicy dyskutują, co zrobić z sytuacją, o której właśnie się dowiedzieli. Chwilę wcześniej kilku górników przybiegło do nich w pośpiechu ze wzgórza. Poinformowali, że przez noc największa z hałd, oznaczona numer 7, osunęła się o kilka metrów, tworząc wyrwę w ziemi. Tory na szczycie wzgórza, po których jeżdżą wielkie wagony towarowe ze szlamem, całkowicie się zapadły i nie nadają się do użytku. Górnicy wydawali się zaniepokojeni, ale ich przełożeni są znacznie spokojniejsi. Dyskutują o tym przez chwilę, po czym dochodzą do wniosku, że to nie pierwszy raz, gdy coś takiego się dzieje, choć tym razem ziemia wydaje się być bardziej zapadnięta niż zwykle.
Mimo tego kierownictwo postanawia poczekać i nie reagować od razu. Pracownicy zostają tylko poinformowani, aby w nadchodzących dniach wywozili szlam na pozostałe hałdy. Poza tym, jak mówi jeden z kierowników, w ciągu ostatnich 3 tygodni spadło tyle deszczu, że nic dziwnego, że muł węglowy staje się wilgotny i zaczął się nieco przemieszczać. 8-letni Jeff patrzy na swojego nauczyciela matematyki, pana Davisa, który ściera tablicę gąbką, trzymając białą kredę w drugiej ręce. Jeff próbuje się skupić, ale jest zaskoczony, gdy nauczyciel nagle zatrzymuje się w połowie ruchu. Pan Davis odwraca się do okna. Na zewnątrz słychać hałas, głośny szum, którego Jeff nie rozpoznaje. Niektóre dzieci krzyczą, a pan Davis każe im się uspokoić. To tylko mały grzmot, wkrótce minie, mówi. Nie wiedzą jednak, że góra 150 tysięcy ton mokrego szlamu węglowego właśnie zaczęła się przemieszczać. Jeszcze znajduje się na wzgórzu, ale szybko opada i wkrótce utworzy szeroką rzekę gęstego czarnego szlamu. W klasie pana Davisa trwa lekcja matematyki, ale trudno jest zignorować dudnienie. Po chwili wszyscy zauważają, że zamiast słabnąć, grzmot wydaje się zwiększać intensywność. Dudnienie staje się coraz głośniejsze. Wydaje się być coraz bliżej. Brzmi jak silnik odrzutowy. 8-letni Jeff dostrzega, że pan Davis również zaczyna wyglądać na zaniepokojonego. Tymczasem 34-metrowa hałda całkowicie się rozpada. Ciężki szlam węglowy zsuwa się ze wzgórza prosto w kierunku wioski. Budynek szkoły od osuwającej się hałdy dzieli tylko kilka prostych domów. Wszystko dzieje się tak szybko, że małe domki zostają niemal natychmiast pogrzebane w czarnym szlamie, a osoby w nich przebywające giną na miejscu. Teraz gęsty szlam zsuwa się dalej z prędkością około 30 km na godzinę w kierunku oddalonej o 700 metrów szkoły. Wewnątrz znajduje się 240 dzieci. Jest już 8:30. Przed szkołą przerażeni mieszkańcy wioski kontynuują akcję ratunkową. Nagle słyszą odgłos twardych butów. Ludzie brodzący w szlamie węglowym spoglądają na drogę i widzą dużą grupę górników w żółtych kaskach z włączonymi latarkami. Górnicy nie biegną, maszerują. Większość z nich została przeszkolona i nauczyła się, że marsz jest najskuteczniejszym sposobem przemieszczania się dużej grupy, nawet w pośpiechu. Wszyscy rozumieją, że czas ucieka nieubłaganie. Wkrótce w środku skończy się tlen. Nie wiadomo, czy uda się dotrzeć do wszystkich pogrzebanych żywcem. Górnicy dzielą się na grupy i metodycznie przekopują się przez masy szlamu. Nie jest to łatwa praca. Muszą kopać ostrożnie, jeden zły ruch i ktoś zakopany pod szlamem może zostać ranny. Wszyscy inni wycofują się i pozwalają pracować górnikom. Tłum jest pod wrażeniem ich profesjonalizmu. Wielu górników ma dzieci w szkole, ale zamiast szukać własnych, podchodzą do pracy systematycznie. Zdają sobie sprawę, że panika nikomu nie pomoże, a wręcz przeciwnie. Szlam jest gęsty i ciężki, więc kopanie jest powolne. Błoto jest zmieszane z dużymi kamieniami, murami, kawałkami drewna i metalu, pochodzącymi z domów, które zostały zniszczone po drodze. Co więcej, ratownicy wkrótce dokonują odkrycia, które jeszcze bardziej utrudnia ich pracę. Szlam przerwał 2 rury wodociągowe w drodze do wioski, a wyciekająca woda wypływa teraz na ulicę i pod stertę szlamu. Górnicy wiedzą, co to oznacza. Szlam wkrótce się rozluźni i znów zacznie się przemieszczać. Trzeba zatem działać szybko. Miejscowi obserwują, jak górnicy kopią z takim uporem, że można mieć nadzieję na poprawę tej strasznej sytuacji. Może, tylko może, uda się uratować tych, którzy są w środku. Wkrótce pierwsze dzieci są wyciągane z czarnej brei. Niektóre przytomne, a niektóre pozornie bez życia. Wszystkie są szybko przenoszone do samochodów z włączonymi silnikami, gotowych do szybkiego transportu poszkodowanych do szpitala. Mija trochę czasu, ale nie udaje się znaleźć więcej dzieci. W miarę upływu minut topnieją nadzieje dla wielu z tych, którzy próbują działać. Dzieci nadal gdzieś tam są, uwięzione pod błotem węglowym. Ale gdzie? Poszukiwania prowadzone przez górników trwają w tym samym intensywnym tempie. Wkrótce odnajdują oni jedną z pracownic szkoły, Nancy Williams, kierowniczkę stołówki. Zginęła zmiażdżona przez masę, ale pod jej ciałem znaleziono 2 skulonych dzieci. Cała 5 żyje. Pobliskie szpitale St. Tydfil i East Glamorgan General zostały zaalarmowane o katastrofie, a personel przygotowuje się do przyjęcia ocalałych. Skala tragedii nie jest jeszcze znana. Jest za 10:10, nieco ponad 30 minut po tym, jak błoto spadło na wioskę, kiedy pierwsze ofiary docierają do szpitala St. Tydfil. Potem transporty z rannymi zjawiają się jeden po drugim. Niektórzy odnoszą poważne obrażenia, inni docierają już martwi. Gerald, 24-letni górnik, wciąż leży w pokrytym szlamem gruzowisku swojego domu, pod zamkniętymi drzwiami do sypialni.
Chcę, żeby to wszystko szybko się skończyło. Nie wyjdzie z tego żywy i nie chcę, by agonia trwała zbyt długo. Nagle słyszy głos z góry i natychmiast go rozpoznaje. To znajomy mleczarz. Geraldowi udaje się jedynie wydać z siebie cichy jęk, ale po chwili zdaje sobie sprawę, że ktoś go usłyszał. Gerald czuje kopanie tuż nad sobą i wkrótce tlen trafia do jego płuc. Kiedy mleczarz rozpoznaje, że leży tam 24-letni Gerald, szybko woła ekipę ratunkową, która właśnie przybyła na miejsce zdarzenia. Prosi ich o przejęcie pracy. Gerald podsłuchuje, jak mleczarz wyjaśnia im, że musi sam kontynuować poszukiwania zaginionego syna. Ratownicy próbują szybko uwolnić Geralda, bo woda z pękniętej rury wkrótce zakryje mu głowę i mężczyzna utonie. Ale drzwi, pod którymi leży Gerald, są zasypane gruzem i mułem. Mężczyzna czuje wodę na twarzy, myśli, że zaraz utonie, ale ratownikom udaje się podważyć drzwi i uwolnić go. Kiedy Gerald zostaje wyciągnięty, jest całkowicie posiniaczony i poobijany, a jego plecy są poważnie zranione. Ubrania, które miał na sobie, zostały kompletnie poszarpane. Pozostały tylko rękawy i kołnierzyk jego nocnej koszuli. Poturbowany Gerald zostaje przetransportowany do szpitala. W szkole trwa akcja ratunkowa. Z gruzów wykopywane są kolejne ciała. Jest już prawie 11:00 i minęło około 2 godziny od zasypania budynku. W miarę upływu czasu rozdzierające serce krzyki dzieci i wołania o pomoc stają się coraz cichsze. 21 dzieci trafiło do szpitala, a jedno zmarło w drodze. Wiele osób zdaje sobie teraz sprawę, że szanse na to, że osoby pozostawione pod gruzami nadal będą żyły, są niewielkie. Podobne myśli zaczynają także docierać do rodziców. Mama 8-letniego Jeffa, Tessie, jest w stanie absolutnej paniki. Wszystkie odkopywane dzieci już nie żyją. Dziecko po dziecku jest wyciągane i podawane w łańcuchu płaczących ludzi. Chude ręce i nogi zwisają bez życia z małych ciał. Zdecydowana większość uczniów jest w wieku od 7 do 10 lat. Tessie chce płakać, ale nagle coś widzi. Krótkie blond włosy. To Jeff, jej syn, zostaje wyciągnięty spod gruzów i jest niesiony przez łańcuch, który utworzył się przed szkołą. Przerażona Tessie biegnie w jego kierunku, gdy przez szmer słyszy cichy głos. Czy mogę wyjąć flamastry ze szkolnego biurka? On żyje. Tessie podchodzi do chłopca i wyciąga do niego ręce. Obejmuje swojego małego synka i trzyma go mocno. Płacze i dziękuje mężczyznom, którzy go uratowali. Gdy tylko Jeff obejmuje swoją mamę, jego oczy też zachodzą łzami. Po czym wykrzykuje to samo zdanie kilka razy. Mamo, ona nie żyje. Tessie próbuje go uspokoić, mówiąc, że jeszcze nie można tego stwierdzić na pewno. Ale Jeff wie. Koleżanka z klasy leżała obok niego przez tak długi czas, a gdy światło zaczęło się pojawiać, mógł wyraźniej zobaczyć dziewczynę. Sposobu, w jaki jej twarz spuchła, a oczy zapadły się, nie można pomylić z niczym innym. Zegar wybił 11:00, gdy Tessie przenosi syna do samochodu i jedzie do szpitala. Tymczasem w szkole trwa desperacka akcja ratunkowa. Rodzice 10-letniej Janet wciąż prowadzą paniczne poszukiwania. Mama Merlin i tato Bernard próbują pocieszać się nawzajem, że wciąż mogą znaleźć ją żywą, że wciąż jest nadzieja. Poszukiwania trwają cały dzień. Merlin nie przyjmuje do wiadomości faktu, że wszyscy, których jeszcze nie wykopano, są nie do uratowania. Dociera to do niej dopiero, gdy Bernard delikatnie podchodzi do niej i patrzy jej smutno w oczy. Mąż zatrzymuje się. Mówi, że poszedł do wiejskiej kaplicy, gdzie urządzono prowizoryczną kostnicę. Ledwo może się zmusić, by to powiedzieć, a myśl o ich ostatniej rozmowie z córką sprawia, że słowa, które ma powiedzieć, rozdzierają mu serce. Bernard mówi Merlin, że ich Janet nie żyje, że był w kaplicy i zidentyfikował jej ciało i że wyglądała dobrze. Miała tylko małe zadrapanie na czole, ale poza tym wyglądała, jakby spała. Merlin upada, a wszystko wokół niej cichnie. Przez kilka następnych dni toczą się całodobowe poszukiwania, ale wszyscy odkopani spod gruzów już nie żyją. Tysiące zwykłych obywateli i wielu reporterów przybywa na miejsce, komplikując pracę doświadczonych górników i ratowników. Wszystko trwa już długo, a na miejscu panuje bałagan. Poszukiwania ocalałych trwają prawie tydzień, zanim wszystkie ciała zostaną odkopane. Rodzice 8-letniego Jeffa dowiadują się później, że był on ostatnią wydobytą osobą, która przeżyła. Ostatecznie zidentyfikowano 116 dzieci, które zginęły. W zniszczonej szkole znaleziono 52 chłopców i 52 dziewczynki zakopanych, zmiażdżonych lub uduszonych. Kolejnych 12 zmarłych dzieci znaleziono w domach, przez które przeszło osuwisko oraz na szkolnym podwórku. Spośród uczniów szkoły przeżyło 110 dzieci.
szkole i w jej pobliżu znaleziono również ciała 28 dorosłych. A podczas akcji ratunkowej, gdy muł i część zawalonej szkoły przemieszczały się, zginęło kilku ratowników. 6 dni po wypadku, 27 października 1966 roku, w wiosce odbywa się wielki pogrzeb. 81 dzieci zostaje pochowanych podczas jednej ceremonii. Ani jedno oko nie wysycha, gdy małe trumny są wynoszone i opuszczane jedna po drugiej. Cały kraj pogrążony jest w żałobie, ale media skupiają się głównie na królowej Elżbiecie. Chociaż zostaje ona natychmiast poinformowana o incydencie, mija trochę czasu, zanim udaje się do Abwan. Media przedstawiają ją jako zimną i arogancką, a fakt, że zamiast niej wysłano innych członków rodziny królewskiej, jest postrzegany jako kpina. Jednak nieco ponad tydzień po katastrofie, 29 października, królowa w końcu przybywa do Abwan i płacząca zostaje sfotografowana w miejscu pamięci podczas zwiedzania wioski. Po katastrofie czas mija powoli, a wioska nie jest już taka sama. Nie słychać dzieci bawiących się na ulicach i można zauważyć mniej znajomych twarzy, z którymi można się przywitać. Każdy zna kogoś, kto zginął, a mieszkańcy wioski starają się pomóc poszkodowanym rodzinom. Wiele osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, cierpi teraz na depresję i zespół stresu pourazowego. Ponadto wiele dzieci czuje wstyd i poczucie winy, że przeżyły, podczas gdy ich kolegom się to nie udało. Wielu górników czuje się odpowiedzialnych za to, co się stało. Nie zdawali sobie sprawy, że hałdy są niebezpieczne i dlatego nie zrobili nic, aby zapobiec ich osunięciu. Rodzicom, którzy stracili dzieci, trudno jest być przy innych dzieciach, nawet jeżeli potrzebują tego bardziej niż kiedykolwiek. Niektórzy stracili całe rodziny. Wielu nie jest już w stanie pracować lub zostało samotnymi rodzicami i boryka się z trudnościami finansowymi. W Abwan i na całym świecie wzmaga się silna frustracja wobec tych, którzy pozwolili, by doszło do tej tragedii. National Coal Board, czyli NCB, był odpowiedzialny za przemysł wydobywczy węgla w Wielkiej Brytanii od 20 lat. Okazuje się, że lokalne władze zostały ostrzeżone o wyrzucaniu szlamu węglowego na wzgórze obok szkoły podstawowej 3 lata wcześniej, ale zupełnie to zignorowały. Okazuje się także, że pewien inżynier przesłał nawet szczegółową analizę całej sprawy, a kilku rodziców dzieci ze szkoły podpisało petycję domagającą się od władz przeniesienia wysypiska. NCB odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, twierdząc, że nie może kontrolować pogody. Przewodniczący NCB, Lord Robbins, jest krytykowany za to, że nawet nie udał się do Abwan podczas katastrofy, mimo że został o niej wcześniej poinformowany. Tego dnia był zajęty uczestnictwem w ceremonii uniwersyteckiej, podczas której miał otrzymać nagrodę. Kiedy krewni ofiar krytykują zaniedbania bezpieczeństwa przez NCB i fakt, że nie otrzymali żadnego odszkodowania po tym, co przeszli, są traktowani jak wichrzyciele. Jedyna rekompensata finansowa, jaką oferuje im NCB, wynosi 500 funtów. Kiedy rodziny mówią, że to zdecydowanie za mało, NCB twierdzi, że krewni próbują tylko materialnie wykorzystać ten horror. Rząd walijski również nie pomaga ofiarom, pomimo powagi sytuacji. Mieszkańcy wioski są zaskoczeni tym, jak źle są traktowani. Tym, że nie otrzymują żadnego odszkodowania ani odpowiedniej pomocy. Staje się coraz bardziej jasne, że dzieje się tak dlatego, że wszyscy pochodzą z niższej klasy społecznej. Brak empatii wobec ofiar tej tragedii jest później często wymieniany jako jeden z najwyraźniejszych współczesnych przykładów nienawiści klasowej. Media nie przestają donosić o nieobecności królowej w następstwie katastrofy, co wielu mieszkańców Abwan uważa za nieistotne i odwracające uwagę od rzeczywistych problemów. Sama królowa twierdzi, że nie chce zakłócać wysiłków poszukiwawczych, wprowadzając jeszcze większy zamęt i przenosząc uwagę z ofiar na siebie. Wielu mieszkańców Abwan zgadza się z królową i zamiast tego krytykuje postawę mediów. To, jak bezlitośnie deptały po miejscu katastrofy, zakłócały akcję ratunkową i zadawały niedelikatne i krzywdzące pytania zszokowanym krewnym. Gerald, 24-letni górnik, wychodzi ze szpitala i widzi ogromne zniszczenia, które dotknęły jego wioskę. Dowiaduje się, że wszyscy sąsiedzi w jego budynku mieszkalnym zostali znalezieni martwi, zmiażdżeni na śmierć. Nawet dla 8-letniego Jeffa wioska, do której wraca, jest zupełnie inna.
dowiaduje się, że zginęła większość jego klasy, w tym nauczyciel, pan Davis. Mały Jeff nie może dłużej znieść pobytu w Abevan. Boi się, że jedna z pozostałych hałd, które wciąż górują nad wioską, spadnie na nich, więc przez jakiś czas zostaje z babcią w sąsiedniej wiosce. Mama 10-letniej Janet, Marilyn, staje się nadopiekuńcza wobec swojego syna Roberta. Po stracie córki potrzebuje od drugiego dziecka ciągłych zapewnień, że nic mu nie jest. Pod koniec 1966 roku rozpoczyna się 76-dniowy proces, w którym przesłuchiwanych zostaje ponad 130 świadków. Jest to największe tego typu postępowanie w historii Wielkiej Brytanii. Celem jest nie tylko znalezienie odpowiedzialnych osób, ale także zrozumienie, jak doszło do tragedii i zdobycie wiedzy, jak uniknąć podobnych katastrof w przyszłości. Wyrok jest jednoznaczny. NCB ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, co się stało. Jednak ku zaskoczeniu i rozczarowaniu wielu osób, surowy wyrok nie ma większych konsekwencji dla NCB. Wszyscy członkowie zarządu pozostają na stanowiskach, nikt nie jest osobiście ścigany, a ofiarom nie przyznano dalszych odszkodowań. Przewodniczący NCB, Lord Robbins, został nawet awansowany i stał się odpowiedzialny między innymi za kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Burmistrz sąsiedniego miasta, Myrtle Titfill, zakłada fundusz, aby zebrać pieniądze dla rodzin ofiar. Ludzie z całego świata przekazują darowizny i ostatecznie zbiera się łącznie 1 750 000 funtów. Nim pieniądze te trafią do poszkodowanych rodzin, dochodzi do tego, co wielu uważa za drugą katastrofę w historii Abevan. Mieszkańcy wioski zażądali, aby NCB przynajmniej usunęło odpady, które wciąż zalegają we wiosce i przerażają mieszkańców. NCB odmawia, mówiąc, że mieszkańcy będą musieli sami sfinansować sprzątanie. Rozpoczyna się batalia prawna. Wielu nie wierzy, że dzieje się to naprawdę. Pogarda do NCB i rządu rośnie w całym kraju. W końcu rząd zabiera 150 000 funtów z zebranego funduszu dla rodzin ofiar i przeznacza je na sprzątanie miasta i pozostałych hałd szlamu węglowego. Mija kolejny i kolejny rok. Górnik Gerald i jego żona Shirley zakładają własną rodzinę, a ulice wioski powoli zaczynają zapełniać się dziećmi. Ale przeszłość wisi nad wioską jak cień, a dzieci, które odeszły, nazywane są straconym pokoleniem wioski. Dla Geralda i jego żony Shirley mieszkanie w Abevan to codzienne przypomnienie o tragedii. Są nadopiekuńczy i ciągle zamartwiają się o swoje dzieci. W 1969 roku, 3 lata po wypadku, opracowano nowe przepisy regulujące sposób postępowania z odpadami z kopalni. Po przeczytaniu raportu z procesu politycy wreszcie zdali sobie sprawę ze słabości dotychczasowych regulacji. Ale proces ujawnił również inne niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, a mianowicie te dotyczące górników i ratowników, którzy przybyli na miejsce katastrofy. Kilka lat później, w 1974 roku, wchodzi w życie ustawa o bezpieczeństwie w miejscu pracy. Dopiero w 1987 roku pieniądze bezprawnie zabrane przez rząd walijski z funduszu dla ofiar zostaną zwrócone rodzinom. Przy wypłacie rząd postanawia jednak nie uwzględniać 21 lat inflacji. Powinien wypłacić ponad 1 000 000 funtów, a oddaje tę samą kwotę, którą zabrał w 1966 roku. 150 000 funtów. Mija długi czas, nim Marilyn, która straciła swoją 10-letnią Janet, jest w stanie opowiadać o swoich przeżyciach z 1966 roku. W wywiadach zdradza, że wciąż przesuwa dłonią po zdjęciu swojej córki, które trzyma w korytarzu. Janet miałaby dziś prawie 70 lat, a Marilyn przez wiele dekad zastanawiała się, kim stałaby się jej córka, gdyby nie zaniedbania NCB. Górnik Gerald również nie był w stanie opowiadać o swoich przeżyciach przez długi czas. Dopiero 50 lat po tragedii zaczyna się dzielić swoimi wspomnieniami, mimo że zarówno telewizja, jak i gazety przez lata nagabywały go o wywiady. Twierdzi, że nie chciał o tym mówić wcześniej, aby oszczędzić bólu rodzicom dzieci, które zginęły. Nie chciał, by musieli czytać o tym, jak został zmiażdżony w masie szlamu i wyobrażać sobie, że tak było w przypadku ich własnych dzieci. Zanim udzielił tych wywiadów, minęło tyle czasu, że niewielu z tych rodziców wciąż żyło. Katastrofa w Abevan została ukazana w popularnym serialu Netflixa The Crown. W jednym z odcinków możemy zobaczyć zrujnowaną wioskę i skruszoną królową Elżbietę. Sama królowa wielokrotnie wspominała katastrofę w Abevan jako być może największy błąd czasów jej panowania. Twierdziła, że więcej osób mogłoby wesprzeć ofiary, gdyby tylko poświęciła im więcej uwagi.
Pamięć o pracującej w stołówce Nancy, której martwe ciało znaleziono z pięciorgiem małych dzieci, wciąż jest żywa. Uratowani przez nią ludzie obecnie są w wieku emerytalnym. Mówią, że nigdy nie zapomną, jak ich uratowała. Gdy tylko usłyszała dudnienie, wezwała ich do siebie, kazała im położyć się w grupie i przykryła ich własnym ciałem. Co roku, 21 października, składają kwiaty na jej grobie. To był podcast Czarne Skrzynki radia RMF FM. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On oraz na innych platformach podcastowych.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od śledztwa w sprawie zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje kobieta. Policja podejrzewa, że doszło do zabójstwa. Anna Puławska z brązowym medalem kajakarskich mistrzostw świata. To jednak nie koniec zmagań biało-czerwonych. W faktach także kilka pomysłów na aktywną niedzielę. Policja poszukuje sprawcy makabrycznej zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, w piątek wieczorem w lesie znaleziono ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została ona zamordowana. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Kobieta została ugodzona w dwa miejsca. Na głowie miała rany zadane najprawdopodobniej tępym narzędziem, ale zadano jej również cios w okolice biodra, najpewniej już czymś ostrym. Najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele. Znalazła je przypadkowo osoba stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie tam właśnie zginęła. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Policja szuka teraz sprawcy bądź sprawców zbrodni.
0: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Wśród nich przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Prezydent przekonuje, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
2: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
0: Przekonywał Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Nasza reprezentantka zajęła miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Zaraz po przekroczeniu linii mety wyniki początkowo wskazywały, że Polka będzie czwarta.
4: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo trzecie miejsce, także walka do samego końca jest bardzo ważna.
0: Mówiła Anna Puławska, która dziś wspólnie z Martyną Klat stanie przed szansą na obronę złotego medalu w konkurencji K2, również na 500 metrów. Jak dotąd w tym turnieju biało-czerwoni zdobyli dwa medale. W Poznaniu trwa wielkie święto miłośników historii. Jeszcze dziś w stolicy Wielkopolski Dni Twierdzy Poznań. To świetna okazja, aby poznać militarne dzieje miasta. Pasjonaci wojskowości mogą wybrać się m.in. na spacery z przewodnikiem po zabytkowych fortyfikacjach.
5: Będzie można zajrzeć do ponad 20 różnych obiektów fortyfikacyjnych, od bardzo dużych obiektów, czyli fortów głównych i pośrednich, kilku schronów różnego rodzaju, schronów piechoty oraz schronów przeciwlotniczych. No ale oprócz takich obiektów konkretnie osadzonych w przestrzeni przy jakiejś ulicy czy w jakimś parku, będą także spacery fortyfikacyjne, tak możemy je nazwać.
0: Zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Szlakiem Łodzi Bajkowej, Muralowa Łódź albo Łódzkie Kina. To tematy wyjątkowych tras rowerowych, które pojawiły się na specjalnych mapach przygotowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury. Nowe szlaki to nie tylko propozycje na aktywne spędzenie czasu. To również przewodnik po najciekawszych punktach w mieście. Przekonują Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z EC1 Łódź.
6: Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza.
7: Wyposażyliśmy to dodatkowo w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakieś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka. Takie QR kody to są. Łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
0: Mapy są już dostępne w wersji papierowej i cyfrowej. Czas więc brać i ruszać w drogę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

0: reklama.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Pobiliśmy absolutny rekord.
3: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
4: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
1: Możliwe, bo to
2: lato na bogato.
1: I to nie koniec.
2: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
1: Graj dziś.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
0: Po reklamie.
9: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
10: To teraz ten moment, na który czekaliście cały tydzień. Dajesz.

0: Okej, Boomer w RMF FM, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, witajcie, cześć. I do nas dołączy Klaudiusz Sewkowicz. Zadzwonimy do niego.
1: Tak, a wy możecie dołączać już teraz na GG 12,2 miliony. Piszcie, poklikamy.
0: Program Okej, Boomer w RMF FM, to teraz przenosimy się w czasie, jak co tydzień. Jest rok 2001. Przed telewizorami miliony widzów, którzy czekają na to, kto odejdzie z domu Wielkiego Brata. Oglądałeś to?
1: Próbowałem, bo to rodzice mówili, nie, Paweł, to jest dla dorosłych, to jest poważna sprawa, poważny temat. Potem
0: ale
1: oglądałem.
0: Faktycznie, ja też nie oglądałam całości, ja podglądałam po prostu, jak rodzice to oglądali, ale faktycznie sporo osób, jeżeli chodzi o pierwszą edycję, oglądało to Big Brothera. Ale później wiedziałam, kim był Gulczas na przykład.
1: Nie dało się tego nie wiedzieć. Koledzy wszystko opowiadali następnego dnia, co się wydarzyło, a myśmy później, wiecie, czatowali na te powtórki, w której będzie. Wracało się wcześniej ze szkoły, no i się oglądało.
0: Ja jestem ciekawa, komu z was jeszcze kojarzy się ten dziki śmiech jednej z uczestniczek.
1: Ale teraz w OK Boomer to, na co wszyscy czekaliśmy, sprawdzamy. Klaudiusz Sewkowicz na linii z nami. Czy dalej ci się śni śmiech Manueli?
2: Nie, Manueli ten śmiech nie, ale powiem ci, że coraz częściej ludzie wracają do tego. Jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że po tylu latach ludzie jakby mają jakiś sentyment i wracają do tych czasów Big Brothera i pokazują mi filmiki, jakieś tam, które ktoś wrzucił na YouTube teraz, tak? No i jest taka sławna już scena, jak Manuela łamie mi łóżko, brechając się ze śmiechu. To taka klasyka już na pewno, tak? Ja myślę, że gdyby ten program teraz poleciał w telewizji jako powtórka, to myślę, że miałby równie dobrą oglądalność jak inne programy reality w tym czasie.
0: Czy zszokowało cię to, jak wtedy zmieniło się twoje życie? Bo jednak byłeś, wiesz, no cały czas przed kamerami.
2: Naprawdę po 3 miesiącach, po prostu from zero to hero, dnia na dzień staliśmy się osobami tak popularnymi, że nie mogliśmy po ulicy normalnie wtedy chodzić. To były naprawdę początki reality show w Polsce. Dnia na dzień coś się działo, odkrywaliśmy nowe talenty. Ja powiedzmy wykorzystałem tą możliwość do samego końca, wyciskam tą cytrynę nawet do dzisiaj, jak mówiąc tak kolokwialnie. Nagrałem płytę, która miała status złoty, pisałem książki, występowałem w reklamach, filmach. Jakby program dał nam fajną trampolinę do tego, żeby coś fajnego zrobić. I albo z niej ktoś skorzystał, albo nie. Mi wydaje się, że wykorzystałem ten program na maksa, a tak naprawdę ta przygoda trwa dalej, tak? No bo cały czas jeszcze ludzie wspominają i sam jestem zdziwiony, że nawet młodzi ludzie, którzy wtedy mogli mieć, nie wiem, 8, 10 lat, 11, pamiętają ten program, tak? Wiesz?
0: No to jestem ja na przykład.
2: Tak?
0: Byłam dzieckiem wtedy, tak.
2: Widzisz.
0: Zastanawiałam się, jak twoja rodzina wtedy zareagowała, bo wiesz, to było coś nowego w Polsce i teraz mówisz, hej, nie wiem, mamo, siostro, idę do telewizji, będą mnie obserwować, kamery będą mnie obserwować cały czas, bo idę się powygłupiać. Jak oni zareagowali?
2: No my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka, tak? Okay. Ja miałem bardzo małe dzieci, więc moje dzieci wtedy, Vanessa i Tiger, Vanessa miała 3 latka, Tiger roczek, więc oni tak naprawdę do końca nie wiedzieli, o co chodzi. Mm-hmm. Pamiętam, że z czasem te dzieci nie zdawały sobie sprawy, że tata był w telewizji, że jest popularny, to dla nich było takie po prostu normalne. Ja pamiętam, że jak już tam trochę podrosły, to bawili, te dzieci się bawiły w Big Brothera po prostu. Vanessa była Martyną Wojciechowską, która wypuszczała Klaudiusza z programu. I tym Klaudiuszem był Tigerek, który gdzieś tam wychodził z pokoju do pokoju i Vanessa po prostu się świetnie tym bawiła, tak?
0: Ty właśnie pamiętasz, jak ten casting wyglądał? O co cię pytali? Jak to przebiegało?
2: Casting, to był 7-etapowy casting. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, po prostu ja się zgłosiłem tam przez przypadek. Ja wtedy mieszkałem w Niemczech. Mhm. Żyjąc w Niemczech miałem oczywiście polską telewizję, bo zawsze chciałem wiedzieć, co się w kraju dzieje. Zobaczyłem program na TVN-ie, gdzie szukali po prostu kandydatów do programu. Po prostu wysłałem sobie zdjęcia, coś tam o mnie, jakąś notkę, no i później po prostu zostałem zapraszany na casting, na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tych etapów było 7. Ta cała procedura trwała chyba z pół roku, te castingi trwały. Najbardziej w głowie został mi casting z psychologiem, bo to naprawdę było, może nie pranie mózgu, ale naprawdę nas tam przetrzepali dobrze. Pamiętam taki jeden dzień casting z psychologiem wyglądał, że siedzieliśmy 3 godziny odpowiadając na, nie wiem, 500 pytań. Następnie musieliśmy tworzyć jakieś historie, opowieści, następnie znowu te pytania, więc naprawdę ten casting był bardzo solidnie zrobiony, no ale widać było tego efekty, tak? Efekty było widać później, że ci ludzie, którzy weszli do programu, 10 czy później 12, tworzyła fajną całość, nie było żadnych problemów, no i telewidzowie przede wszystkim mieli dużo dobrej zabawy, bo no ten program był naprawdę rozrywkowy.
0: Co co robi teraz Klaudiusz Cepkowicz? No bo wróciłeś z daleka i to jest właściwie teraz twoje życie.
2: No tak, od dłuższego czasu zajmuję się golfem. To dla niektórych może będzie nowość, ale od 15 lat organizuję największe turnieje golfowe w Polsce, a w okresie zimowym szukam słońca i gram na najlepszych, najładniejszych polach na świecie.
0: Właśnie, co do twoich zajęć, bo ich było, tak jak mówisz, dużo. Ty śpiewałaś, tu Big Brother, teraz golf, ale telezakupy. To też byłam dzieckiem wtedy i też cię oglądaliśmy. Pamiętam najbardziej tą z watą cukrową.
2: Nie, no to kultowe, to też, tak. No mogę powiedzieć, że byłem prekursorem teleshoppingu w Polsce. Byłem pierwszą osobą z Asią Bartel.
0: Miałeś też pas do odchudzania, też sprzedawałeś?
2: Tak. Prawie chyba 28 produktów.
0: A miałeś je w domu później?
2: Tak, oczywiście dostawałem je do próby, żeby móc sobie jakby je przyswoić, może zobaczyć, jak działają, ale szczerze powiem, że nie miałem czasu nawet. Chodziłem na plan i po prostu robiłem, tak, robiłem.
0: Ale czekaj, nie korzystałeś z urządzenia do waty cukrowej? Come on.
2: Nie, no właśnie nie, ale to jest najbardziej znane urządzenie, słuchaj. Wszyscy mnie właśnie zagadują o urządzenie do waty cukrowej. To się wzięło też z tego, że ktoś już dawno, dawno temu wrzucił to na YouTube. Nawet widziałem parę remiksów z jakimiś, z raperami, z muzyką. Różne są tego przeróbki tego materiału. Ludzie mają z tego mega bekę, tak? Mają młodzież, szczególnie teraz, jak to ogląda, no to mówię, Jezu, to to było, nie? Urządzenie do waty cukrowej. Powiem tak, to urządzenie działało, ale ja nie miałem czasu w domu się tym bawić. Fajna przygoda, bo wiele później, następne pokolenie, które może nie pamiętało Big Brothera, małe dzieciaki. Pamiętam je właśnie z telezakupów Mango. Takał tam, latał, biegał jakiś łysy mały teletubisz i nie było śmiesznie.
0: I kto by pomyślał, że ten jeden casting tak tyle furtek otworzy ci w życiu,
2: tak?
0: Nie?
2: Tyle tworzy, no. A jeszcze dużo więcej rzeczy robiłem, ale to byśmy musieli mieć co najmniej 2-3 programy, żebym ci opowiedział, co ja jeszcze wszystko robię. Jestem szczęśliwym człowiekiem, mogę powiedzieć. Dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie.
1: To był Klaudiusz Cepkowicz. Młodym tłumaczymy, że to jest ten gościu, który występuje na tych samych memach, co Budda.
0: Okej, Boomer, w RMF FM przenieśliśmy się do domu Wielkiego Brata, ale nie tylko to reality show tak naprawdę było bardzo popularne, bo tu myślę o reality show z gwiazdami. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak MTV Cribs?
1: Tak, tylko mikrofon musiał skrzypnąć do góry, bo tak zjechałem na krześle, że już prawie przy wykładzie nie mówiłem. Kojarzę. Tam się pokazywało, jak to mieszka.
0: Tak, jak mieszkają gwiazdy. I w wersji zagranicznej widzowie mogli obejrzeć na przykład, jak mieszkają Snoop Dogg, Pamela Anderson, Mariah Carey.
1: To jest takie wow!
0: Kelly Rowland.
1: Oni nie mieli tej meblościanki na korytarzu.
0: To w ogóle wróciło później po latach, ale chyba już bez echa kompletnie, bo wydaje mi się, że...
1: Błazeria,
0: nawet...
1: czy...
0: Nie, MTV Cribs.
1: A, tak, możliwe. No.
0: Albo Azaria też chyba nie wróciła po latach.
1: Tak.
0: Niektórzy mają jeszcze w domach?
1: Niektórzy tak. Ja ostatnio widziałem też meblościankę taką wystawioną. Ktoś jeszcze miał u nas na osiedlu i wystawił przy śmietniku z nadzieją może, że ktoś weźmie, no nie? To ktoś tylko doczepił kartkę, paczkomat.
0: No ale wracamy właśnie do MTV Cribs, bo tam gwiazdy zagraniczne to jedno, ale były też gwiazdy polskie. U nas to był m.in. Jacek Łąkwa, Norbi i Teda. Nawet nie pamiętam, czy ktoś jeszcze, ale pamiętam artykuły pisane na ten temat. To znaczy, jak Jacek Łąkwa pokazał swoje ogromne mieszkanie, to pokazywał w ogóle, on miał jakiś pokój do palenia, tylko stwierdził, że szkoda w nim palić, na przykład.
1: Naprawdę? Żeby
0: tak.
1: Nie śmierdział, no nie?
0: Tak.
1: Po co to wietrzyć, taki pokój?
0: Pokazał kolekcję DVD.
1: Dalej mam tłumaczyć teraz młodemu pokoleniu, co to jest DVD? O, już wiem. To jest, słuchajcie, taka dawna platforma streamingowa. Kiedyś się nie miało tych filmów na platformie streamingowej, tylko miało się to na DVD i to się wyciągało z szafki.
0: Albo wypożyczało w wypożyczalni DVD. To była taka platforma streamingowa, tylko do niej
1: tak, właśnie się chodziło, pójść to trzeba
0: tak,
1: było.
0: Tak, tak. I właśnie wracając do mieszkania Jacka Łąkwy, wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, to miał też taką rurę do tańca, którą traktował jako element dekoracyjny. Nie patrz na mnie dziwnie.
1: Ja się zacząłem zastanawiać, po co komuś element dekoracyjny, rura.
0: Ale wiesz, ile tam trzeba, nie próbowałam, ale widziałam te bygibasy, ile tam trzeba po prostu mieć siły w rękach, żeby się na tym utrzymać i nie spaść?
1: No, podejrzewam, tylko to że to był sport. Element dekoracyjny, a nie sportowy. No to...
0: O, ale miał rower stacjonarny, miał bieżnię.
1: Też jako element dekoracyjny?
0: U mnie tak, jako wieszak na ubrania. No i oczywiście Norbi na przykład miał kącik gier, duże okna, łazienkę z dużą wanną. On w tej wannie nawet pozował, także takie rzeczy były na polskim podwórku.
1: Tak, ja widziałem tę wannę, tam można byłoby spokojnie zrobić kilka długości basenu olimpijskiego w tej z powrotem pływając.
0: Ale my sobie tak tu żartujemy, bo sobie zwiedzamy te mieszkania sprzed lat, ale to miło z ich strony, naprawdę. Bo dzięki temu mogliśmy sprawdzić, czy gwiazdy te zagraniczne i polskie na pewno mają równo pod sufitem. Okej, Boomer, w RMF FM, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, albo w sumie możesz ty się przedstawiać.
1: Nie, robisz to bardzo dobrze. Tak, po tych wszystkich naszych wspólnych odcinkach, ja się tak boję, że jak pójdę kiedyś do urzędu i pani mi się zapyta imię i nazwisko, to będę czekał, aż Paulina się za mnie przedstawi. Przepraszam, do koleżanki zadzwonię.
0: Albo jeżeli to na mnie trafi, to na jednym wydechu powiem Paulina Sawicka, Paweł Jawor. To już tak wchodzi w krew.
1: Komu wypisać mandat? Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
0: To tylko Paweł Jawor. Słuchajcie, witamy was, cześć, jesteśmy z wami, okej, Boomer, i wracamy w ogóle. Ale czekaj, bo będzie romantycznie, tak?
1: Tak, obiecałem, że będzie romantycznie, lata 90. i będzie romantyzm lat 90.
0: Romantyczny Jawor. Mhm. Trochę się tego boję. Ale sprawdźmy, ja dajmy mu szansę.
1: Ja potrzebuję wyzwań od czasu do czasu, takiego zaskoczenia samego siebie. Teraz to się boję, bo nie wiem, w co się właściwie wplątałem sam siebie i no, muszę sam potem ze sobą o tym porozmawiać, ale uwaga, mówimy coś romantycznego, czego byśmy nigdy nie powiedzieli i jest to związane z latami 90. i tam 2000, jak to w okej Boomerze.
0: A, czyli kto lepiej to zrobi, tak?
1: Tak.
0: Dobra.
1: Tak. Wybrałem coś takiego, drogie panie. Uwaga, puszczę najpierw. Ładny instrument szarpany.
0: Ale zamierzasz szarpany. To zagrać na gitarze, czy coś? Nie.
1: To jest piosenka do filmu Miasta Aniołów. Tam. O, przykładnie jak śpiewa.
0: Nie będziesz śpiewał.
1: Wyciągajcie chusteczek. Nie, miało być romantycznie, nie głupawo, no nie. Tam jest Nicolas Cage, który, wiecie, chciał się stać człowiekiem, bo się zakochał w pewnej kobiecie, był aniołem i w ogóle to łzy wyciskało. I taka to była historia.
0: A, czekaj, czyli jakbyś po prostu w latach 90. chciał kogoś wzruszyć, to użyłbyś tego motywu.
1: Tak, właśnie to.
0: A, no dobra, to teraz ja.
3: Genialny skoczek o niewinnym obliczu. Chodzi oczywiście o Adama Małysza, zwycięzcę turnieju czterech skoczni. To, co jeszcze przed miesiącem było nieprawdopodobne, stało się faktem. Polak zdeklasował rywali. Wygrał dwa ostatnie konkursy. Trzykrotnie poprawiał rekordy skoczni.
1: Boże, rzeczywiście się wzruszyłem. To jest wydanie wiadomości po tym, jak Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni.
0: Tak, pierwszy raz. Więc jeżeli jako kobieta miałabym zrobić jakiś męski wyciskacz łez, to byłoby to. Wygrałam?
1: Wygrałaś. Nie, to Google Dolls z tym filmem, a Adam Małysz. Nie, ciebie to nawet nie wzięło z tym Google Dolls, to widzę. Nic, kurczę. Ojejku, no. Dobra, a teraz jeszcze jeden challenge, uwaga. Komplement typu męskiego, proszę. Co znalazłaś?
0: Dobra, czyli był wyciskacz łez, czyli runda druga, bo przegrałeś i potrzebujesz...
1: Tak, rewanżu.
0: Rewanżu, no dobra. Co bym doceniła, jaki komplement bym doceniła jako kobieta? Jeżeli usłyszałabym, że jestem piękna jak gol strzelony w ostatniej minucie meczu, to wiedziałabym, że to jest to.
1: Wow, dobre!
0: No.
1: Dobra, teraz ja przygotowałem się komplement typu kobiecego, nie wiem, czy dorówna, ale... Dajesz mi tyle radości, jak tubka po kremie, gdy się okazuje, że na dnie jeszcze została kapka.
0: Kapka.
1: Ja widzę tę radość u was, drogie panie, że jeszcze trochę zostało.
0: Mnie tak kocha.
1: I wsmarowujecie to w dłonie, jakby to było, wiecie, ta najbliższa osoba.
0: Nie.
1: Nie, no dobra, wygrałaś to. Słyszeliście o tym w RMF FM. Pamela Anderson wraca, niegdyś gwiazda serialu Słoneczny Patrol, teraz może zdobyć Oscara i to za występ w filmie The Last Show Girl. Zalicza ponoć spektakularny powrót na ekrany i dlatego w programie OK Boomer musimy się Pameli przyjrzeć.
0: I bardzo podobał mi się nagłówek w jednym z portali, że kiedyś seksbomba, dziś nawet się nie maluje, ale wciąż olśniewa. To znaczy, kto nie zna Pameli Anderson?
1: Czerwony kostium kąpielowy. Tak jest, to ona to wylansowała. Ciekawa rzecz wyczytałem, skąd się wzięła w ogóle Pamela Anderson. Teraz was może zaskoczę. Została odkryta przypadkiem w 1989 roku podczas meczu futbolowego. Kamera uchwyciła ją w koszulce reklamującej piwo. Jej zdjęcie z meczu trafiło do magazynu Playboy i szybko stała się jedną, wiecie, z najpopularniejszych modelek tego czasopisma.
0: Ona też miała bardzo burzliwe życie, bo o jej związku też chyba powstał reality show, a na pewno jest o niej dokument.
1: No, powstała też pewna taśma taka
0: postać, tak.
1: Dla dorosłych, ale to może tak. Pewnie już chciałaby o tym zapomnieć.
0: Ta, której się nie podpisuje. Albo wkłada do pudełka po bajkach. To tak, w latach 90. Czyli na meczu futbolowym.
1: Tak. Nie wiem, czy też wam się przypomina inna postać pewnej modelki z Polski, która też została wylansowana na meczu futbolowym.
0: Ktoś pisał, podczas, że to jest Euro... ustawka.
1: No właśnie. Ja ciekawe, czy to z tą Pamelą nie była wtedy też ustawka. Ale Baywatch każdy oglądał. Pamięta tę dziewczynę. No ona i pana oczywiście.
0: To mieli.
1: Nie, to był jej mąż. Z Motley Crue.
0: A, chodzi ci o tego Mitcha?
1: Tak, Mitcha, no.
0: Tak. To było bardzo dawno, bardzo dawno. Ale jak słyszycie, dziewczyny, czyli warto chodzić na mecze, bo jednak ktoś może nas odkryć na trybunach. I jednak jak on prosi, chodź na mecz, to czasem można się ugiąć, bo to może zmienić nasze życie.
1: Bardzo ładna puenta.
0: W najgorszym wypadku po prostu zdobędziecie jego serce. Najgorszym powiedziałam. Okej, Boomer w RMF FM, nie wiem, czy zerkaliście w kalendarze, ale mamy równo miesiąc do Wigilii, tak? Dzisiaj jest 24.
1: Tak jest, tak. Już można powoli rozglądać się za choinką, już można powoli zaglądać do Pawlacza, gdzie są te ozdoby.
0: Co ty miałeś na choince? Bo jeżeli chodzi o lata 90 i 2000, to pamiętam z wideo, jak byłam dzieckiem, śpiewałam kolędy pod choinką, to pamiętam, że ta choinka była strasznie łysa, taka biedna.
1: Ja miałem najkrócej na choince, miałem cukierki zawsze. I zawsze od spodu jakoś tak. Nie wiem, jak to się działo, że wiecie, tak papierek zostawał, a cukiereczek wypadał.
0: Dajcie znać, albo na GG 12 2 miliony, albo SMS-owo pod 3322. Napiszcie o waszych świętach z lat 90. i 2000. Jak je zapamiętaliście? To być może wrócimy jeszcze do tematu.
1: Wiecie, te najfajniejsze, te historie kłótni rodzinnych. Zostaw to na święta. Takie tam.
0: No i te najbrzydsze bombki, które zawsze lądowały od ściany tam z tyłu choinki.
1: Ja miałem pstrokatą choinkę zawsze.
0: Ja też.
1: Wszystkie kolory świata.
0: Łańcuch z papieru.
1: Tak,
0: były takie koraliki też.
1: Nie wiem, czy u was też, ale moja choinka miała taką funkcję, że po miesiącu bardzo ładnie się sypała od spodu.
0: Chowało się pod spodem?
1: Robiła sobie ściółkę. Tak, te igiełki. No to co? Do usłyszenia, Paweł Jawor.
0: Paulina Sawicka, pa.
4: Okej, Boomer w RMF FM.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: Za chwilę weekendowe fakty RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
2: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję. To najlepszy wybór?
4: Na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz.
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%.
5: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Przestronny balkon?
7: Jest.
6: Praktyczny układ?
7: Jest.
6: Dobra lokalizacja?
7: Też jest.
6: A cena?
7: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
6: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
8: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
1: Po reklamie.
9: Jest godzina 6, zaczynamy poranne niedzielne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
10: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od Islandii i referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przewagę zdobywają przeciwnicy wznowienia negocjacji. Będzie również o śledztwie w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policja zatrzymała w sumie 4 osoby, jedna z nich trafi do tymczasowego aresztu. W faktach także sport. Polscy tenisiści wkraczają do gry w wielkoszlemowym US Open. Islandia podzielona na pół w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Według najnowszych danych dotyczących referendum przekazanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV, nieznaczna większość mieszkańców wyspy opowiada się przeciw negocjacjom. Tak wynika po przeliczeniu 180 tysięcy głosów. Liczenie jednak nadal trwa, końcowe wyniki możemy poznać dopiero około południa. Różnica między głosami za i przeciw jest niewielka. W tej chwili wynosi tylko około 400 głosów. 37 osób zginęło w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Myła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Doszło do tego w wyniku ataku rosyjskiego drona. Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci. To przerażająca sytuacja, ale też zaniedbanie osób, które przechowywały materiały wybuchowe tuż obok mieszkających tam ludzi. To bulwersujące, podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Wilnowym w Krakowie. 36-latek, kibic Hutnika Kraków, zmarł w karetce pogotowia. Policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 4 osoby. 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji. Był za nim wydany europejski nakaz aresztowania. Prokuratura czeka obecnie na ich przekazanie.
1: Sport w faktach RMF FM.
10: Polscy tenisiści rozpoczynają zmagania w wielkoszlemowym US Open. Kamil Majchrzak dzisiaj zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. Początek tego spotkania o 17 czasu polskiego. W nocy z poniedziałku na wtorek na Louis Armstrong Stadium zaprezentuje się Iga Świątek, triumfatorka tej imprezy sprzed 4 lat. Jej mecz z Chinką Xiu Wang rozpocznie się o godzinie 1. Jutro zobaczymy z kolei natomiast Maję Chwalińską. Na początek pojedynek z Amerykanką Taylor Townsend. A na koniec faktów, piłkarski mecz gwiazd. Polska na stadionie Widzewa Łódź zmierzyła się z Francją i to biało-czerwoni byli górą w tym spotkaniu. Pokonali Francuzów 2-1. Bramki dla naszych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
11: Co to było za spotkanie twoim zdaniem?
12: No ogólnie fajne wydarzenie i naprawdę szkoda, że nie trwało dłużej.
11: Czy kibicowaliście? Czy siedzieliście spokojnie?
12: Bardziej tak kibicowaliśmy.
11: Czyli co, gardła zdarte?
12: No nie. Trochę. Tak się drżeliśmy, że nie wiem co.
11: Czy dziewczynki będą chciały kiedyś grać w piłkę nożną?
13: Marysia już gra.
11: A ty?
14: Robię szpagatę.
11: A piłka nożna się w ogóle tobie podobała i ten mecz?
14: Mojej siostrze najbardziej podobały się trzy liderki.
11: Który moment w meczu był najlepszy?
14: Rzuty karne.
15: Jak podali tak piłkę świetnie, po ziemi wykonał tak strzał.
10: Usłyszała od wiernych kibiców reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka. A w konkursie rzutów karnych Łukasz Fabiański kontra reszta świata, no cóż, wygrał świat 6-0.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Dzisiaj nieco pogodniej, wczoraj nas ta sobota przywitała deszczem, a dziś już jest tak umiarkowanie. Będzie ciepło, może być też deszczowo w okolicach Poznania i Zielonej Góry, ale na razie wszystko jest rozwojowe i wiecie, jak jest z pogodą. Z samego rana coś się zapowiada, a później jest dużo lepiej. Mam nadzieję, że ta ostatnia niedziela wakacji właśnie będzie nam sprzyjała. Jest na to szansa i na pewno do tych informacji wrócimy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
9: Może są wśród was ci, którzy po prostu chcą wycisnąć tą ostatnią niedzielę wakacji jak cytrynę, może ci, którzy dopiero we wrześniu mają urlop, a wszystkich budzimy najlepszą muzyką w RMFFM. Paulina Sawicka, cześć.

Wiem, że na pokładzie porannych ptaszków, o tak, mamy pewnie sporo taksówkarzy, a słuchajcie, dziś wasze święto, więc na pewno życzę jak najmniej konieczności prania tapicerek i ludzi, którzy nie trzaskają drzwiami. To są chyba najlepsze życzenia dla taksówkarzy. A tak poza tym, jeśli na przykład ruszacie w trasę albo szykujecie kanapki na podróż, kiedy cała rodzina śpi, będziemy robić sobie tutaj klimat w RMF FM. Będzie miło, spokojnie, można się rozróżnić. Tak właśnie gramy najlepszą muzykę. Purple Disco Machine już teraz.

0: I tak delikatnie Fleetwood Mac dla was specjalnie w RMF FM na pobudkę. Być może zastanawiacie się, czy chować te leżaki z balkonu, krzesełka składać, chować do piwnicy. Słuchajcie, jeszcze nie sprawdzam prognozy pogody na wrzesień. Okazuje się, że mają pojawić się dni, gdzie będzie 20 stopni, lokalnie nawet w pobliżu 30 stopni Celsjusza, ale będą też przymrozki, będą okresowe burze na północy kraju, czyli patrząc na pogodę, jeżeli gdzieś jeszcze we wrześniu się wybieracie, to znów trzeba zabrać ze sobą pół szafy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
1: Reklama.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów,
5: prognozy pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
12: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Skoda.

0: Przez cały weekend będziemy rozdawać Wam bilety na finałowy koncert Trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
1: Przestronny balkon?
2: Jest.
1: Praktyczny układ?
2: Jest.
1: Dobra lokalizacja?
2: Też jest.
1: A cena?
2: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
1: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
3: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
4: Głos i muzyka AI.
5: Po reklamie.
6: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

Ale on czaruje, Oskar Cyms w RMF FM za nami. Jak zabezpieczyć swoje dane? To jest dosyć ważny temat, zwłaszcza w ostatnich dniach. Można już sprawdzić, czy nasz PESEL i dane osobowe wyciekły. To jest tak bardzo głośna sprawa ostatnio. System działa, ale trzeba stać w internetowej kolejce. Na pewno wrócimy w faktach RMF FM do tematu i z odpowiednimi wskazówkami. Na pewno Wam się przydadzą. Jest niedzielny poranek i potrzebujemy tak troszeczkę nałapać tej energii. Będziemy Wam właśnie tak delikatnie grać w RMF FM.

Podobno nie można ustawiać na budzik ulubionej piosenki, bo bardzo szybko ją znienawidzimy, także takiej rzeczy nie robimy, ale są te piosenki, które pomagają lepiej wstać. Nie są budzikiem, ale tak koją, budzą. I to jest właśnie taki numer. To jest muzyczna czarodziejka, troszeczkę miłości i oczywiście Zalia w RMF FM.

0: what you know.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Namiętności.
3: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią.
2: Przywiązanie.
3: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
2: Pasja.
3: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
2: Tego nie kupisz w sklepie. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór
10: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
15: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
16: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
17: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
13: Jest już godzina 7, zaczynamy Fakty RMF FM, Tomasz Baryński.
5: Islandia liczy głosy, każdy kolejny może przechylić szale. Na razie minimalnie prowadzą przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Na miejscu specjalny wysłannik RMF FM. W Nepalu rośnie tragiczny bilans ofiar powodzi błyskawicznej, a za oceanem...
0: Here it is, Lewandowski! Tight quarters!
5: Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jest 7. To poranne fakty RMF FM. 435 głosów przesądza obecnie w sprawie wznowienia przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Najnowsze dane pokazują nieznaczną większość przeciwników negocjacji. Liczenie głosów cały czas trwa, raportuje o poranku specjalny wysłannik do Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak rozkładają się głosy Islandczyków?
4: Po przeliczeniu ponad połowy głosów po sobotnim referendum na Islandii przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Sprawdzono 152 tysiące głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania i wynika z nich, że 50,1% było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z Unią Europejską, a 49,9% było za. Tak przekazała nad ranem czasu islandzkiego publiczna islandzka telewizja RÚV. Trwa liczenie głosów chociażby w regionie południowo-zachodnim, który może być bardzo ważny dla tego referendum. Na ostateczne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Będą one znane najprawdopodobniej w południe czasu islandzkiego. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Do 734 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu, podają władze w Katmandu. Nadal nieznany jest los prawie 2,5 tysiąca osób, w tym prawie 590 obcokrajowców. Zwróciliśmy się do sąsiednich zaprzyjaźnionych krajów o określone specjalistyczne wsparcie. Ta pomoc mogłaby wzmocnić naszą akcję poszukiwawczą i ratowniczą w takim takich miejscach jak na przykład tunel, w którym uwięzieni są ludzie, czy też umożliwić lokalizację żywych osób uwięzionych w miejscach dotkniętych powodzią, mówił minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Hanal. W sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny tybetańskim regionie autonomicznym w powodzi życie straciło 16 osób. Przypomnijmy, w środę rano w graniczącym z Chinami dystrykcie Rasuwa w Nepalu w wyniku zerwania się fragmentu lodowca do jednej z himalajskich rzek zeszła wielka lawina błotna, co wywołało olbrzymią powódź. Rządowa strona, na której można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły, działa, ale czasami trzeba poczekać kilka minut w wirtualnej kolejce. Pod adresem bezpiecznedane.gov.pl wystarczy się zalogować, najwygodniej korzystając z aplikacji mObywatel, i po chwili wiadomo, czy ogromny wyciek danych z firmy MyDoktor dotyczy też nas. Co robić, jeśli nasz PESEL wyciekł, wyjaśni wam nasza reporterka Magdalena Greinert.
20: Koniecznie go zastrzec. Można to zrobić również w aplikacji mObywatel. To zminimalizuje ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem naszych danych, na przykład przy próbie wzięcia na nas pożyczki. Po drugie, należy włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość. To może nas uchronić przed skutkami ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. Warto też ostrożnie podchodzić do maili, SMS-ów i telefonów i weryfikować ich nadawcę u źródła.
21: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
5: Drugie zwycięstwo naszych siatkarzy w Memoriale Wagnera w Krakowie, tym razem z Amerykanami 3-1. Obejrzał je wysłannik RMF FM na turniej Cezary Dziwiszek. Czarku, największe pozytywy po tym meczu?
22: Dzień dobry, oczywiście po takim meczu jest ich wiele, ale przede wszystkim ja bym powiedział charakter. Po umiejętności mamy i każdy o tym wie, ale symboliczna była dla mnie wczoraj akcja z bodaj trzeciego seta. Wtedy amerykański rozgrywający zabawił się z naszym blokiem, kiwając i zdobywając punkt. Kolejna akcja i proszę Państwa, Jan Firlej robi dokładnie to samo. Zatem zadziorność na pewno, ambicja. No i do tego oczywiście świetny blok Jakub Iszaka i Mike Szaka oraz atak Sasaka i Leona.
23: Jestem bardzo spokojnie, widziałem to, co robiłem wcześniej, widziałem to, co robiłem rok temu i głowa naprawdę ma dużo luz do tej pory.
22: Wilfredo, jak słyszymy, gotowy, fani w Krakowie również na ostatni dzień turnieju i mecz o zwycięstwo w Wagnerze z Francją o 17.
5: No a jak przebiega ten mecz, będziecie mogli usłyszeć w faktach RMF FM. A za oceanem znowu błyszczy Robert Lewandowski. W nocy Polak został bohaterem Chicago Fire, oczywiście strzelając gola.
24: Here it is, Lewandowski!
5: Z zerowego kąta zdołał trafić do siatki głową. Robert zanotował też asystę, no a do pełni szczęścia zabrakło skuteczności w końcówce meczu. Leby miał na nodze piłkę meczową, ale oddał słaby strzał prosto w bramkarza. Ostatecznie Chicago Fire zremisowało Seattle Sounders 2-2. Polak kończy z asystą i golem, już czwartym w tym sezonie ligowym.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Dziś tych opadów z rana nieco mniej, raczej okolice Olsztyna, delikatnie na północ od Warszawy. Tam mogą pojawić się wyładowania, może pojawić się deszcz, ale reszta kraju raczej spokojna. Sprawdzam temperatury z samego rana, 16-17 stopni. To jeszcze nie czas na przymrozki, chociaż ten wrzesień ma je przynieść. Tutaj mamy 17 też w Koszalinie, 17 w Katowicach, w Szczecinie jeszcze może pokropić. No to na razie tyle, spokojny poranek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: I nieważne, czy wstaliście lewą czy prawą nogą, tylko potrzebujecie po prostu się obudzić. Macie od tego nastu RMF FM. 7:05, Paulina Sawicka. Cześć, gramy.

I tak wam gramy tutaj w RMF FM. Wczoraj mieliśmy finał naszej zabawy Twoje 5 minut i mamy już zwyciężczynię. Julia Matczak zaprezentowała się z Michaelem Jacksonem na scenie. Posłuchajcie.

może jeszcze o niej usłyszycie. Głos ma przepiękny i wygrała live sesję profesjonalną w studiu właśnie tutaj RMF FM, gdzie śpiewały między innymi Edyta Bartosiewicz czy Sylwia Grzeszczak. Może właśnie to jest ten początek kariery. Na pewno jest. A jeśli też lubicie śpiewać i chcecie sobie coś właśnie z samego rana wyśpiewać, to proszę bardzo, jest to Adele.

0: RMF FM z samego rana jest 7.23. Wystarczy mocniejszy podmuch wiatru, żeby zdmuchnąć 8 milionów dolarów. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. W Pradze można zobaczyć najdroższy znaczek pocztowy na świecie. Kosztuje ponad 30 milionów złotych, a w przeliczeniu na wagę to najcenniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. No pomyśleć, że kiedyś ktoś na świecie, być może jakiś listonosz, wrzucił to cudo do skrzynki, a dziś strach na niego nawet mocniej dmuchnąć.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofa.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
12: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
14: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

Ostatnio Sarca wrzuciła wzruszający wpis, że kilkanaście lat temu marzyła po prostu, żeby ludzie śpiewali jej piosenki, a po latach wydaje kolejny numer, który miliony słuchają w radiu. Także pamiętajcie, warto marzyć, próbować, bo kto wie, jak to marzenie się skończy. No to gramy w RMF FM.

0: I myślę, że wielu z nas wciąż się zastanawia, jak ten Gerard Piqué mógł odpuścić Shakirę i tak brzydko się zachować. No to nie uchodzi. Ale faktycznie, Shakira budzi nas bardzo fantastycznie, w fantastycznym rytmie. Już za moment Zakochany Sobel, będzie też nowość Sorry Papi. Tak wam będziemy grać na pobudkę w RMF FM.
1: Reklama. 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
2: tworzona przez miliony słuchaczy
3: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
1: Czas na kolejny rozdział.
4: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Mamo, chcę pić!
11: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
12: Pewnie plusz.
10: Tak, chcę plusz.
11: Już kupuję. To najlepszy wybór
12: na 100%.
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport. Te oryginalne.
12: Plusz.
13: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
12: Na 100%.
13: Dziękuję.
12: Na zdrowie.
14: Oryginalny Plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
15: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
18: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
19: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
20: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert Trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert w Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Po reklamie.
23: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
4: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz 9.
10: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
13: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
14: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
15: Tu trwa
14: lato na bogato.
15: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
16: Może jest we Włocławku.
17: Może w Kętach.
18: A może w Jaworznie.
19: Boże, jak się cieszę, super.
20: A ty? Tak, ty.
21: Co powiesz, gdy już wygrasz?
22: Zastanów się i...
23: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
24: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
25: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Po reklamie.
28: Tomasz Waryński w studiu faktów RMF FM. Jest 8. Zapraszamy.
29: Pożar magazynu z zabawkami w Gdyni. Z ogniem walczy około 50 strażaków. O tym na początek faktów. Potem strzelanina na imprezie w Szwajcarii. Rannych jest kilka osób. Prezydent Karol Nawrocki wypowiedział się na temat afery Zonda Krypto. Jego zdaniem odpowiada za nią obecny rząd Donalda Tuska. A na koniec odliczanie trwa. Nowy teleskop kosmiczny NASA rusza dziś na orbitę. Duży pożar magazynu wypełnionego zabawkami w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. Na miejscu jest ponad 50 strażaków. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak przebiega walka z ogniem?
30: Strażacy gaszą halę zarówno z ziemi, jak i z wysokości. Na szczęście pożar jest już opanowany.
31: Skutecznie osłoniliśmy przyległy las oraz inne zakłady przed rozprzestrzenieniem się ognia. Trwa dogaszanie zarówno w części administracyjnej, jak i produkcyjno-magazynowej hali.
30: Tłumaczę Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Nie ma osób poszkodowanych. Według informacji strażaków w środku były zabawki, więc pali się i plastik, jak i tekstylia. Zgłoszenie o pojawieniu się tam ognia wpłynęło chwilę przed godziną 2 w nocy, a sama akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.
29: Strzelanina na imprezie rave na torze wyścigowym Warau w Szwajcarii. Jak podaje portal dziennika Blick, trwa tam operacja bezpieczeństwa. Na miejscu obecnie są liczne radiowozy, karetki pogotowia i straż pożarna. Policja potwierdza, że padło wiele strzałów i jest wiele ofiar. Więcej na ten temat mamy na rmf24.pl. Na Islandii trwa liczenie głosów po wczorajszym referendum dotyczącym wznowienia rozmów akcesyjnych z Brukselą. Uprawnionych było ponad 270 tysięcy osób. Przeliczono nieco ponad połowę oddanych głosów. Na razie zaledwie prowadzą eurosceptycy. Oddali niespełna 2800 głosów więcej. 55 ofiar zbrodni wołyńskiej zostanie dziś pochowanych na Wołyniu. To ciała osób ekshumowanych na przełomie lipca i sierpnia. Pochówki odbędą się w 83. rocznicę zbrodni w Ostrówkach i sąsiedniej, także nieistniejącej już wsi Wola Ostrowiecka. IPN zapowiedział, że w ceremonii upamiętniającej pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów Polaków weźmie udział zastępca prezesa IPN-u, dr habilitowany Karol Polejowski, a także przedstawiciele polskich władz, rodzin wołyńskich oraz lokalnej społeczności. W przedpołudniowych faktach będziemy się łączyć z Maciejem Sołtysem, który jest na miejscu. To premier Donald Tusk odpowiada za aferę związaną z Zonda Krypto, mówił podczas trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
0: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
29: Karol Nawrocki dodawał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie organizowane pod hasłem przyszłość.pl zakończy się dzisiaj. Już tylko kilka godzin pozostało do startu jednej z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat. O 13.26 w Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie ma wystartować nowy teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman.
1: Zbudowaną za 4 miliardy dolarów aparaturę wyniesie w przestrzeń kosmiczną rakieta nośna Falcon Heavy firmy SpaceX. Już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Ma pomóc naukowcom w badaniu największych zagadek wszechświata, poszukiwaniach tzw. ciemnej energii, ciemnej materii, testowaniu praw grawitacji, a także poszukiwaniach kolejnych planet pozasłonecznych. Astronomowie mają nadzieję, że Roman Space Telescope, nazwany na cześć pierwszej szefowej działu astronomii w NASA, która miała istotny wpływ na misję teleskopu Hubble'a, pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania współczesnej kosmologii.
29: Zapowiadał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Start teleskopu będzie można śledzić w internecie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
28: Zerkam na właśnie mapę pogodową, że dzisiaj może być nawet 27 stopni. Myślałam, że wczytałam po prostu coś innego, ale tu proszę bardzo, tak, jest to dobra pogoda. Jutro za to nieco deszczu, tutaj głównie na, chciałam powiedzieć głównie na zachodzie, ale z tego co widzę niemal w całym kraju będzie deszczowo, około 24 stopni. Dziś powinno być w miarę pogodnie, także korzystajcie z tej pogody i wyskoczcie na spacer.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
28: Ale wiem też, że jest niedziela handlowa, wielu z was do pracy, także trzymajcie się, będziemy was tutaj dopingować. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. Na pewno w tej godzinie będą bilety na Sanach, to między innymi. I jeżeli zastanawialiście się, co to za kulki latające po niebie, to też już wiem, wyjaśnimy już za moment. Gramy.

0: to wiem.
1: Tu RMF FM na dzień dobry, jest 15 po 8. Jeśli na niebie zobaczycie latającą kulkę, albo właściwie kilka latających kulek i zastanawiacie się, co to takiego, spokojnie, nic groźnego, to balony ścigające się w pucharze Gordona Bennetta lecą z Niemiec i mają dolecieć jak najdalej. Jest też polska załoga i śledzę dlatego wyprawy Przemysława Mościckiego, ekipy. Zresztą posłuchajmy ich.
2: Szoniaki na wysokości 2,5 kilometra zaczęły nam oddychać.
3: Bon appetit.
1: Okurki z widokiem na pół Europy. Wiecie, trzymanie kursu na tej wysokości to jedno, ale spróbujcie otworzyć słoik i nie nakapać sokiem z ogórków na aparaturę nawigacyjną. To jest dopiero szkoła pilotażu.
4: Reklama.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%.

0: 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Lato RMF FM. Lato w RMF FM.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

zakupowe przed nowym rokiem szkolnym, a może niedziela w pracy, a może spacer. Cokolwiek dzisiaj planujecie, jesteśmy tutaj z wami. To poranny RMF FM. Jest 8:30 i żeby pobudzić troszeczkę, żeby się obudzić, przyda się taka nuta.

I właśnie ten numer przyniesie nam dużo słońca. Podobno Wiktor Tydła w RMF FM. O tym jest głośno od samego rana. Lewandowski Robert, zdecydowanie. 82. minuta meczu. Lewandowski wciska bramkę, ratuje całe Chicago. Kibice zachwyceni. Sama końcówka meczu. I to jest dowód, że Robert robi robotę dokładnie jakby wszyscy. Na 8 minut przed deadline'em i po głębokiej frustracji.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro, przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
13: EPA i DHA
12: na wsparcie pracy serca
13: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
12: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior.
13: Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
15: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
14: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
15: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
19: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Koniec lata. Nie.
26: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
27: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
26: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
28: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
29: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
30: Po reklamie.
31: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Tu RMF FM, ale mam dla was niespodziankę. Przez cały weekend w ramach akcji 25. urodziny Douglas mamy dla was szybkie konkursy, a w każdym rozdajemy 25 podwójnych biletów na finałowy koncert Sanach na PGE Narodowym 4 września. To do dzieła. Pytanie brzmi, jaki utwór Sanach najbardziej opisuje twoje życie w tym momencie i dlaczego to właśnie ten utwór musisz już usłyszeć na żywo spod sceny? I tutaj nie trzeba 25 przykładów, wystarczy jeden. Wysyłacie go SMS-em pod 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano akcję 25. urodziny Douglas, której pomysłodawcą jest właściciel sieci perfumerii Douglas.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Wiśniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram, a ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
5: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
7: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
8: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6+6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stoklatce. Polecam, Ania Powierza.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 9:00, zaczynamy Fakty RMF FM, Tomasz Beryński.
14: Tragiczny finał nocnej imprezy rejwowej w Aarau w Szwajcarii. Napastnik otworzył ogień, jedna osoba zginęła. Szwajcarska policja prosi mieszkańców o omijanie obszaru, gdzie doszło do strzelaniny. W Gdyni strażacy walczą z pożarem, płonie magazyn z zabawkami. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i sporo informacji piłkarskich. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych w nocnej strzelaninie na imprezie rejwowej na torze wyścigów konnych Schachen w miasteczku Aarau koło Zurichu na północy Szwajcarii. Jak informowaliśmy w nocy, doszło tam do strzelaniny. Policja szuka sprawcy. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. Co dzieje się tam teraz?
15: Trwa obława za sprawcą. Na razie nie wiadomo, jaki miał motyw i jakie są dokładne okoliczności tragedii. Okolice toru wyścigowego, gdzie doszło do strzelaniny, pozostaną dziś zamknięte. Policja apeluje do mieszkańców, żeby omijali ten obszar. Funkcjonariusze proszą też osoby posiadające filmy lub zdjęcia z wydarzenia o przekazanie ich służbom. Do strzelaniny doszło krótko po 2:30 na torze wyścigów konnych, gdzie odbywał się festiwal. W tym czasie na miejscu bawiło się około 3,5 tysiąca uczestników. Według relacji świadków, czy cytowanych przez lokalne media, pierwsze odgłosy strzałów niektórzy wzięli za fajerwerki. Dopiero okrzyki "wszyscy na ziemię" uświadomiło im, że doszło do strzelaniny.
14: Przed kilkunastoma minutami szef policji w Aarau oświadczył: nie możemy jeszcze stwierdzić, czy strzelanina miała związek z odbywającą się w Schachen imprezą. Śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańcy są obecnie proszeni o omijanie tego obszaru. Trwają czynności dochodzeniowe oraz poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Ponieważ śledztwo trwa, nie mogę obecnie powiedzieć nic na temat sprawcy. Nie wiadomo również, czy chodzi o jedną osobę, czy o kilka osób, mówił Pascal Wenzel z policji w Aarau. Mija 7:00 godzina walki z ogniem w magazynie z zabawkami na gdyńskim Wielkim Kacku. Dach hali załamał się do środka. Na miejscu jest trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
16: Dzień dobry.
14: Witam, Staszku. Jak wyglądają teraz działania strażaków?
16: Strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu rozbierają fragmenty konstrukcji hali, żeby dostać się do zarzewi ognia.
17: Żeby wszędzie dotrzeć, część dachu się zapadła, metal, który spadł, te blachy, właśnie działają jak dachówki. Musimy je podsuwać, żeby dotrzeć do ognia.
16: Tłumaczył mi Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy gdyńskich strażaków. Co ważne, ogień już się nie rozprzestrzenia. Swąd dymu czuć na Karwinach i Wielkim Kacku. Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków z różnych części województwa. Wykorzystywany jest też dron, który z góry pomaga dokładnie kierować strumienie wody. Jak ogień w nocy pojawił się w hali, to ustali policja po zakończeniu akcji gaśniczej. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
14: To fakty w RMF FM. Dziś deszcz może padać tylko na zachodzie i północnym zachodzie. Poza tym sporo słońca, no i zdecydowanie cieplej niż wczoraj.
18: Od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie okresami wzrastało do dużego i możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy Polski także lokalnie burze.
14: Zapowiada Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
21: Dzień dobry. Robert Lewandowski strzelił gola i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało ze Seattle Sounders 2-2. To czwarta bramka Lewego w tym sezonie MLS. Prawdziwy popis w meczu Interu Miami z Montrealem dał Leo Messi, który strzelił aż 4 gole, a jego drużyna wygrała 7-1. Niepokojące wieści z Porto. Jan Bednarek zszedł z kontuzją w meczu z Akademiko Viseu. Trener mistrzów Portugalii przekazał, że reprezentacyjny stoper doznał skręcenia kolana. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Z polskiego trio w Porto zdrowy, zatem na razie jest tylko Jakub Kiwior, bo Oskar Pietuszewski także leczy kontuzję. W Ekstraklasie Zagłębie Lubin nie wykorzystało szansy i tylko zremisowało z Pogonią Szczecin 0-0, chociaż przez większość meczu grało w przewadze zawodnika po czerwonej kartce dla Filipa Cuicia. Wcześniej Wieczysta przegrała drugie z rzędu derby Krakowa, tym razem z Wisłą 0-2.
22: Cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej. Dobra robota. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
21: Mówił trener nowego wicelidera Wisły, Mariusz Job. A jak Kraków, to jeszcze siatkarski memoriał Wagnera, w którym Polacy pewnie pokonali Amerykanów 3-1.
23: Zawsze jak się gra z Amerykanami, to jest gdzieś tam ta podwójna motywacja. Tutaj przyjechali trochę innym składem niż jak byli na WNL-u, ale nie lekceważyliśmy nikogo, zagraliśmy z nimi i najważniejsze wygraliśmy.
21: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak, który wczoraj blokował naprawdę znakomicie. O zwycięstwo w Memoriale biało-czerwoni zagrają z Francją o 17:00.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Dzisiaj mamy biometr korzystny i od tego zacznijmy, i to jest naprawdę najważniejsze. Delikatnie neutralny w kierunku niekorzystnego jest w okolicy Szczecina, ale tam może pokropić. Jak to tylko minie, to przypuszczam, że od razu humory też się poprawią i biometr będzie lepszy. W tej chwili mamy 18 stopni w okolicach Koszalina, Bydgoszczy, 19 w Łodzi, 20 stopni w Katowicach, coraz więcej słońca niemal w całej Polsce, delikatne chmury, ale będzie to pogoda spacerowa. Dzisiaj ponad 20 na termometrach. No właśnie, ale ten wrzesień ma być bardzo różny, z tą odpornością też może być różnie, dlatego poszukamy jakichś wskazówek już za moment. A co najważniejsze, jeżeli są to rodzice dzieci, które wracają do szkół, jesteśmy z wami, trzymajcie się i coś dla was też będę miała. Na pewno będą do wygrania gadżety od RMF FM, ale o tym wkrótce. Paulina Sawicka, dzień dobry, jest 9:06.

0: kulkami i wapniem.
1: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest organizator akcji lojalnościowej Gang Zaradniaków, właściciel marki Biedronka.
2: Sponsorem Dzieciaków Bystrzaków jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce w sklepach Wojaz i na bartek.com.pl.
3: Jeszcze dwa dni i zacznie się odwożenie, sprawdzanie lekcji, szukanie bibuły o 22:30, ale przede wszystkim jesień to także wyzwanie związane z odpornością i zdrowiem. I tutaj teraz taka przypominajka dla rodziców. Na pewno sprawdzi się ruch na świeżym powietrzu, mniej stresu. Wiem, że to się łatwo mówi, ale warto też zwrócić na to uwagę i warto dzieciaki wspierać. Do tego sterylna czystość wcale nie jest taka dobra. Witamina D, tran to takie podstawy. Ale właśnie, piszcie pod 3322 SMS-owo, jakie wy macie sprawdzone sposoby na wspieranie odporności waszych dzieci. Najlepsze 3 SMS-y nagradzam naszymi gadżetami od RMF FM. 3322. Piszcie.

0: kamieniami i wapniem.
1: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest organizator akcji lojalnościowej Gang Zaradniaków, właściciel marki Biedronka.
2: Sponsorem Dzieciaków Bystrzaków jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce w

0: To tak pobudzająco na tę pogodę. Właśnie ostatni dzień, ostatnia niedziela wakacji ma być całkiem przyjemna. Wiem, że te okolice Szczecina tutaj ma być deszczowo, więc tu uzbrójcie się w cierpliwość, może się po południu poprawi. Ale tak, jeżeli chodzi o całą Polskę, naprawdę ma być piękna pogoda, korzystajcie. Rose i Bruno Mars w RMF FM już za moment.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z wami.
8: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
13: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
14: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
15: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. Ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
18: i Klemens prawy
17: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
20: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
19: To gdzie mam malować?
20: Może następnym razem maluj na tablecie?
21: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
22: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
23: Koniec lata? Nie.
24: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
25: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
24: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
26: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
27: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
26: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: Po reklamie.
29: RMF FM, zawsze z tobą.
30: RMF FM, zawsze z tobą.
31: Zawsze z tobą. Turn it up to one and then game. Then

Dosyć mocny temat na rmf24.pl. Odsłabione i odwodnione ponad 30 legwanów w walizce Rosjanki. Wiecie, większość z nas ma problem ze spakowaniem 3 par skarpetek i kurtek do podręcznego. Ona bez problemu zmieściła w walizce całe egzotyczne zoo. Ale co do pamiątek? Serio? Nie wystarczą magnesy na lodówkę? Co trzeba mieć w głowie? Już teraz gramy w RMF FM. Temper City, jest 9:35.

0: Michael Jackson w RMF FM. Masz siwe włosy, ekspert radzi, jak je ukryć bez wizyty u fryzjera, taki poradnik znalazłam. I opcje moim zdaniem są dwie. Bardzo proste. Albo czapka na głowę, albo po prostu, i to jest najlepsza sprawa, nosić z dumą i już.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
15: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
16: Sanostol?
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Alker.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
5: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
21: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
20: To gdzie mam malować?
21: Może następnym razem maluj na tablecie?
5: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
13: Po reklamie.
7: RMF FM przypomina. Trwa wakacyjny weekend. Nie śpiesz się.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Namiętności.
2: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejście z panią.
1: Przywiązanie.
2: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
1: Pasja.
2: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
1: Czego nie kupisz w sklepie? Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne! Mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super! A ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
15: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
16: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
17: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
18: Zaczynamy Fakty RMF FM. Jest godzina 10:00. Z nami Tomasz Beryński.
19: Policja zatrzymała sprawcę potrącenia 15-letniego rowerzysty w powiecie olkuskim w Małopolsce. Chłopiec jest w stanie krytycznym. W faktach również informacje z polskich dróg. Są problemy po wypadkach na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim i na drodze krajowej nr 11 na Opolszczyźnie. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Jest 10:00. Polska policja zatrzymała sprawcę potrącenia 15-letniego rowerzysty w Zadrożu w powiecie olkuskim. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Sprawca odjechał z samochodem z miejsca zdarzenia. Chłopiec jest w stanie krytycznym. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Sprawca to 26-latek z powiatu olkuskiego.
20: Aktualny obraz faktów.
19: Jedna osoba ucierpiała na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim w czołowym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką przewożącą paliwo. W Ślesinie między Bydgoszczą i Piłą trasa jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdu. Uważajcie też na Krajowej 11 w pobliżu Kostów na Opolszczyźnie. To odcinek między Kluczborkiem a Kępnem. Samochód osobowy wpadł do rowu. Jedna osoba jest ranna, a policja kieruje ruchem wahadłowo. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk, działacz katolicki, prawnik, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Działacz opozycji demokratycznej, kawaler Orderu Orła Białego, miał 98 lat. O jego śmierci poinformowała redakcja Więzi, z którą przez wiele lat współpracował. Strażacy dogaszają magazyn z zabawkami na gdyńskim Wielkim Kacku. Hala jest poważnie zniszczona, wiele metalowych elementów od wysokiej temperatury mocno się wygięła.
6: Sukcesywnie od obecną chwilę staramy się też naruszamy konstrukcję, ponieważ używamy ciężkiego sprzętu, żeby zrobić otwory w celu dotarcia prądu wody bardziej efektywnego i żeby zgasić wszelkie zarzewia ognia w środku.
21: Teraz największym wyzwaniem? Co jest na tym etapie akcji?
6: Dbanie o bezpieczeństwo strażaków. Do tej pory nikomu się nic nie stało. Mamy informację, że nikogo też wewnątrz nie było. To były magazyny wysokiego składowania. Z naszych informacji wiemy też, że była olbrzymia ilość materiału wewnątrz.
21: Materiału plastików, tekstyliów, tak?
6: Wszelkie, tak jak pan utożsamia zabawki, czyli to są i plastiki, i tekstylia, wszystko.
19: Tłumaczy Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. To jak ogień pojawił się w hali chwilę przed drugą w nocy, po zakończeniu akcji gaśniczej, ustali policja. Trwa liczenie głosów na Islandię, gdzie w nocy zakończyło się referendum w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Po sprawdzeniu odpowiedzi w 4 z 6 okręgów wyborczych utrzymuje się przewaga eurosceptyków. Sytuacji z bliska przygląda się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jak rozkładają się obecnie policzone głosy?
22: Przewaga przeciwników rozmów akcesyjnych z Unią Europejską wzrosła do 52,5%. Sprawdzono już prawie 190 tysięcy głosów. Największe poparcie dla podejścia do stołu negocjacyjnego wykazali mieszkańcy Reykjaviku, stolicy Islandii oraz jej okolic. W znajdujących się tu 2 okręgach wyborczych zwolennicy rozmów z Unią zdobyli odpowiednio 57,5% oraz 54,5%. Eurosceptycy dominują z kolei na północnym zachodzie, czyli głównym obszarze związanym z rybołówstwem, oraz 2 wschodnich okręgach wyborczych. W każdym z nich oddali ponad 60% głosów. Cały czas zliczane są odpowiedzi z południowego zachodu wyspy. Reykjavik, Beniamin Kubiak-Piłat.
19: A z naszym specjalnym wysłannikiem na Islandię będziemy się łączyć w kolejnych faktach.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Dzień dobry. Nasi koszykarze są o krok od zapewnienia sobie awansu na Mistrzostwa Świata. Kwadrans przed 15 zagrają w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie z Niemcami. I zwycięstwo byłoby nie lada niespodzianką, bo rywale to aktualni mistrzowie świata i Europy. Mecz obejrzy komplet 10 tysięcy widzów. I tak samo kompletu fanów, nawet ponad 15 tysięcy, można się spodziewać ostatniego dnia siatkarskiego memoriału Wagnera w Krakowie. Najpierw spotkanie Słoweńców z USA, potem o 17 o zwycięstwo w turnieju zagrają Polacy i Francuzi. Nikola Grbicz zapewne znów zdecyduje się na zmianę.
25: My nigdy nie wiemy, jaką drużyną wychodzimy, dowiadujemy się o tym w szatni, żeby każdy był gotowy i każdy musi być gotowy, więc nie wiemy, kto będzie grał.
24: Przyznaje nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Kamil Majchrzak jako pierwszy z naszych tenisistów zagra w rozpoczynającym się US Open. Jego rywalem będzie dziś Serb Hamad Medjedowicz, będący kilka pozycji niżej w rankingu. Jutro w akcji zobaczymy Huberta Hurkacza i Maję Chwanińską, a we wtorek Igę Świątek, Magdalinet i Magdalenę Frank. Wczoraj brąz, dziś, miejmy nadzieję, będzie walka o złoto. Anna Puławska w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu nie obroniła tytułu w jedynce, ale spróbuje zrobić to w dwójce z Martyną Klat.
26: Słuchajcie, no ten brązowy medal zamienię, myślę, że w jeszcze lepszy rezultat i wierzę, że z Martynką tutaj będziemy walczyć o najwyższe cele i do samego końca na pewno.
24: Trzymamy kciuki, a na koniec owacja na stojąco dla Aleksandry Mirosław, którą zgotowali jej wczoraj fani po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Europy we francuskim Laval. To był, proszę Państwa, ostatni start Aleksandry Mirosław. Nasza jedyna złota medalistka olimpijska z Paryża w wieku 32 lat zakończyła karierę.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
27: Stylu Krychowiaka w RMF FM.
28: Wita się z Wami Grzegorz Krychowiak. Zaczynamy moje 2 godziny w RMF FM. A dzisiaj 2 mężczyzn, którzy wyjechali do Francji, żeby spełnić swoje marzenia. Moim gościem Andrzej Seweryn.

0: Dzień dobry. Z moim gościem łączy mnie to, że wyjechaliśmy do Francji w poszukiwaniu wrażeń. Znaleźliśmy tam nawet żony, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że czas wrócić do domu. Moim gościem Andrzej Seweryn.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
0: Panie Andrzeju, pamięta Pan teraz z perspektywy czasu Pana wyjazd do Francji?
1: Pamiętam bardzo dobrze. To była inna Polska. To była inna Francja. To była inna Europa. Ja byłem młodszy. Z powodów również rodzinnych wydawało mi się dobrze, żeby się trochę oddalić od Warszawy, ale przede wszystkim byłem wdzięczny Andrzejowi Wajdzie, który zaproponował mi rolę Spiki Tremendozy, księżniczki, w przedstawieniu Oni Witkacego, z którym Andrzej, znaczy, który to przedstawienie miał wyreżyserować w Théâtre des Amandiers w Nanterre pod Paryżem, i Wojtek Przoniak miał grać rolę Bałandaszka. Krysia Zachwatowicz robiła dekoracje i tak się stało. No i wyjechaliśmy, tylko proszę mi powiedzieć, czy ja mam teraz ruszyć w opowieść o tym, czy mam po prostu powiedzieć tylko początek, bo jak ja zacznę gadać, to wie pan...
0: Jesteśmy tutaj po to.
1: No i odbyła się ta premiera tego przedstawienia. Ja nie zdawałem sobie sprawy, co to tak naprawdę dla mnie będzie znaczyło. To rzeczywiście przygoda była, niewątpliwie. To była przygoda. Uczyłem się tego tekstu, który był bardzo trudnym tekstem, ponieważ tekst Witkacego w języku polskim jest bardzo trudny, a co dopiero tu w tłumaczeniu.
0: Ustalmy, że pan nie mówił po francusku. Nie mówiłem. Przed wyjazdem.
1: Nie mówiłem. Tam śpiewałem Brela, wie pan, tak jak my wszyscy. Brela. Ne me quitte pas, il faut oublier. Ja bym tak może sformułował moją znajomość tekstu tego Witkacego. Kiedy ja mówię w tej chwili do pana, to ja w trakcie mówienia rozumiem, co mówię. I dzisiaj, kiedy mówię po francusku, to w trakcie mówienia po francusku rozumiem, co mówię. Ale wtedy, kiedy mówiłem tekst, to rozumiałem go z pewnym opóźnieniem. On był bardzo trudny, a ja naprawdę jeszcze wtedy bardzo, bardzo słabiutko mówiłem po francusku. Ale udało się, przedstawienie zostało bardzo dobrze ocenione, jeździliśmy po Europie, a później coś takiego było we mnie, że nie chciałem zmarnować tych 6 miesięcy pracy i skontaktowałem się z Patrice Chéreau, z Claude Régis, którzy zaproponowali mi po prostu następne prace. Potem przyszedł stan wojenny w Polsce i ja zrozumiałem, że ponieważ działałem w Solidarności w Podziemiu wtedy w Komitecie

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027. Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
7: Zapraszam. Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
11: Regularnie się badać,
10: spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką. Zobacz.
15: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
14: To gdzie mam malować?
15: Może następnym razem maluj na tablecie?
9: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
19: Pora na wakacje?
18: Pora na hybrydę z rabatem.
20: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Lato.
23: RMF FM. Lato.

0: Cały czas słuchacie RMF-u i programu w stylu Krychowiaka. Ze mną w studiu mistrz Andrzej Seweryn. Porozmawiajmy o lalce i to lalce w pańskiej interpretacji w RMF FM i RMF Classic.
1: Kiedy otrzymałem tę propozycję, to no, byłem troszkę wystraszony, ponieważ ja takich rzeczy nie robiłem. Byłem wystraszony tym ogromem tego zadania. A kiedy już zaczęliśmy pracę, to wystraszony tymi ramami czasowymi, mianowicie 3 minuty 50 sekund, 3 minuty 45 sekund, to był jeden odcinek. I teraz powiem coś bardzo prostackiego. Ja musiałem nagrywać to dwa razy chyba szybciej, niż uważałem, że tak można. I to było dla mnie fenomenalne doświadczenie. Po prostu musiałem to robić dwa razy szybciej.
2: Niż pan sobie to wyobrażał? Z perspektywy sceny i aktora, którą...
1: Znaczy nie wiem, z perspektywy sceny, z perspektywy moich przyzwyczajeń, o tak. I to było fantastyczne, że właśnie ja się nie oparłem, nie rzuciłem, wie pan, tego, co nie wiem, co mi tu mówicie. Nie, powiedziałem sobie, oni wiedzą lepiej, a ty się ucz. Masz 80 lat? No to co? To już nie możesz się uczyć dalej? Ucz się. I się uczyłem.
2: Mogę panu zacytować pewną osobę?
1: Proszę, proszę.
2: Jestem zszokowany, jak potężny aktor może być karny.
1: I ja przez wiele lat, dzisiaj to odkrywam, byłem właśnie karny, bo się bałem, karny, bo chciałem dojść gdzieś tam, musiałem, wiedziałem, że nie mogę na nikogo liczyć, tylko na siebie samego i wie pan. Natomiast dziś myślę, że troszkę inaczej, myślę, że warto uznać, że mogę od kogoś się czegoś nauczyć, że mogę
2: łaknąć wiedzę.
1: Łaknąć wiedzę, no tak.
0: Moim gościem dziś wybitny Andrzej Seweryn. Wracamy do was za chwilę.

0: trwa niedzielne przedpołudnie w RMF FM i przypominam, że ze mną w studiu dziś pan Andrzej Seweryn. Panie Andrzeju, jest pan dyrektorem Teatru Polskiego. Pan jako dyrektor jest innym człowiekiem niż pan jako aktor?
1: To proszę pytać moich nie wiem, jak to powiedzieć, bo pracowników to brzmi słabo. No, ludzi, z którymi pracuję, o tak bym powiedział. Czyli i zespół techniczny, i administracji, i zespół artystyczny. Nie, no chyba...
0: Jest pan apodyktycznym dyrektorem?
1: Wydaje mi się, że nie.
0: Ciekawi mnie ta dwoistość. Dyrektor, który musi podejmować decyzje, trudne czasem decyzje, i aktor...
1: Kolega na scenie.
0: I kolega na scenie.
1: Oczywiście. No wie pan, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że... No wie pan, no, czasami troszkę mnie zręcznie, kiedy mamy jakąś scenę, no, i nie wiem, no chodzi o to, żeby nie wiem, położyć rękę tu albo tam. Panie dyrektorze, czy może pan położyć rękę, albo panie dyrektorze, może to jest takie, ale przecież ja to znajduję zrozumienie tej sytuacji również ze strony koleżanek i kolegów, także tutaj wydaje mi się, że nie ma problemu. Natomiast ja lubię też pewną taką formalną stronę, wie pan, że jeżeli jest potrzeba rozmowy, no to zapraszam do gabinetu, no, i rozmawiamy w gabinecie. Na korytarzu rozmowa jest bezwartościowa, bo ona jest taka, to nie jest rozmowa. To nie jest rozmowa z dyrektorem, o.
0: Stylu Krychowiaka wraca po faktach o 11.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i widony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny. natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Do spotu na dobre.
4: Przestronny balkon?
16: Jest.
4: Praktyczny układ?
16: Jest.
4: Dobra lokalizacja?
16: Też jest.
4: A cena?
16: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
4: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
17: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
18: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
19: W stylu Krychowiaka. Bezkompromisowe rozmowy z ludźmi sukcesu. Tylko w RMF FM.

0: reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Po reklamie.
13: Godzina 11 i Studio Faktów RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
14: Na Ukrainie rozpoczyna się pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej. Pochowanych zostanie 55 ofiar. Na miejscu jest reporter RMF FM. A w Polsce dziś niedziela handlowa. Sprawdzamy, jak idzie wam kompletowanie wyprawki szkolnej.
15: Mamo, nie chcę słyszeć o szkole. Są wakacje.
14: Polska z trzecim medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Brąz dla Aleksa Boruckiego. Rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. To szczątki 55 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku, ekshumowanych w lipcu i sierpniu. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Jak teraz wyglądają
16: te tereny? Zgadza się. Dzień dobry. Przede wszystkim nie ma tu już żadnej wsi. Są głównie lasy i pola. Tak to wygląda od 83 lat. By dotrzeć do Ostrówek, trzeba przejechać wąską wiejską drogą. Jedyny ślad po polskich wsiach to tak naprawdę krzyż upamiętniający ofiary z końcówki sierpnia 1943 roku i cmentarz, o który dbają m.in. wolontariusze. Oddziały UPA wymordowały w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób. Po rzezi wsie splądrowano i spalono. W lipcu i sierpniu ekshumowano szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci. Według listy ofiar sporządzonej przez historyków wciąż pozostaje do odnalezienia około 300 osób. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie, Maciej Sołtys.
14: To fakty RMF FM. Mamy dziś jedną z 8 w tym roku niedziel handlowych. Sklepy są otwarte, bo pojutrze początek nowego roku szkolnego. W faktach sprawdzamy, na jakim etapie jest przygotowywanie wyprawki szkolnej.
15: Kiedy pytałam moje dzieci w połowie wakacji, czy to jest dobry czas, żeby szykować wyprawkę szkolną, to powiedziały: mamo, nie chcę słyszeć o szkole. Są wakacje.
0: Ale a teraz?
15: Wczoraj poszły na zakupy, ponieważ to jest 6 i 3 klasa. To były bardzo samodzielne, dostały pieniądze, dostały listę przygotowaną przez szkołę potrzebnych przyborów, no i kupiły różne śliczne rzeczy.
0: Czyli na razie długopisy, zeszyty,
15: razie
0: cyrkiel?
15: Cyrkiel, czerwone spodenki, granatowa koszulka, są konkretne wymagania, kapcie z białą podeszwą. Już wczoraj żeśmy kupiły wszystko, co potrzeba, a pewnie na początku września jeszcze będzie wyprawa do ulubionego sklepu papierniczego, który wszystko fajnie owija w foliowe okładki, więc dziewczyny moje lubią bardzo tą tradycję. No i pewnie pójdziemy okładać książki.
14: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie są wasze przygotowania do nowego roku szkolnego? Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji, dajcie znać. A dziś ostatni dzień, by zobaczyć zamek w Kwidzynie przed jego największym współczesnym remontem. Od jutra muzeum zostanie zamknięte na ponad 3 lata, a modernizacja pochłonie ponad 64 miliony złotych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak zamek żegna się dziś ze zwiedzającymi?
5: Koncertem muzyki średniowiecznej, warsztatami edukacyjnymi, oprowadzeniami kuratorskimi, a do tego będą jeszcze rekonstruktorzy historyczni w strojach z epoki. Natomiast od jutra zacznie się wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie na czas remontu, który potrwa do połowy 2029 roku, a później będzie jeszcze potrzebny czas na montaż nowych ekspozycji. Sam zamek ma około 700 lat, powstał w czasach państwa krzyżackiego jako siedziba duchownych kapituły pomezańskiej, a razem z połączoną z nim katedrą był jednym z najważniejszych ośrodków religijnych i administracyjnych tej części Prus.
14: A na koniec tych faktów doskonała informacja z toru regatowego Malta w Poznaniu. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji jedynek na 500 metrów. To trzeci krążek wywalczony przez biało-czerwonych na tej imprezie. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów, a wczoraj Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na 500 metrów.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Zaczynamy drugą godzinę naszej cotygodniowej przygody w RMF FM. W studiu Andrzej Seweryn i ja, Grzegorz Krychowiak, pogadamy o miłości. Tej romantycznej i tej do swojego zawodu. Zostańcie z nami.

0: studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak i Andrzej Seweryn. Ciekawi mnie kwestia ról kontrowersyjnych. Pan zagrał drag queen.
1: Mhm. Długo się nad tym pan zastanawiał?
2: No to, nie wiem, jakieś 5 sekund, no może.
1: Tak?
2: Nie, no po prostu Łukasz powiedział mi, no słuchaj, mam taką propozycję. Dobrze, fantastycznie. Dlatego, że to było dla mnie wyzwanie artysty, wyrwanie aktorskie. Ja się z tego bardzo ucieszyłem. A potem zdałem sobie sprawę, że to może mieć również znaczenie społeczne. No i tak było.
1: Nie było negatywnych komentarzy, patrząc na nasze trochę delikatne, konserwatywne podejście?
2: Były, prawda, że to już... No, były. Ale to, wie pan, to jest przeszłość. Niech pan pomyśli, to już jest przeszłość. Kurczę, my jesteśmy w innym świecie dzisiaj niż wtedy. Nie wiem, ile to lat temu było, ale to inny świat dzisiaj. Technologia, wie pan, AI, afery.
1: Teraz można powiedzieć, że to nie ja, to AI.
2: To nie ja. Tak, prawda? Tak.
1: Proszę mi wierzyć, że dopiero dzisiaj granie sprawia mi wreszcie bezwzględną radość.
2: No jest to prawda. Dojrzałem, wiek mój, pewnie jakoś ilość doświadczeń sprawia, że się chyba mniej spinam, wie pan, mniej... Jestem bardziej rozluźniony chyba. Chyba to tak po prostu i po ludzku trzeba powiedzieć. To nie jest łatwe.
0: Muzyka gra, a my za kilka minut znowu spotkamy się w programie W stylu Krychowiaka. Nigdzie nie odchodźcie.

0: trwa moje niedzielne spotkanie z Andrzejem Sewerynem w RMF FM. Gdyby zapytać piłkarzy o ich marzenia, każdy chce grać w Realu Madryt albo w Barcelonie.
1: No i tu będziemy mieli problem, zdaje się, tak?
0: Czym dla aktora jest Real i Barca?
1: Moja reakcja pierwsza jest taka, że Real to są jakieś straszne pieniądze, a w Barcelonie czuję jakąś większą młodość. Teraz proszę mnie krytykować, bo ja przecież wiem, że są pieniążki również w Katalonii. Natomiast dla aktora, bo Real ma taką, i to nie wynika z samej nazwy Real, prawda, ale jakąś taką...
0: Królewscy.
1: Tak. Tak, no chciałem to powiedzieć. Królewscy, wie pan, jest tam jakaś taka... A Barcelona są chłopaki, kurcze, którzy grają fantastycznie. No, jakoś, no, to jest

0: pomieszczenia.
1: Rozumiem, co pan ma na myśli, tylko że tam szkółka jest rzeczywiście. Ale ta metafora, jak pan o niej opowiadał, to miałem wrażenie, że Real Madryt to kino, a Barcelona teatrem.
0: Bardzo proszę, bardzo proszę. Podpisuję.
1: W takim razie, jakie miał pan marzenia jako aktor?
0: Widzi pan. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako kokieteria, ale niech to brzmi jak chce. Mianowicie, ja w 68 roku zostałem aresztowany i przesiedziałem 4 miesiące w areszcie na Rakowieckiej.
1: No i takich właśnie gości zapraszamy.
0: Tak jest, chuliganów 80-letnich. I myślałem, że będę skazany i wtedy planowałem, że po prostu będę prowadził teatr w więzieniu. A kiedy Gustaw Holubek grał rolę Platonowa w Teatrze Dramatycznym, to napisałem do niego kartkę, byłem tak poruszony jego rolą, że napisałem kartkę, w której napisałem, że pan uczy nas żyć. A jeszcze jeden aspekt chciałem przywołać, mianowicie uważałem wtedy w młodości, że teatr jest po to, żeby bronić ojczyzny. Żeby bronić ojczyzny, prawda, że jesteśmy pod okupacją, no nie wiem, pod okupacją, no nieważne, nie chcę tego jakoś tak definiować zbyt precyzyjnie, w każdym razie, że należy bronić języka, że należy bronić poezji i tak dalej, i tak dalej. Potem okazało się, że świat sobie dał nieźle radę beze mnie, bez artystów, bez sztuki, gospodarka miała większe znaczenie niż my, ale wydaje mi się, że to wszystko jednak ma znaczenie, a najlepiej o tym powiedzieliby po prostu odbiorcy mojej pracy.
2: Do tej historii wrócimy za chwilę.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
3: Reklama.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Bye. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert Trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
20: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
21: Koniec lata? Nie.
22: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
23: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
22: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
24: O reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: cały czas Grzegorz Krychowiak, a ze mną wciąż Andrzej Seweryn. Jak trudno jest być córką Andrzeja Seweryna i Krystyny Jandy?
1: Moja córka już to przepracowała. A ponieważ jest wspaniałą aktorką, co naprawdę udowodniła w swojej pracy, to myślę, że może spokojnie myśleć o przyszłości, po prostu kontynuować swoją robotę już, no, chciałem powiedzieć, bez myślenia o tym. No, oczywiście to tak nie jest, że się nie da, ale opierając swoją twórczość na sobie samej. To jest baza mocna, ona ma wspaniałą wyobraźnię, ona ma wspaniałe wyczucie sceny. Ja na przykład chciałbym bardzo, żeby ona mnie wyreżyserowała i zdaje się, że to się stanie.
2: Pan jako wybitny aktor i tata dzielił się z nią doświadczeniem?
1: O, tak, ale przede wszystkim ona się dzieliła ze mną, wie pan. Ja kiedy reżyserowałem, bo ja reżyserowałem Marysię dwa razy, raz w Dowodzie Oberna, a drugi raz w Boże Mój. Ona grała znakomite tam dwie role. To bardzo, chciałem powiedzieć, bardzo często, no kilkakrotnie zaskoczyła mnie propozycją rozwiązania pewnych sytuacji, o których ja w ogóle nie miałem zielonego pojęcia. Marysia jest bardzo inteligentną aktorką, ona ma znakomity Tadeusz Łomnicki mówił, że aktor powinien być taką czarną plamą na białym tle. Czarną, wyrazistą plamą na białym tle. Marysia bardzo często jest czarną plamą na wyrazistym tle.
2: Panie Andrzeju, ja chciałbym podziękować za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję za zaproszenie.
2: To była ogromna, ogromna przyjemność i ciekawi mnie jedna kwestia. Czy byłaby możliwość, żebym wystąpił w Teatrze Polskim?
1: Ale w jakiej roli? W sensie na scenie? Absolutnie tak. Tylko teraz trzeba by było, no wie pan, co, gdzie, jak i tak dalej, i tak dalej. No nie, to oczywiście, no oczywiście. Najchętniej, gdyby pan został członkiem zespołu.
2: Poda mi się oczywiście tak. W takim razie dziękuję bardzo.
1: Moje uszanowanie. Do widzenia państwu.
3: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
10: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
19: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Po reklamie.
22: Wyluzuj, są wakacje. Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21:30 w TVN.
14: Po reklamie.
15: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
16: Uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie, szczątki pomordowanych w 1943 roku spoczną dziś w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Islandia nie chce wracać do rozmów o wejściu do Unii Europejskiej. Znamy wyniki referendum. Za chwilę też wieści z Dolnośląskiej A4, ale i propozycja dla biegaczy długodystansowych. Wybiła 12. Na Wołyniu trwają uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. 30 sierpnia 1943 roku doszło tam do jednej z najbardziej krwawych masakr w rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oddziały UPA zamordowały ponad 1000 Polaków. Dziś na terenie dawnej wsi szczątki ofiar ekshumowanych w lipcu i sierpniu zostaną uroczyście pochowane. W Ostrówkach jest wóz satelitarny RMF FM i nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Maćku,
17: tak jest.
16: Jak
17: witam,
16: wyglądają podobnie te uroczystości?
17: Przy Krzyżu Pamięci na cmentarzu w Ostrówkach trwa właśnie msza święta w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Potem szczątki 55 osób zostaną pochowane w zbiorowej mogile. Przyjechało tutaj dziś wielu Polaków, około 200 osób. Także tych, którzy przeżyli wydarzenia z 1943 roku.
18: I na moich oczach został zamordowany ojciec w kościele, bo to było w czasie nabożeństwa. I dziadek został zamordowany wtedy w kościele. Także przeżyłam straszną rzecz. Bardzo płakałam. I to, co się tam działo, te krzyki, wrzaski, ten rozpacz ludzi, te krzyki tych Ukraińców, to było coś okropnego.
17: Mówiła pani Teodora, która przeżyła rzeź niedalekiego Kisielina. Ranga dzisiejszych uroczystości jest nieco mniejsza niż rok temu w Późnikach. Są tutaj minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN-u Karol Polejowski. Ze strony ukraińskiej wiceminister kultury Iwan Werbycki. Z Wołynia Maciej Sołtys.
16: Mieszkańcy Islandii odrzucili w referendum propozycję rządu dotyczącą wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Podaje publiczny nadawca, znamy ostateczne wyniki historycznego plebiscytu. Na nie zagłosowało 52,8% uprawnionych. Taki rezultat oznacza, że islandzki rząd co najmniej do końca tej kadencji nie będzie proponował ponownie pójścia drogą integracji europejskiej.
0: Jeżeli nie, to po prostu sprawa zostanie schowana do pudełka i wielokrotnie osoby zasiadające w rządzie obiecywały, że jeżeli nie, to nie i nie będziemy już w tym grzebać, także na chwilę obecną po prostu pozostaniemy niezrzeszonym krajem.
16: Mówi Katarzyna Kubiś, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii. Łącznie oddano 225 031 głosów, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. Jest to najlepsza frekwencja na Islandii od wyborów parlamentarnych w kwietniu 2009 roku. Nawet 6 godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec na jezdni w stronę Wrocławia. Trwają tam prace nad rozładowaniem towaru z ciężarówki, która wjechała do rowu. Potem pojazd będzie stawiany na jezdni. Ruch odbywa się tam lewym pasem. Belgia odpowiada na list Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji, które zaapelowały o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy na potrzeby tego kraju. Problem w tym, że większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, już raz w zeszłym roku Belgia zablokowała tę inicjatywę. Jaka teraz jest jej odpowiedź?
10: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
19: Fakty na sportowo.
16: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
20: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć. Natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
16: Start półmaratonu Mościckiego za tydzień w niedzielę o 10:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Mówię dzień dobry w tę przepiękną, słoneczną, mam nadzieję, wszędzie niedzielę. A jeżeli słońce jeszcze do Was nie dotarło, to pamiętajcie, że dziś ogrzewamy się pod słońcem RMF FM. Ola Filipek z Wami. Cześć, dzień dobry.

Rihanna w RMF FM i tak brzmi właśnie RMF pod słońcem. No zegarze 20 minut po 12. Kiedy sięgać po kawę, żeby wydłużyć swoje życie? Taki artykuł przed chwilą znalazłam. Naukowcy twierdzą, że między 4 rano a 12 w południe. Słuchajcie, 4 rano, to ja mam wrażenie wydłużenie tylko życie, ale też chyba dobę.

0: nakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy Wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z Wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
10: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
12: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
11: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
13: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Słodki powrót do szkoły z Biedronką. W ten poniedziałek. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 200

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.
5: Numery wszechczasów w RMF FM.

Ostatnia niedziela wakacji niech płynie takim rytmem, jak całe ostatnie dwa miesiące. W RMF FM jak zwykle sporo nowości dla Was, na przykład Margaret za nami i jej prima balerina. Od jutra też czekają na Was nowości, też to jak zwykle po wakacjach w RMF FM, ale szczegóły będziemy Wam zdradzać dopiero jutro, więc śledźcie uważnie Instagram RMF FM.

0: No dobrze, fakty są takie, że być może lato delikatnie stygnie, ale nie wystygło jeszcze tak całkowicie. No przecież wakacje, mimo że się kończą, no to jeszcze trwają. I jutro przed nami ostatni dzień wakacji. Co prawda kończy się powoli również zabawa z wakacyjnymi sejfami w RMF FM, no ale skoro jeszcze jutro mamy sierpień w kalendarzu, no to zrobimy sobie ostatni finał wakacyjnych sejfów w RMF FM i w ten sposób, miejmy nadzieję, że z przytupem zakończymy lato na bogato w RMF FM, no bo jutro ostatnia szansa w te wakacje, żeby wygrać okrągły milion złotych i ja mam nadzieję, że ten milion powędruje do kogoś z was. No ja mam nadzieję, że właśnie w tym momencie słyszy mnie kolejny przyszły milioner wśród słuchaczy RMF FM. A żeby tę sytuację jeszcze bardziej jakoś tak urealnić, to zróbmy tak. Ja teraz nastawię zegar na 11 minut. Uwaga, start. I przez te 11 minut wy możecie wysłać RMF pod 7474 i już w ten sposób dołączyć do tej jutrzejszej gry. A ja tego SMS-a wysłanego w ciągu najbliższych 11 minut pomnożę razy 1111 i do gry można też wejść na www.rmf.fm.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Kto.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Toto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 13, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Tomasz Waryński.
2: Islandia nie chce wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Zdecydowali o tym mieszkańcy tego kraju. Potem ważne informacje z trasy krajowej 62 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku motocyklisty. W faktach mamy ważne wieści dla Ukraińców pobierających 800+. Sprawdzamy też rozkład gier na startującym wielkoszlemowym US Open. Islandczycy odmówili wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W historycznym dla tego kraju referendum obywatele zdecydowali, że nie chcą, by ich rząd zasiadł do rozmów z Brukselą. Przeciwnicy negocjacji, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM, mówili twardo nie dla Unii Europejskiej.
3: I am totally no for the European Union, but they say some of their aspects are probably right.
4: Stanowczo jestem przeciwko negocjacjom z Unią. W kilku sprawach wspólnota ma rację i działa dobrze, ale my musimy zostać niezależni i mówimy nie. Trudno powiedzieć, czy mam jakieś obawy. Tu chodzi bardziej o to, że możemy sami decydować, jaką przyszłość wybieramy. Ja jestem przeciwko. Doceniam, że jestem o to pytana, ale nie widzę przyszłej Islandii w Unii Europejskiej. Lepiej by zostało tak, jak jest.
2: Usłyszał specjalny wysłannik RMF FM na Islandię Benjamin Kubiak-Piłat. Wypadek motocyklisty na drodze krajowej numer 62 w Karolinie na Mazowszu. To między Nowym Dworem Mazowieckim i Serockiem zablokowany jest pas ruchu w stronę Serocka. Ukraińcy pobierający 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli do jutra, mają czas, by udać się do urzędu gminy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co mają zrobić obywatele Ukrainy?
5: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
2: Dziś na kortach w Nowym Jorku startuje wielkoszlemowe US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi aż 108 milionów dolarów. Na kortach Flushing Meadows zobaczymy 6 reprezentantów Polski. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
6: Jestem, witam.
2: Witamy, Wojtku. Kogo zobaczymy w akcji już pierwszego dnia turnieju?
6: Dziś z naszych reprezentantów zagra jedynie Kamil Majchrzak, którego rywalem będzie Hamad Medjedowicz. Serb z 3 rozegranych do tej pory spotkań z Polakiem wygrał 2. Jutro swoje mecze pierwszej rundy na nowojorskich kortach rozegrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Jutro też pierwszy mecz faworyta do zwycięstwa w US Open Carlosa Alcaraza, który wraca po ponad 4-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ja i mój zespół wierzymy, że jestem gotowy, by wrócić do gry, mówił Carlos Alcaraz, a główną faworytką do wygrania US Open wśród pań jest Aryna Sabalenka.
2: Niespełna pół godziny pozostało do startu nowego kosmicznego teleskopu NASA. Instrument o nazwie Nancy Grace Roman pomoże odkrywać kolejne zagadki wszechświata. Nie trafi on na orbitę Ziemi, poleci znacznie dalej. Dokąd? O tym Grzegorz Jasiński.
7: Teleskop znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, w tak zwanym punkcie Lagrange'a L2, gdzie siły grawitacji Słońca i Ziemi, a także siły bezwładności równoważą się i pozwalają instrumentom astronomicznym stosunkowo łatwo utrzymywać stabilną pozycję. By tam trafić, Roman startuje na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Jego gigantyczne pole widzenia pozwoli prowadzić obserwacje 1000 razy szybciej niż w przypadku Hubble'a. Pozwoli rejestrować obrazy, których oczekujemy, ale też takie, które mogą nas zaskoczyć. Astronomowie spodziewają się dzięki niemu odpowiedzi na najbardziej fascynujące pytania współczesnej nauki.
2: Start można śledzić w internecie. Zapraszamy na naszą stronę rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 13. Tutaj cały czas RMF FM. Gramy wam tak, żeby ta niedziela wydała się troszkę dłuższa niż jest w rzeczywistości. Wydłużamy weekend, po prostu. Ola Filipek z wami, cześć, dzień dobry.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: No i mamy to, kochani, ostatni weekend tych wakacji. Jak powinien waszym zdaniem wyglądać idealny? Wymyślcie w głowie taki szybki plan, żeby w jeden weekend poczuć moc całych wakacji. A jak już ten plan będziecie mieć, to podeślijcie go SMS-em pod 3322, bo ja z kolei mam zaproszenie do parku rozrywki Energylandia. I to jest taki pomysł, jak te wakacje sobie wydłużyć, bo na miejscu czekają na was rodzinne rollercoastery, jeep safari i wy też możecie tam być, bo ja najlepsze SMS-y nagrodzę takimi właśnie zaproszeniami. Jak powinien wyglądać idealny ostatni weekend wakacji? 3322, tu SMS.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: za nami w RMF FM. Oj, słyszałam, jak było nucone pod nosem, zwłaszcza w tych korkach, które niestety gdzieś tam w Polsce się zdarzają. Podobno korkuje się A4 przy zjeździe na Niepołomice. Kto w pobliżu albo kto miał w planach jechać przez tę trasę, może niech lepiej ją ominie. I słuchajcie faktów RMF FM punktualnie o 14. Sprawdzimy, co dokładnie tam się wydarzyło.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności. Złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W tę niedzielę wybrane artykuły szkolne 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stoklatce. Polecam, Ania Powierza.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Teraz w Daj

0: Salomon, nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Taka piękna nostalgia się przez ten kawałek przebija. Zawsze od początku wakacji zastanawiałam się, o co chodzi. Mamy ostatni weekend wakacji, już wiem, co to za nostalgia. Swedish House Mafia za nami w RMF FM. Te wakacje były super, ale z drugiej strony jesień w RMF FM to są zawsze takie nowości, że szczerze, no ja się trochę nie mogę doczekać, aż zaczniemy nowy tydzień, bo w nowym sezonie rządzić będzie, uwaga, lalka. I to jaka, bo tylko u nas w RMF FM Andrzej Seweryn wcieli się we wszystkie role. Zabierze was do magicznego sklepu rzeckiego. No, czegoś takiego w RMF-ie dawno nie było, więc warto słuchać, warto być w trakcie premierowego odcinka już 1 września.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
12: Przestronny balkon?
13: Jest.
12: Praktyczny układ?
13: Jest.
12: Dobra lokalizacja?
13: Też jest.
12: A cena?
13: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
12: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
14: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
15: Głos i muzyka AI.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy.
20: Po reklamie.
21: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

0: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 14, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Tomasz Waryński.
10: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Są poważne utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Krakowa. Na Ukrainie kończą się uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej. Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego. Zatonął prom pasażerski, na pokładzie 270 osób. A w kosmos wystartował teleskop, który ma zrewolucjonizować badania wszechświata. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce, jest potężny korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa na wysokości zjazdu na Niepołomice. Doszło tam do kolizji 4 aut osobowych, ruch odbywa się pasem zjazdowym. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 55 między Kwidzynem i Sztumem na Pomorzu. Kierujący jednośladem został ranny, trasa jest zablokowana w pobliżu Klecewka. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej we wsi Ostrówki na Ukrainie. 83 lata temu w tej i sąsiedniej Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 1000 Polaków. Ceremonię obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, który jest w Ostrówkach. Maćku, co mówią ci, którzy dziś przyjechali na uroczystości?
11: Mówią przede wszystkim o pamięci. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięło około 200 osób. Na motocyklu z Polski przyjechał tutaj pan Piotr.
12: Mamy nadzieję, że być może uda się im przywrócić imiona i nazwiska, tak, bo próbki były brane, więc no po prostu to się należy. Po chrześcijańsku, po ludzku tych ludzi godnie pogrzebać, żeby rodziny mogły zapalić znicz, żeby wiedziały, że tutaj jest dziadek, nie wiem, pradziadek, ojciec.
11: Cmentarz ofiar UPA w Ostrówkach i Krzyż Pamięci to jedyne ślady dawnych polskich wsi. To miejsce, o które dbają teraz przede wszystkim wolontariusze.
13: Żeby to miejsce wyglądało tak, jak wygląda, czego się w radiu nie da pokazać, że widać, że jest zadbane, no to niestety wolontariat. Dwa razy do roku przyjeżdżamy. Tutaj takie wiosenne sprzątanie jest w maju, najczęściej na początku maja, a drugie tak w połowie sierpnia, prawda, żeby tutaj przed uroczystościami jakoś to doprowadzić do porządku, ład, pokosić, pozagrabiać.
11: Dodawał pan Rafał, jak zapowiada IPN, kolejne ekshumacje na Ukrainie zaczną się w najbliższych dniach. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie Maciej Sołtys.
10: Prom pasażerski zatonął w Morzu Śródziemnym u wybrzeżu Cypru Północnego na pokładzie 270 osób. Jednostka zaczęła nabierać wody około 4 mil morskich od brzegu. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według władz tureckiej części wyspy do tej pory udało się uratować 159 osób. Już tylko nieco ponad doba została do początku nowego roku szkolnego. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia. W Faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice czy uczniowie?
14: Ja nie czekam.
15: Ja czekam.
16: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
15: Tak.
16: To na co najbardziej czekasz?
15: Na WF.
16: Brakowało tego?
15: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
16: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji, czy mniej było tych spotkań?
15: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
16: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
14: Ja bym oczywiście przedłużyła.
16: O ile?
14: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
15: ja
14: nie?
15: Ja przedłużę o rok.
10: Te głosy wśród rodziców i uczniów w Warszawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nieco ponad pół godziny temu rozpoczęła się misja nowego teleskopu kosmicznego. Nancy Grace Roman Teleskop wystartował z Centrum Kennedy'ego na Florydzie.
17: 3, 2, 1, ignition.
10: Zapłon i start. Dalej Falcon Heavy. Dalej kosmiczny teleskop Roman to komentarz z transmisji startu. Więcej na temat misji przeczytacie na rmf24.pl. Biało-czerwoni koszykarze mogą już dziś wywalczyć awans na Mistrzostwa Świata. Za 45 minut w trójmiejskiej Ergo Arenie zagrają z Niemcami. Na miejscu jest już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Patryku. No, na razie przez eliminację idziemy jak burza.
18: Dokładnie, 7 meczów, 7 zwycięstw. Do szczęścia potrzebna jeszcze jedna wygrana. Do rozegrania mamy jeszcze 5 spotkań. Sytuacja zatem komfortowa. No ale nasi rywale, Niemcy, to aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy. Zagrają co prawda osłabieni, ale ciągle mówimy o zespole, który ma w składzie 2 zawodników z NBA, w tym świetnego Denisa Schrödera. Do tego 7 graczy z Euroligi. Natomiast Polacy no, mają swoje argumenty. Zgrana grupa zawodników, zespołowa gra, waleczność. No i lider drużyny Mateusz Ponitka, no, który w narodowych barwach potrafi wzbić się na niesamowity poziom. Zaczynamy o 14.45. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
10: A z Patrykiem połączymy się ponownie w Faktach RMF FM za godzinę. O 13.00, o 15.00 także przywita się z Wami Katarzyna Podraza. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Waryński, kłaniam się i do usłyszenia.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cały czas gramy dalej tutaj RMF FM i na zegarze już 5 minut po godzinie 14. Ola Filipek z Wami. Cześć, dzień dobry ponownie.

0: Ewa Max w RMF FM i 17 minut po 14 na zegarze. Jutro o tej samej porze, w okolicach godziny 14, warto śledzić Instagram RMF FM i być z nami na YouTubie, bo no, przyszedł czas na naszą wrześnióweczkę, czyli prezentację jesiennej ramówki RMF FM. Będą nowe głosy, będą gwiazdy, które znacie i kochacie, będą nowe programy, czyli RMF FM w takim wydaniu, które polubicie jeszcze bardziej.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów,
9: prognozę pogody
10: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
13: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przez

0: Koniec lata. Nie.
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przy.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
7: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

Faktycznie jakoś dziś nostalgicznie słucha się tych wakacyjnych dźwięków. Artur Rojek za nami. O tym, za co kochamy lato. No nie wiem jak wy, ja to jabłkowe ciasto aż poczułam. Pewnie ktoś z was piecze, przyznać się. Cokolwiek robicie, super, że żegnamy te wakacje razem pod słońcem RMF FM.

0: Shakira za nami w RMF FM. A ja przypominam, że przez cały weekend w ramach akcji 25. urodziny dla Glass mamy dla Was szybkie konkursy, w których rozdajemy Wam aż 25 podwójnych biletów na finałowy koncert w Stanach na PGE Narodowym. A to już w najbliższy piątek, 4 września. Jak je zdobyć? Wystarczy wysłać SMS-a pod 3322, a w tym SMS-ie, no właśnie, zainspirujmy się. Ja szukam teraz życzeń urodzinowych, ale takich bardziej kreatywnych niż 100 lat albo wszystkiego najlepszego, więc jeśli macie jakieś propozycje, to śmiało wysyłajcie je SMS-em pod 3322, bo te najlepsze wygrają podwójne zaproszenia na finałowy koncert w Stanach na PGE Narodowym.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano akcję 25. urodziny Douglas, której pomysłodawcą jest właściciel sieci perfumerii Douglas.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
12: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
14: Tu trwa
15: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kętach.
19: A może w Jaworznie.
20: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
21: A ty? Tak, ty.
22: Co powiesz, gdy już wygrasz?
23: Zastanów się i...
24: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
27: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W tę niedzielę wybrane artykuły szkolne 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
28: Gotowa na powrót do szkoły?
29: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
28: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
30: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
0: przestronny balkon?
1: Jest.
0: Praktyczny układ?
1: Jest.
0: Dobra lokalizacja?
1: Też jest.
0: A cena?
1: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
0: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
2: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
3: Głos i muzyka AI.
15: Po reklamie.
17: A w weekend jeszcze więcej słońca od RMF.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Nie jedna.
2: W początkach roku 1878
1: nie dwie.
2: Gdyby nie zawiadował.
1: A trzy lalki namieszane na rynku. Seweryn czyta lalkę już we wrześniu w RMF FM.
2: Mama szczęście.
3: Reklama.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
6: tworzona przez miliony słuchaczy
7: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
8: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM.
9: Głosuj na www.rmffm.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
12: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
13: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
14: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
14: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
15: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
18: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
17: To gdzie mam malować?
18: Może następnym razem maluj na tablecie?
19: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
20: No to życzę szczęścia.
21: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
22: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od najnowszych informacji po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Sprawdzamy, czy na pokładzie byli Polacy. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim i w Śląskiem. Tam problemy z przejazdem. Polscy koszykarze w walce o awans na mundial. Śledzimy ich pojedynek z Niemcami. Akcja ratunkowa po zatonięciu promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Jak informuje CNN, w katastrofie promu zginęło co najmniej 6 osób. Na pokładzie było 270 pasażerów. Statek, który wypłynął z portu w Kireni w kierunku tureckiego Taszudżu, zatonął zaledwie 2 km od lądu. Łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
26: Dzień dobry.
25: Dzień dobry, Magdo. Czy na pokładzie promu byli Polacy?
26: To sprawdzają właśnie placówki konsularne z Cypru i Turcji. Na razie nie ma informacji o obecności Polaków na statku. Na miejscu trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Sytuacja jest bardzo poważna. Jak informują lokalne władze, służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 pociągu z 258 pasażerów. Pasażerowie są przenoszeni na inne jednostki pływające w pobliżu miejsca katastrofy. Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali, a w porcie w Kireni powstaje szpital polowy dla poszkodowanych. Na miejscu działają 4 jednostki morskie należące do Dowództwa Straży Przybrzeżnej Tureckiej Republiki Cypru Północnego i statek pasażerski. Dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej oraz 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Działania wspiera 6 okrętów wojennych. W momencie wypadku na morzu panowały bardzo trudne warunki pogodowe, ale dokładne przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane.
25: Dziękujemy Magdzie, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na zachodnio-pomorskim odcinku S6. W pobliżu Jarkowa zderzyły się 2 osobówki. Droga jest zablokowana w kierunku Koszalina. Przybywa zatorów także na drogach w Śląskiem. To niechybnie znak, że zaczyna się czas powrotów, bo mamy ostatni wakacyjny weekend. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje dotyczące dróg w województwie śląskim. Marcinie, gdzie są problemy z płynną jazdą?
0: Teraz pierwsze zatory tworzą się w Beskidach. Utrudniony jest tam przejazd przez Szczyrk w obu kierunkach. Zator tworzy się także w rejonie Białego Krzyża, to między Szczyrkiem i Wisłą. A Wisła na całej długości już także jest mocno zakorkowana. Kierowcy muszą również znacząco zwolnić w rejonie Ustronia. Poza drogami w Beskidach korki są teraz także m.in. na autostradzie A4 na wysokości Dziećkowic. W sumie dzisiaj policja odebrała około 50 zgłoszeń, głównie dotyczących kolizji i stłuczek na drogach całego województwa.
25: Jeśli jesteście w trasie, uważajcie.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
25: Polska-Niemcy. Koszykarski pojedynek eliminacji Mistrzostw Świata trwa w trójmiejskiej Ergo Arenie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na trybunach.
2: Jestem.
25: Witaj, Patryku. Jak radzą sobie biało-czerwoni w pierwszej kwarcie meczu?
2: No to co najważniejsze, myślę już o 4 minutach gry, 3 faule na koncie lidera Niemców Denisa Schrödera i to jest dobra informacja, przypomnę, po 5 przewinieniach grać już w danym meczu nie można, no i trener naszych rywali zdjął Schrödera z parkietu, bo ten limit fauli bardzo szybko zaczął się wypełniać. Dużo walki od początku spotkania, publiczność zaangażowana, są emocje, no kilka chwil temu przerwa dla trenera Igora Milicicia, bo w ataku troszkę nam nie idzie w ostatnich minutach, w tym momencie przegrywamy z Niemcami 13-19, jeszcze 2 minuty gry w tej pierwszej kwarcie z Ergo Areny, Patryk Serwański.
25: Dziękujemy Patrykowi, z nim połączymy się także w kolejnych faktach o 16, a my oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Będzie sportowo, rodzinnie i zdrowo. Za tydzień w niedzielę w Tarnowie w Małopolsce pierwszy półmaraton mościcki, a razem z nim biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, mówi główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
3: Pokaz tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
25: Start półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Nadchodzący tydzień da nam odczuć, że kończy się może nie tyle lato, co na pewno wakacje, bo sporo deszczu, opadów, burz czeka nas i to już od poniedziałku. Poniedziałek nawet ciepły, bo miejscami i 30 stopni. Tak będzie na Podkarpaciu, ale razem z opałami zwykle idą w parze burze. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Także parasole i parkowanie na pewno nie pod drzewami. To są klucze na poniedziałek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Przepraszam, czy to jest ten słynny piłkarz?
6: Ja mu wtedy wślizgiem.
4: Okej.
6: Okay. I ręka, i rzut wolny.
4: I tak trochę przeaktorzył? I,
6: no tak, trochę. Tak.
4: Trochę tak.
6: No ale gryzłem trawę.
4: Paweł Jawor z numerem?
6: 37.
4: No to nie wiek, prawda?
6: Nie, jestem starszy.

Dobra, to musimy sobie coś wyjaśnić. Ola przed chwilą pytała się, z którym numerem grałem. To może nie każdy wie, bo wczoraj był mecz gwiazd organizowany przez Grzegorza Krychowiaka. Polska wygrała z Francją 2-1. Udało mi się zagrać kilka minut. I tak a propos piłki nożnej, dziś imieniny obchodzi Szczęsny. Ja nie wiedziałem, że to jest imię. Myślałem, że Wojtek to jest imię, ale okazuje się, że Szczęsny też, także najlepszego. Ale to słuchajcie, formalnie może być taki człowiek Szczęsny Szczęsny. I wtedy już naprawdę wiadomo, że mu się w życiu udało. Tylko czekam teraz na człowieka, który ma na imię Lewandowski. No to jeszcze raz, cześć, dzień dobry i Polska Gola, Paweł Jabor, witajcie, razem jesteśmy do 20. Yes.

0: Gorące lato, rok 2005. Jeszcze wtedy nie siedzieliśmy tak w telefonach, no chyba, że graliśmy w Snake'a, Velvet, Rock Down to Electric Avenue. Tu RMF FM, no to jest przed nami dzisiaj m.in. nowość od rapera Age'a, jego Ring One Bell, na pewno gdzieś to już słyszeliście, jak nie, to potem będziecie szukać tego w internecie, by dodać do playlisty w telefonie. Ale będzie też Michael Jackson, Sarsa i Doda, to jeszcze przed 16.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie

0: sierpnia. Szczegóły na oszon.pl. Oszon. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
5: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Mac w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna na przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Mamy tu ustawiony specjalny zegar. Ten zegar odlicza do końca wakacji. Kończą się wakacje i kończy się zabawa z wakacyjnymi sejfami w RMF FM. Przed nami ostatni finał wakacyjnych sejfów. Wakacyjne sejfy wrócą dopiero za rok. No, kończymy lato na bogato. To już jutro. Razem z Pauliną Sabicką zadzwonimy do kogoś z was. Ktoś odbierze, wybierze sejf i być może wygra 1 000 000 zł. I to jest właśnie taka ostatnia szansa w te wakacje, żeby wygrać 1 000 000 zł. A dziś w kalendarzu 30. No i zróbmy z tej daty coś specjalnego. Dlatego, że jutro ostatni finał wakacji. Ostatnie wakacyjne sejfy. To teraz odpalam wam wejście do tego finału na specjalnych zasadach. Trafiliście na to w radiu, niektórzy czekali, polowali, nie udało się, wam się udało. Szczęśliwe numerki startują w tym momencie. Dziś 30 w kalendarzu, no to niech to będzie 3 i 0. Czyli każdy, kto wyśle RMF pod 7474 w tym momencie, dostaje 1250 szans, ale kto ma 3 i 0 w swoim numerze telefonu, 2 razy więcej, czyli aż 2500 szans. 3 i 0 w numerze telefonu. Cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby każda była. 3 i 0. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Zgarniacie 2500 losów i robicie to na specjalnych zasadach w ciągu najbliższych 10 minut. Ostatni raz gracie o 1 000 000 zł w te wakacje. 9 minut 50 sekund. 2500 losów za 3 i 0 w numerze telefonu. RMF pod 7474.
1: Reklama. W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
8: Tak! Plusz.
9: Już kupuję. To najlepszy wybór?
10: Na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
10: Plusz.
11: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
1: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
12: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM

0: Wypadek promu wybrzeży Cypru. Nasi dziennikarze sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy. Usłyszycie o tym w Faktach o 16.
1: Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
0: No zaraz po faktach pogoda na początek nowego tygodnia, ale teraz właśnie fakty. W RMF FM jest 16 i Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Co najmniej 7 osób zginęło w wypadku promu u wybrzeży Cypru. Wśród pasażerów nie było Polaków. Na początek najnowsze ustalenia dziennikarki RMF FM. W faktach także Ukraina i uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej. Będą też wielkie koszykarskie emocje z Trójmiasta. Polacy grają z Niemcami. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Na promie, który zatonął u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najnowsze dane mówią o 7 ofiarach śmiertelnych. 23 osoby nadal są poszukiwane. Wiemy też, że z 267 osób, które były na pokładzie, 237 udało się uratować. W faktach ponownie nasza reporterka Magdalena Greiner.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są uratowani?
18: Władze informują, że żaden z uratowanych nie był w stanie krytycznym, ale wśród ludzi wyciągniętych z wody są ranni. Premier Tureckiej Republiki Północnego Cypru podkreśla, że priorytetem jest dotarcie do 23 zaginionych pasażerów i te poszukiwania trwają bez przerwy z wykorzystaniem wszystkich możliwych zasobów. Na filmach w mediach społecznościowych widać osoby w kamizelkach ratunkowych transportowane na ląd. Przy porcie ustawiono karetki pogotowia. Statek, który zatonął, to Filojet, szybka jednostka pływająca pod turecką banderą. Statek o długości 40 i szerokości 10 metrów wywrócił się 7 kilometrów od wybrzeża portu Kirenia.
17: 3 osoby ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu Krynic. Osobówka wypadła z drogi. Trasa zablokowana w kierunku Lublina. Płonie hala magazynowa na ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień objął dwukondygnacyjny budynek o wymiarach około 60 na 30 metrów. Dym jest widoczny z kilkudziesięciu kilometrów. Na miejscu pracuje 60 strażaków.
15: Jest to hala dwukondygnacyjna, cała w ogniu. Na ten moment część hali się zawaliła. Nie wiemy nic o osobach poszkodowanych, które mogły się ewentualnie znajdować w środku.
17: Mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. W akcji uczestniczą również policjanci, a także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Na cmentarzu w dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie zakończyły się uroczystości pogrzebowe 55 ofiar rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
19: Zgadza się. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, Maćku. Rozmawiałeś z przedstawicielami IPN-u. Gdzie planowane są kolejne ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów?
19: Jak powiedział mi dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, tylko w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej wciąż poszukiwanych jest około 300 osób. Wytypowano ponad 30 miejsc, gdzie mogą znajdować się zbiorowe mogiły.
20: Na pewno jeszcze Trupie Pole, gdzie miejscowi Ukraińcy mówią, że jest jeszcze zbiorowa jedna mogiła Polaków. Na pewno Kuźnia Bałandy, gdzie jest około 20 osób i pojedyncze. Tych będzie najtrudniej znaleźć. Pojedyncze mogiły, które tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy, gdzie one są.
19: Minister kultury Marta Cienkowska tu w Ostrówkach zapowiadała, że jutro prace mają rozpocząć się w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Z Wołynia na Ukrainie Maciej Sołtys.
21: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
17: Mistrzowie świata i Europy na razie lepsi od naszych koszykarzy. W trójmiejskiej Ergo Arenie biało-czerwoni grają z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na miejscu.
22: Jestem.
17: Dzień dobry, Patryku. To dla naszej drużyny bardzo wymagający pojedynek.
22: Tak, no bo rywale mimo osłabień dysponują bardzo silnym składem, zawodnikami ogranymi w NBA czy Eurolidze. Po dobrym początku Polacy zaczęli tracić punktowy dystans do rywali. W drugiej kwarcie na szczęście poprawiliśmy grę w obronie. Problemem są zbiórki. Niemcy pod naszym koszem odzyskują piłkę po swoich niecelnych rzutach. Mogą ponowić akcję, oddać kolejny rzut. To im daje przewagę. U nas najwięcej punktów na koncie Ponitki i Lloyda. Do przerwy traciliśmy 10 punktów do Niemców. Teraz w połowie mniej więcej trzeciej kwarty przegrywamy 42 do 52. Ale teraz celny rzut Mateusza Ponitki za 3 punkty. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
17: Dziękujemy za relację. Oczywiście wierzymy w sukces Polaków. A w Krakowie za godzinę ostatni mecz naszych siatkarzy w memoriale Huberta Wagnera z Francuzami. Biało-czerwoni kibice już w gotowości.
23: Roxana, Agata, ja jestem pierwszy raz, więc mam nadzieję, że coś fajnego mi tutaj pokaże memoriał.
24: Zabawa?
23: Zabawa i wygrana.
24: Czyli już o wynik chyba pytać nie muszę, jakiś się obstawiać.
23: Wiadomo.
24: Zwycięstwo.
17: Z fankami rozmawiał nasz wysłannik na turniej Cezary Dziwiszek. Początek meczu o 17.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Obiecałem prognozę pogody na najbliższe dni, na początek roku szkolnego. Jutro jeszcze do szkoły nie idziemy, ale to nawet dobrze, bo będzie można się opalić. Do 30 stopni na Podkarpaciu, do 23-24 na północy, to jest Gdańsk, Olsztyn i okolice Suwałk. Potem wieczorem możliwe burze z deszczem, najwięcej słońca i najmniej burz będzie w centralnej Polsce. Wtorek nieco chłodniej, ale bez burz.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Bilety na koncert w Stanach? Marzy wam się to? No to słuchajcie, RMF FM jeszcze przed 17 to będę miał dla was. No i muzyka najlepsza pod słońcem. Rozu, Wally Lopez? To na pewno. Co tam jeszcze? Imagine Dragon, Backstreet Boys, proszę.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Tak, gramy w RMF FM, 17 minut po 16. Przypominam, dziś niedziela handlowa, dlatego tak tłoczno jest na zjazdach właśnie do galerii handlowych. I to jest, uwaga, jedyna z ośmiu niedziel handlowych, jedna z ośmiu niedziel handlowych w 2026. Na kolejną trzeba będzie czekać aż do grudnia. Czyli dzisiaj trzeba kupić wszystko. Najlepiej do świąt. Tylko tego śledzika to zamroźcie.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany

0: Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
1: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie radia RMF FM.

0: No to kto chce teraz obiecane bilety na Stanach? Przez cały weekend w ramach akcji 25. urodziny Douglas mamy dla was szybki konkurs. Rozdajemy wam aż 25 podwójnych biletów na finałowy koncert w Stanach na PGE Narodowym 4 września. No marzy wam się? Gdybyście mieli tylko 25 sekund w Stanach, co byście jej powiedzieli? Piszcie pod 3322, najciekawsze SMS-y wygrywają.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano akcję 25. urodziny Douglas, której pomysłodawcą jest właściciel sieci perfumerii Douglas.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: muzyka najlepsza pod słońce. Lady Gaga, Bruno Mars w RMF FM. Warren Buffett kończy dziś 96 lat. 96 lat, no i miliardy dolarów na koncie. Czyli faktycznie opłacało się odkładać na emeryturę.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tak zakręcam.

0: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór?
5: Na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
8: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
18: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
19: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
2: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Reklama.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Po reklamie.
12: Na sportowo zaczynamy te fakty. W studiu Katarzyna Podraza.
13: Tak.
12: Jest 17.
13: Zapraszam. Ależ nerwy w trójmiejskiej Ergo Arenie. Polscy koszykarze w grze z Niemcami o awans do mundialu. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Lublinie. Sprawdzimy, jak przebiega ta akcja i co uległo zniszczeniu. Śledzimy emocje w Islandii po referendum, w którym jego mieszkańcy mówią nie dla Brukseli. Na początku przenosimy się do trójmiejskiej Ergo Areny. Tam niesamowite koszykarskie emocje. Mecz Polska-Niemcy i walka o awans do przyszłorocznego mundialu. Na miejscu jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
14: Jestem.
13: Patryku, emocje sięgają zenitu. Po czterech kwartach remis 83-83 i wiemy, że o ostatecznym wyniku zdecyduje dogrywka.
14: Tak, a ja przypomnę, że tą czwartą kwartę rozpoczynaliśmy z 12 punktami straty do Niemców. Minęło niespełna 2 minuty i zostało tylko 5 punktów. Dwie trójki trafił chociażby Igor Milicic junior, syn naszego trenera. To dawało nadzieję, że przy tym ogłuszającym dopingu będziemy tutaj do końca walczyć o zwycięstwo z mistrzami świata i Europy, przypomnę. W kolejnej akcji jeszcze trójka Andrzeja Bluty. U Niemców zaczęło robić się nerwowo, a my nakręceni w takiej napiętej atmosferze koszykarskiej. Walka o każdy punkt. Niemcy w tych decydujących momentach popełniali błędy. My też ze swojej strony mieliśmy kłopoty, ale jeszcze na 0,7 sekundy przed końca spotkania ten ostatni rzut na zwycięstwo, nie udało się. No suma tych zmartwień z obu stron daje nam dogrywkę, która już się rozpoczęła. Tutaj na razie niestety zarysowała się przewaga Niemców. Oni teraz prowadzą 88-83 do końca tego spotkania, albo do drugiej dogrywki. 3 minuty i 40 sekund. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
13: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za naszych. A w krakowskiej Tauron Arenie za około pół godziny rozpocznie się spotkanie naszych siatkarzy z Francuzami. Ostatnie w 23. memoriale Huberta Wagnera. Zwycięzca wygra cały turniej. Opóźnienie wynika z tiebreaka w meczu USA-Słowenia. Wygrali Amerykanie 3-2 i zajęli trzecie miejsce. Za godzinę w Faktach połączymy się z naszym wysłannikiem na turniej Cezarym Dziwiszkiem i sprawdzimy, jak idzie biało-czerwonym. I zmieniamy temat. Pożar hali magazynowej w Lublinie opanowany. Jak informowaliśmy w Faktach, ogień wybuchł przed godziną 15 na ulicy Kasprowicza. Dym był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W pożarze nikt nie ucierpiał. Doszło jednak do zawalenia znacznej części hali, mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
6: Hala o wymiarach 30 na 100, złożona w części magazynowej oraz części biurowej dwukondygnacyjnej, się spaliła. W szczególności część magazynowa, w której znajdowały się elementy kompozytowe do produkcji samolotu prawdopodobnie, no się stopiły i spaliły.
13: Akcja dogaszania hali będzie trwała do późnego wieczora. Liczba ofiar gwałtownych powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wzrosła do 768. Po nepalskiej stronie zginęły 752 osoby, a po chińskiej 16. Za zaginione uznaje się ponad 2,5 tysiąca osób, w tym cudzoziemców i pracowników hydroelektrowni. W jej tunelu trwają poszukiwania uwięzionych osób. Służby ostrzegają przed kolejnymi powodziami, ponieważ gruz mógł zablokować koryta rzek. USA zadeklarowały Nepalowi 3,6 miliona dolarów pomocy.
15: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
13: Czy brak wznowienia rozmów z Unią Europejską sprawi, że problemy na Islandii dalej będą widoczne? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie negocjacji i członkostwo we wspólnocie pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Vidar Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. Rozmawiał z nim nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
16: To jak z umową o europejskiej strefie ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
13: Przypomnijmy, w referendum wzięło udział prawie 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie 82,5%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Ostatni weekend wakacji i ostatni dzień pracy ratowników na gdańskich kąpieliskach. W Gdyni będą czuwać jeszcze jutro, a w Sopocie przy molo aż do 13 września. Ratownicy przypominają jednak, że wraz z końcem sezonu większość kąpielisk przestaje być strzeżona. Dlatego podczas ciepłych wrześniowych dni szczególnie ważne będą zdrowy rozsądek i ostrożność nad wodą.
17: Na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbom w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji.
13: O waszym bezpieczeństwie przypominał Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Weźcie sobie te rady do serca.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Jutro w ciągu dnia od 23 stopni na północnym wschodzie do 30 na południowym wschodzie. Zachód kraju 25-26, podobnie też w centrum. No i burze mogą się pojawić, zwłaszcza wieczorem. Te burze wzdłuż ściany zachodniej, na południu kraju. No i widzę, że też w centrum, okolice Warszawy, no ale także Lublin. No i najbardziej będzie grzmiało na Podkarpaciu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
12: Jest rekord świata w długości papryczki, czyli został pobity. Zaraz wam o tym opowiem. Wciąż gramy muzykę najlepszą pod słońcem, bo jeszcze mamy weekend, jeszcze mamy wakacje. The Weekend teraz. Będzie także Gibbs, Andy Rag & Bone Man, Andy Dust, Grzegorz Markowski, Ewelina Lisowska. No mamy czym grać. Paweł Jawor, cześć, witajcie ponownie. 7 minut po 17:00.

0: ostatni dzień lata.
1: No może jeszcze nie, ale przedostatni dzień wakacji już to.
0: Gips i Go Formo. Tak gramy w RMF FM.
1: Kwadrans po 17, obiecałem wam o tym opowiedzieć. Papryczka, czyli długa na pół metra. Jest nowy rekord. Szwajcar Jörg Weisel pobił rekord Guinnessa, hodując czyli długie na 52,3 cm. To już trzeci rekord tego ogrodnika w kategorii najdłuższej papryczki chili. Znaczy, nie wiem, czym on nawozi ogródek, ale ja bym tego nie stawiał obok cukinii.

0: To jest RMF w trasie. Przepraszam, że dopiero teraz się zorientowałem, ale dzisiaj jest dzień taksówkarza. Także można taksówkarzowi złożyć życzenie, jeżeli teraz z nim jedziecie. Byle nie w momencie, kiedy właśnie tłumaczę, że tędy jest szybciej.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.

0: moją witalność.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
9: tworzona przez miliony słuchaczy
8: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
9: Czas na kolejny rozdział.
10: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
15: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
16: oraz wspierają układ nerwowy,
15: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
16: Bezglutenowy
15: i bez laktozy.
16: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
16: Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No i polscy koszykarze po dogrywce przegrali z Niemcami mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Czy to pozbawia nas szans na mundial? No, wszystkie sportowe obliczenia w Faktach RMF FM o 18.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
1: Reklama.
2: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
0: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
2: masz. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina. Producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
12: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska. Właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina. Producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska. Właściciel polskiej sieci marketów Dino. Oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu
12: najlepszy. Program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
13: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
14: Tu trwa
13: lato na bogato.
14: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
15: Może jest we Włocławku.
16: Może w Kętach.
17: A może w Jaworznie.
18: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
19: A ty? Tak, ty.
20: Co powiesz, gdy już wygrasz?
21: Zastanów się i...
22: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
24: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
25: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
24: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
25: W końcu będę miał kieszonkowe.
24: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
26: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: dodatkowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 18. Czas zacząć fakty w RMF FM. Gotowość na łączach naszych reporterów, a przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
3: Tak jest, zapraszam. Najpierw doniesienia sportowe. Niemcy wyrwali Polakom zwycięstwo, ale nasi koszykarze nadal w grze o mundial. Śledzimy też siatkarskie starcie w krakowskiej Tauron Arenie. Biało-czerwoni walczą z Francją. Powiemy także o wypadku małego samolotu na Podkarpaciu. Sprawdzamy również wasze powroty z wakacji na drogach. Niestety nie udało się. Polscy koszykarze po dogrywce przegrali z Niemcami 94-96 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. To spotkanie obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasi koszykarze przegrali, ale zostawili serce na boisku.
4: No to była świetna walka, taka na wycieńczenie z obu stron. W obu ekipach kilku zawodników zakończyło mecz przekraczając limit fauli. Wszystko to okraszone dużą dawką emocji, bardzo głośnym dopingiem. Trenerzy nie zgadzający się z decyzjami arbitrów. Jak choćby decyzja o tym, że Dominik Olejniczak faulował na 9 sekund przed końcem, że to był faul ofensywny. Tutaj nasz sztab łapał się za głowę. Wszystko to budowało atmosferę tego widowiska. Ale jeśli nasi koszykarze chcieli pokazać kibicom, że warto przychodzić na ich mecze, wypełniać największe hale w naszym kraju, to ten cel osiągnęli. Postawili się czołowej drużynie świata, walczyli w dogrywce i to jest, przypomnę, pierwsza porażka w eliminacjach po 7 kolejnych zwycięstwach. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
3: Dziękujemy za relację. Mimo przegranej nasi koszykarze pozostają w grze o przyszłoroczny mundial. Zaglądamy teraz do krakowskiej Tauron Areny. Nasi siatkarze przegrali pierwszego seta z Francuzami 23-25 w ostatnim meczu Memoriału Wagnera. Łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarym Dziwiszkiem.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Czarku, jak wyglądał pierwszy set?
5: Pierwszy set pokazali Francuzi w nim jakość mistrzów olimpijskich. Raz po raz ostrzeliwali biało-czerwonych zagrywką. Myślę, że to był ten decydujący element, ten, który zdecydował o tym, że to jednak minimalnie szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Francuzów. Ale co to? Drugi set 13-9 prowadzą teraz biało-czerwoni. To oni ruszyli od początku, odskoczyli i to oni na zagrywce pokazywali w tym drugim secie naprawdę wielką jakość. Między innymi Kamil Semeniuk, to żadne zaskoczenie, ale także Jakub Nowak pozwolił sobie na asa serwisowego. Teraz 13-9 i za chwilę serwować będą biało-czerwoni. Z krakowskiej Tauron Areny, Cezary Dziwiszek.
3: Dziękujemy Czarkowi. Do tego spotkania wrócimy w pierwszych wieczornych faktach sportowych o 19.
6: Śledzimy fakty.
3: Mały samolot musiał awaryjnie lądować na polach niedaleko lotniska w Turbi w powiecie stalowolskim na Podkarpaciu. Na szczęście nikt nie został ranny.
7: Dwie osoby wydostały się z samolotu o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia było zadysponowanych 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu też były 2 zastępy ratownictwa medycznego. One udzieliły pomocy, jednakże poszkodowani nie wymagali hospitalizacji.
3: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Krystian Bąk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwają powroty z wakacji. Musimy liczyć się z coraz większymi zatorami na drogach. Najtrudniej jedzie się na południu. Ponownie w faktach z nami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie postoimy w korku?
8: Na Dolnym Śląsku utrudniony jest wjazd do Wrocławia autostradą A4 od strony granicy z Niemcami. Zatory tworzą się też na autostradzie A4 na jej śląskim i małopolskim odcinku. W Śląskiem turyści licznie wyjeżdżają z beskidzkich miejscowości. Zakorkowane są teraz m.in. drogi wyjazdowe z Wisły i Szczyrku w kierunku Katowic. Wydłużony z powodu zatorów i korków jest teraz także przejazd z Zakopanego do Krakowa. Najpierw Poronin i Szaflary, potem Stróża i Myślenice, wreszcie Gaj pod Krakowem. To w tych miejscach na Zakopiance trzeba teraz znacząco zwolnić.
3: Wakacje dobiegają końca. A co o tym końcu myślą właśnie najmłodsi? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczniami, którzy z tego powodu wcale się nie smucą.
9: Za czym najbardziej tęskniliście? Czego najbardziej brakowało?
10: Koleżanek.
9: A kolegów?
10: No, kolegów nie za bardzo.
9: Już trochę macie dość wakacji? Już długo?
10: No tak, tak. Ja mam trochę. Dla mnie to już nudno, bo ja już chcę do szkoły, no bo tak nudno siedzieć, chcę już z kolegami się bawić.
9: To wobec tego, to ile powinny trwać wakacje? Żeby to było nie za długo, nie za krótko? Miesiąc?
10: Może miesiąc i połowa. Gdzieś tyle.
3: To dopiero będzie spotkanie z kolegami i z koleżankami. A jakie są wasze plany na ostatnie kilkadziesiąt godzin wakacji? Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mam prośbę, żeby sprawdzić, czy nocą nie będzie grzmiało. Nie będzie grzmiało, pogodnie, no jedynie przelotne opady deszczu w okolicach Gdańska, no ale tam aż 16 stopni w kraju od 13 właśnie do 16, 16 Gdańsk, tak jak już mówiłem, ale także na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia najgoręcej będzie właśnie na Podkarpaciu, tutaj 30 stopni i też najwięcej burz na południu kraju, a na północy 24. 5 minut po 18, Paweł Jabr, cześć, witajcie ponownie. RMF w trasie, no i wasze samochodowe głośniki, muzyka najlepsza pod słońcem. Teraz Cranberries, za chwilę Dawid Podsiadło, Whitney Houston, ale będę też miał nowość od Sylwii Grzesz.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Whitney Houston, RMF FM. 20 minut po 18. Ta historia to są miliony wyświetleń w internecie. W Ohio pracownicy budowli znaleźli 2-tygodniowego kotka. Przygarnęli go, uratowali i teraz został członkiem ekipy. Nawet dostał miniaturową kamizelkę odblaskową i własny kask. Zobaczcie, 2 tygodnie życia kotek miał, a teraz ma kask, kamizelkę, już pierwsza robota. A człowiek po studiach dalej wysyła CV.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak! Plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór?
7: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślisz.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Leki dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Alker.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

No, w pierwszym secie Francuzi jeszcze powalczyli i wygrali 22-25, ale kolejne dwa sety dla Polaków. 25-17 i teraz 25-15. Polska-Francja w siatkówce. Na razie wygrywamy 2-1. Reklama. Tak zakręconej loterii.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
5: tworzona przez miliony słuchaczy
4: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
6: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Lato.
10: RMF FM.

0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czy już znasz tę nową?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Po reklamie.
9: 19. Czas zacząć Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
10: Tak jest, zapraszam. Żyje 8 osób, lot 17 jest nieznany. Posłuchajcie, jak wygląda aktualna sytuacja po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Nie milkną echa moskiewskiej wizyty szefa CIA. Czy dojdzie do spotkania Trump, Zełenski, Putin? W faktach także wyścig do zwycięstwa polskich siatkarzy w meczu z Francją. Na początek jednak informacje dla kierowców. Uwaga, zmotoryzowani, karambol na warszawskim odcinku S8 w pobliżu węzła Łabiszyńska. Zderzyło się 6 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. 8 osób zginęło, a 17 uznaje się za zaginionych. To najnowszy, tragiczny bilans katastrofy statku pasażerskiego, który zatonął dziś po południu u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie znajdowało się 270 osób. Tureckie władze rozpoczęły śledztwo w tej sprawie. Jak informuje CNN Turk, zdecydowano o aresztowaniu kapitana, a także 7 członków załogi. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. Szef CIA z propozycją spotkania Trump, Załański, Putin. Według portalu Axios John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Nie wiadomo na razie, jak Moskwa zareagowała na te propozycje. Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej, ale Rosja je odrzucała. Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefami rosyjskimi wywiadu zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. O przebiegu rozmów została poinformowana Ukraina. Axios podkreśla, że to pierwszy przypadek bezpośredniego zaangażowania szefa CIA w działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Przypomnijmy, negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy zostały wstrzymane w połowie w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie i późniejszym wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem. Również Watykan apeluje o dialog w sprawie wojny w Ukrainie. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, po powrocie z Rosji zaapelował o prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Duchowny podkreślił, że izolowanie państw i ludzi nie pomaga w rozwiązaniu konfliktu. Podczas wizyty w Moskwie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Gallagher spotkał się m.in. z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem, doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego.
12: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
10: Nasi zawodnicy idą po zwycięstwo w Memoriale Wagnera. Polacy w świetnym stylu wygrali kolejne dwa sety z Francuzami i prowadzą 2-1. Ponownie łączymy się z krakowską Tauron Areną, gdzie jest nasz wysłannik na turniej, Cezary Dziwiszek.
3: Witam ponownie.
10: Witamy, Czarku. Co dzieje się w czwartej partii?
3: 22-17 prowadzą Polacy, więc tak, podtrzymuję, idziemy po zwycięstwo. Teraz serwis biało-czerwonych, akcja Francuzów, atak pewny. Kolejny punkt dla Francji, 22-18, ale to zwycięstwo jest już naprawdę blisko. Powiem tak, szkoda, że to nie są już mistrzostwa Europy, bo ewidentnie Francuzi jeszcze nie są w najwyższej formie, o ile pierwszy set zagrali w nim naprawdę dobrze, pewnie. A Polacy jakby się rozpędzali, jakby potrzebowali jeszcze troszeczkę więcej czasu, ale już od drugiej partii, a teraz kolejny punkt dla Polski, znów atak ze środka, znów Kuba Nowak, środek dzisiaj naprawdę perfekcyjnie u nas funkcjonuje, no ale przede wszystkim także zagrywka, naprawdę w każdym elemencie Polacy grają rewelacyjnie, prowadzą teraz 23-18 i kolejny serwis, Francuzi przyjmują, będzie atak z prawego skrzydła, Błajew out, 24-18. Lada chwila. Być może, kto wie, ostatnia akcja w tym spotkaniu. Trybuny poruszone, wstają kibice i zaraz Polacy będą serwowali po, miejmy nadzieję, zwycięstwo, które już bardzo, bardzo blisko. Z krakowskiej Tauron Areny, Cezary Dziwiszek.
10: Dziękujemy bardzo. Więcej o tym spotkaniu usłyszycie też w Faktach Sportowych o 20. Odwiedziły dziś zamek w Kwidzynie na Pomorzu. Dziś po raz ostatni można było wejść do środka twierdzy przed rozpoczęciem gruntownego remontu.
12: Takie pożegnanie, no zobaczymy, co będzie kiedyś.
13: No była taka okazja ostatnia. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby zobaczyć zamek, zwiedzić. Byliśmy w Malborku i tak jeździmy sobie, oglądamy wszystkie zamki po kolei.
14: Na pewno po 3 latach, jak się znowu otworzy, to chciałabym tu wrócić i zobaczyć, co się zmieniło.
15: Warto zobaczyć cały zamek, żeby po prostu spędzić czas fajnie.
10: Usłyszał od odwiedzających reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Od przyszłego tygodnia ruszy wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamku w Malborku i Sztumie i wrócą dopiero po 3 latach. Za to my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 20. Bądźcie z nami.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Jutro najchłodniej na północy, 23-22 stopnie. Przelotne opady deszczu możliwe, a burze możliwe w okolicach Koszalina. W centrum kraju 25-26-24. Jeżeli chodzi o deszcz i burze, to te największe w okolicach Warszawy i Łodzi, a na południu kraju i zachodzie najcieplej 26, a nawet 30, ale też najwięcej burz. No to już wam sprawdzam, czy mamy ten punkt. Mamy ten punkt i wygrywamy 3-1 z Francuzami. Brawo nasi, 25-20 ostatni set. 6 minut po 19, tu RMF w trasie. Paweł Jabor, witajcie ponownie. Muzyka najlepsza pod słońcem na ten ostatni weekend lata. Nelly Furtado, Ed Sheeran, Lady Punk. Będziemy mieć też pewną nowość. Ale to na razie niespodzianka.

No gramy tak, żebyście się wyluzowali trochę w tych korkach, w tych zatorach, na dojazdach, po powrocie z weekendu, z urlopu. Teraz Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty, tu RMF w trasie.

0: Kochani, teraz startuje nowa jesienna ramówka RMF FM. No, wśród nowości wybitny aktor pan Andrzej Seweryn czytający lalkę Bolesława Prusa. Tu mam fragment, który w lalce akurat się nie znalazł, ale powinien.
1: Britney Spears, Toxic. Kochanie, czy nie widzisz? Wołam. Alert RCB powinien ostrzegać przed takimi jak ty. To niebezpieczne. Spadam. Nie ma ucieczki.
0: Toxic, bo to akurat dobrze pasuje do Izabeli Łęckiej. Premierowy odcinek emitujemy 1 września o godzinie 13:00.

0: kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I jak się sprawdził nowy Changan?
8: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
9: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Po reklamie.
19: To jest RMF FM.

0: Zablokowana jest jedynka w Śląskim w kierunku Żywca. W faktach sprawdzimy, co tam się dokładnie wydarzyło. Jedźcie na RMF-ie, będziecie wiedzieć, co przed wami w trasie. Trwają powroty, nie jest łatwo na drogach.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście,
4: dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Przestronny balkon?
10: Jest.
9: Praktyczny układ?
10: Jest.
9: Dobra lokalizacja?
10: Też jest.
9: A cena?
10: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
9: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
11: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
12: Głos i muzyka AI.
13: Marian, a gdzie mogę kupić?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
15: EPA i DHA
16: na wsparcie pracy serca
15: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
16: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne.
16: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
15: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
16: oraz wspierają układ nerwowy,
15: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
16: Bezglutenowy
15: i bez laktozy.
16: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne.
16: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
23: No to życzę szczęścia.
24: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
25: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Przestronny balkon?
7: Jest.
6: Praktyczny układ?
7: Jest.
6: Dobra lokalizacja?
7: Też jest.
6: A cena?
7: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
6: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
8: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
9: Głos i muzyka AI.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
0: Po reklamie.
12: Trwają powroty, kierowcy robią głośniej teraz radia w samochodach. Fakty w RMF FM 20. Katarzyna Podraza.
13: Zmotoryzowani podróżujący S1-ką Śląskiem. Dla was na początku ważne informacje. Trwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze hali w Gdyni. Sprawdzimy, jak długo pozostaną tam strażacy. A w faktach sportowych wielkie zwycięstwo Polaków z Francją w memoriale Wagnera. Jedna osoba ranna w zdarzeniu dwóch osobówek z motocyklem na S1C w Śląskiem. Do wypadku doszło w pobliżu Bielska Białej. Droga zablokowana w kierunku Żywca. Cały czas trwa przelewanie i dogaszanie pogorzeliska hali w Gdyni. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Przypomnijmy, ogień pojawił się tam przed godziną drugą w nocy. W środku magazynowane były zabawki. O poranku dach hali zawalił się do środka.
14: Musimy uważać bardzo właśnie przy pracach rozbiórkowych konstrukcji. Pożarem była objęta cała część, właśnie ta magazynowa. To były magazyny wysokiego składowania.
15: Widziałem, że dron się również wznosił.
14: Tak, dron przy takiej hali pomaga nam bardziej efektywnie podawać prądy wody, ponieważ dużo prądu wody podajemy z podnośników. Drony nas naprowadzają, żeby był efekt znacznie lepszy.
13: Tłumaczył Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Jak dodaje strażak, działania ratowników powinny skończyć się w nocy. Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przeszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało wczoraj 52,8% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyło zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Premier Islandii Kristín Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana.
15: Kosmiczne fakty w RMF FM.
13: Dziś o 13.26 czasu polskiego wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym, co dalej, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
17: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
13: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
19: Dobry wieczór dla polskiej siatkówki. Fakty sportowe dzisiaj prosto z Tauro na Arenę Kraków, gdzie zakończył się 23. memoriał Huberta Wagnera, który w świetnym stylu wygrali nasi siatkarze. W piątek ograli Słowenię 3-2, w sobotę USA 3-1 i dzisiaj mistrzów olimpijskich z Francji także 3-1. Grało tutaj wszystko, od zagrywki aż po atak.
20: To co, już docelowa forma? Pokazaliście dzisiaj naprawdę kawał świetnej siatkówki.
21: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
19: Mówił nasz libero, Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Najbardziej wartościowym siatkarzem został nasz atakujący, Bartłomiej Bołądź. I teraz już, proszę Państwa, misja Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się za nieco ponad tydzień. Ekstraklasa i szalone derby Śląska dla GKS-u. Katowiczanie prowadzili z Górnikiem Zabrze 1-0. Potem przegrywali 1-2, ale w doliczonym czasie doprowadzili do wyniku 3-2. I trudno innego bohatera, skoro Ilja Szkurin zaliczył dzisiaj hat-tricka. A wcześniej Jagiellonia rozbiła Raków 5-2.
22: Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez 2 kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek Ekstraklasy od zwycięstwa.
19: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Za około 10 minut rusza spotkanie Widzewa z Lechem. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy US Open. Nasz tenisista w dobrym stylu w 3 setach pokonał Serba Medjedowicza. Jutro w Nowym Jorku trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza i Maję Chwalińską, a we wtorek za Igę Świątek, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Poniedziałek jeszcze bardzo upalny i to będzie wyglądało tak, że na południu 30 stopni.
23: Co ty mówisz?
12: Podkarpacie 30, Lublin 28. To są naprawdę fajne temperatury jak na ostatni dzień sierpnia. Ja pamiętam...
23: To będzie żal żegnać wakacje, powinno lać żabami, powinna wiać i powinna...
12: Będzie,
23: być...
12: też będzie, tylko będzie na ciepło, bo będą burze. No i na wybrzeżu oczywiście 23-22 stopnie, no ale Bałtyk 23 stopnie, to pięknie.
23: Nie wiem jak ty, ale ja już się nie mogę doczekać 1 września, żeby iść do szkoły. Nowy piórnik, zeszyt w linie i kratkę sobie zamówiłem.
12: Tak, właśnie, muszę znaleźć ten plecak szkolny. Ciekawe, co z kanapkami, one mają już własne życie, pewnie rodziny założyły.
23: Ale zdarzyło się, wyciągnąć ci kanapkę taką spleśniałą po 2 miesiącach?
12: Po 2 miesiącach zdarzyło się, tak.
23: Z ręką na sercu mi też.
12: Broń biologiczna, mówię wam. 7 minut po 20, ja już lecę, Paweł Wiabro, dzięki za dziś.
23: Jak teraz... co, to mam kanapkę.
12: Może już
23: z
12: nie.
23: Czerwca. Daniel Dyk, cześć, witajcie. Gramy, nie gadamy.

Gramy, nie gadamy, to jest taki program, w którym gada wyłącznie muzyka. Nie wiem, ile kilometrów macie do domu, ile korków już za wami, ile jeszcze przed wami, ile postojów na stacji, bo dzieciom się chce. Nie wiem też, ile pytań z tylnych fotelików daleko jeszcze, ale wiem, że z każdym przebojem w RMF FM jesteśmy bliżej celu. No to czas na Robiego Williamsa. Feel.

I zaskoczę was, ale tytuł to nie jest turururururu, tylko I Was Made. U nas oczywiście Vina i Le Pedre, 20.23 na zegarze. Oczywiście to DJ-ski cover wielkiego hitu rockowej grupy Kiss. No właśnie, mama wam też mówiła, nie śmiej się z mody, bo wróci. Ja cały czas daję słowo, że żyję w strachu, że wróci moda na glam rock i to, co na scenie w latach 70. zakładali Kiss. O makijażu wspominać? Ile szło białego podkładu? Nie. Kojarzy.

0: zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM,

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

drzwi w samochodzie się ruszają od tych basów w głośnikach. Właśnie kierowcy, jeśli jedziecie S7, mamy karambol z udziałem 4 pojazdów na mazowieckim odcinku w pobliżu Dawid Bankowych. Zablokowany jeden pas na Warszawę, uważajmy. 20:37 na zegarze, no to wracamy do muzyki. Gramy, nie gadamy. Duet, którego byłem niezwykle ciekaw, jak tylko trafiłem na info, że dziewczyny zaśpiewają razem, bo znaliśmy twórczość solową każdej z nich, a teraz... No rozsmakowują się w duecie. Hania Kuzimowicz-Gajra. Muzyczna nowość w RMF.

0: Teraz Eminem i Rihanna, najpiękniejszy muzyczny monster w RMF FM. No ale teraz pilne dla kierowców. Jeszcze jedno poważne zdarzenie mamy. Podkarpacka S19 między węzłami Sokołów Małopolski, Jasionka. Droga jest zablokowana. Co tam się stało, usłyszymy w faktach o 21:00.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Pociesz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
8: tworzona przez miliony słuchaczy
9: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
10: Czas na kolejny rozdział.
11: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Lato w RMF FM.
17: Lato w RMF FM.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę
5: oryginalnego plusza.
6: Tak,
5: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
2: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Już prawie godzina 21, a więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Wszystko, co ważne, zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. 3 osoby ranne w wypadku na Podkarpaciu. Problemy także na mazowieckim odcinku S7. Jaki będzie ciąg dalszy afery Zonda Krypto? Politycy spodziewają się kolejnych jej odsłon. Miał zniknąć w Norwegii, ale zdradziły go własne stopy. Szczegóły tego zdarzenia przed faktami sportowymi. Trzy osoby ranne w wypadku na podkarpackim odcinku S19. Między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka zderzyły się dwa auta osobowe z trzema motocyklami. Droga jest zablokowana. Kierowcy, uważajcie również na mazowieckim odcinku S7. Cztery osobówki zderzyły się między węzłami Zamienie, Warszawa Lotnisko w pobliżu Dawid Bankowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku stolicy. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą Zonda Krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie, mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
11: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem, kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
10: Wypłynięcia nagrań spodziewa się też poseł Michał Wawer z Konfederacji.
12: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera Zonda Krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt brazylijskiego drobiu i miodu. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jaka jest konkretnie sytuacja z punktu widzenia polskich producentów? Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Po kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
13: Są i takie fakty.
10: Zdradziły go wystające spod kołdry stopy. Ukrywający się za niepłacenie alimentów mieszkaniec Rawy Mazowieckiej został złapany przez funkcjonariuszy. W ostatniej chwili, bo mężczyzna miał już plan ucieczki do Norwegii. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak doszło do ujęcia poszukiwanego?
14: Policjanci ustalili, że 35-latek poszukiwany za to, że nie płacił alimentów, poznał inną kobietę przez internetowy komunikator, a nowa znajoma szybko przerodziła się w uczucie. Para planowała wspólny wyjazd do Norwegii i już była na etapie kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
10: No i cóż, z planów nici, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
15: Dobry wieczór. Niedziela pełna goli w piłkarskiej ekstraklasie i jeśli dobrze liczę, już 15. Do przerwy Lech prowadzi 2-1 z Widzewem. Na gole Kozubala i Sajod Manesza odpowiedział Karol Świderski. A wcześniej Jagiellonia ograła Raków 5-2, GKS Katowice po dramatycznej końcówce, 2 golach w doliczonym czasie, 3-2 Górnika Zabrze. W czołówce coraz większy ścisk, ale liderem po 6 kolejkach pozostaje Legia. Nasi koszykarze o awans na Mistrzostwa Świata muszą jeszcze powalczyć. Byliby już pewni awansu, gdyby pokonali dzisiaj Niemców, ale minimalnie przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96.
16: Postawiliście się dzisiaj jednej z najlepszych drużyn świata. Bardzo mało brakowało do tego, żeby to przechylić.
17: Bardzo mało. 2 punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. No, nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się.
15: To był nasz koszykarz Kamil Łączyński, z którym porozmawiał Patryk Serwański. Złoto Aleksija Koliadycza i 2 brązowe medale. Wczoraj Anny Puławskiej, dziś Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Umiarkowanie optymistyczny, ale mogło być lepiej, szczególnie, że Anna Puławska i Martyna Klat nie obroniły złota z ostatnich mistrzostw w kajakowej dwójce.
18: To nie był ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowane niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to 7 miejsce.
15: Mówiła Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata za rok na Węgrzech.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Żartowaliśmy z Pawłem, że za ciepły będzie ten ostatni dzień wakacji, że będzie żal wracać 1 września do szkoły, ale właśnie 1 września jakby wszystko prostuje, przeważnie od 19 do 21 stopni Celsjusza w większości regionów, trochę słońca, trochę deszczu, także nie będzie trudno wysiedzieć w klasie. Najcieplej na południu i tam najwięcej słońca i w ogóle bez opadów, 24 w Krakowie, 25 w Tarnowie i Rzeszowie. Tutaj Daniel Dyk, jeszcze raz dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, to jest program Gramy, nie gadamy, masa dobrych numerów do wysłuchania, nie wiem, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, czy w trasie do domu, Savage Garden.

0: DJ-go i od Jason Derulo, Melody Michiko. Nie wiem jak wy, ale to nagranie kojarzyć mi się będzie na pewno z tymi wakacjami, które trwają.
1: Nie chcę jeszcze odliczać. Nie chcę, żeby te wakacje trwały jak najdłużej. To jest program Gramy, Gramy, Nie Gadamy w radiu RMF FM, no więc zagrajmy. Bill Medley, Jennifer Warnes. Wiecie co?

0: Były takie czasy, że jak DJ Bobo nie pojawił się na dyskotece, to nie, to w ogóle nie do pomyślenia taka sytuacja. 21:28 na zegarze, gramy, nie gadamy, zaraz wracamy z muzyką najlepszą pod słońcem. Będzie Daria Zawiało w RMF-ie, ale wcześniej no dwa słowa o naszej nowej ramówce. Już jutro z wakacyjnej przerwy wraca Tomasz Terlikowski. No i zaprosił na poranek premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Panie redaktorze, proszę państwa.
3: W porannej rozmowie Tomasza Terlikowskiego padają ostre komentarze.
4: Premier Tusk mówi, ale nie robi. Jest mistrzem w przykrywaniu problemów.
5: Prezydent pokazał, że jest miękiszonym. No wystraszył się.
6: To oznacza, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność.
7: I tutaj będę naprawdę bezwzględny, nawet jak minister Bogucki będzie płakał.
3: W tym sezonie też nie będzie taryfy ulgowej. Poranna rozmowa w RMF FM. Najważniejszy wywiad dnia. Już jutro, tuż po 8:00.
1: Reklama.
8: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
9: tworzona przez miliony słuchaczy
10: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
8: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18:00 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Biegam.

0: rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
10: Wyluzuj. Są wakacje. I jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

muzyczna nowość w RMF FM. Time Impala. Za tym projektem muzycznym kryje się Kevin Parker, człowiek orkiestra z Australii. Potrafi grać na niemal wszystkim i sam nagrywa ścieżki na swoje płyty, a do tego śpiewa, pisze teksty. No i kocha rock psychodeliczny, co odrobinę było tutaj słychać.

RMF FM. Za moment Marisa, a my gramy, gramy, nie gadamy. Za 8 minut 22, za 8 minut fakty w RMF-ie. Wrócimy do tragedii na Cyprze. Między innymi oczywiście i zatonięcia promu pasażerskiego. Wciąż nie wszystkich odnaleziono.

0: reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę... oryginalnego plusza?
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 22, więc dajmy głośniej i posłuchajmy razem faktów w RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
11: Zaczniemy od tragicznych informacji z Grecji. W hotelowym basenie utonęła 11-letnia Polka. Na Ukrainie pochowano dziś szczątki ofiar rzezi wołyńskiej. Posłuchajcie, co o tamtych wydarzeniach mówi ich naoczny świadek. Polecamy też fakty sportowe. W nich zwycięski dla naszych siatkarzy finału Memoriału Wagnera. Na początek jednak tragiczne doniesienia z Grecji. 11-letnia dziewczynka z Polski zmarła w szpitalu w Chani na Krecie po tym, jak została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w miejscowości Platanias. Dziecko przebywało na wakacjach z rodzicami. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane. Piszemy o tym także na rmf24.pl. Co najmniej 8 osób zginęło dzisiaj w wypadku promu u północy wybrzeży Cypru. Jak wiecie z faktów, jednostką płynęło 267 osób. 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
12: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portu w Kireni krótko po wypłynięciu w morze. Był to Filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą od długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
11: Słuchacie faktów RMF FM. 30 sierpnia 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej doszło do jednego z najbardziej krwawych epizodów rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA wymordowały tam ponad 1000 Polaków. Dziś pochowano szczątki kolejnych 55 ekshumowanych ofiar. Na uroczystościach pojawili się dzisiaj naoczni świadkowie tej masakry. Jan Bednarz miał kilka lat, gdy Ukraińcy weszli do wsi z rodziną. Ukrył się w ogrodzie.
13: My cichutko siedzieliśmy gdzieś do południa, gdy przyszedł ojciec ze stajni, bo tam na wyrku się schował, jak zobaczył, że po domu buszują Ukraińcy. Przyszedł ojciec, mama mówi do niego, bierz co się da i uciekamy. No i zaczęliśmy szybkim krokiem uciekać. do Jagodzina. Ja podobno całą drogę płakałem i wołałem, nie chcę być zabity. A zostały mi te słowa po wypowiedzi księdza tatej mszy. W jaki sposób przyległy do mnie, że Ukraińcy chcą nas mordować. Więc ja mówiłem, że nie chcę być zamordowany, zabity.
11: Historycy szacują, że do odnalezienia jest jeszcze około 300 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. O poranku mamy dla Was w RMF FM i RMF 24 dwie rozmowy publicystyczne. W pierwszej o 7 usłyszycie Piotra Salaka i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Z kolei o 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy do słuchania.
8: Fakty z Pomorza.
11: Setki osób odwiedziły dziś zamek w Kwidzynie, aby zobaczyć obecną wystawę po raz ostatni. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka, aby w przyszłym roku rozpocząć ponad 3-letni remont tego średniowiecznego zamku. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
14: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
15: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
14: Do tego przydają się nam konserwatorzy. To oni powiedzą, jak bezpiecznie przewieźć, jak zapakować, w co włożyć, żeby nic się po drodze nie stało, bo przecież niektóre są takie wrażliwe, delikatne i trzeba naprawdę uważać.
11: Kustosz Joanną Jezierską rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A przed doniesieniami ze świata sportu polecamy kolejne fakty RMF FM o 23:00. Przywita się z Wami Mateusz Bożek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
17: Założenia spełnione, mówią nasi siatkarze po zwycięstwie w Memoriale Wagnera w Krakowie. Zawsze turniej jest ostatnim etapem przygotowań do wielkiej imprezy, w tym roku do Mistrzostw Europy, które zaczynają się za nieco ponad tydzień. Polacy pokonali Słoweńców, USA, a dziś Mistrzów Olimpijskich z Francji 3-1 i na turniej jadą spokojni.
18: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
17: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski. 5 września siatkarze zagrają z Finlandią w trójmiejskiej Ergo Arenie. Dzisiaj mierzyli się tam nasi koszykarze z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Przegrali minimalnie 94-96, zresztą po dogrywce. Ale przegrać w taki sposób z mistrzami świata i Europy to chyba nie wstyd.
19: Ja wiedziałem, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, ja wiedziałem, że z każdym możemy się bić jak równy z równym, także cała drużyna w to wierzyła i myślę, że znowu udowodniliśmy to sobie, że jesteśmy naprawdę topową drużyną, nie tylko europejską, ale światową.
17: Podkreślał nasz koszykarz Igor Milicic junior. Polacy spadli na trzecie miejsce w grupie, wciąż dające awans na Mistrzostwa Świata, mają tyle samo punktów co pierwsze Niemcy i druga Chorwacja. Jest i 16. bramka tego dnia w Ekstraklasie. Do siatki w meczu Widzewa z Lechem trafił Mariusz Fornalczyk, wyrównując stan gry na 2-2. To już jakiś czas temu, teraz doliczony czas gry i wciąż 2-2. Lider najszybszy na 9. etapie, Hiszpan Enric Mas, wygrał kolejny odcinek Vuelta Espania. Tadej Pogacar po kraksie i wycofaniu się z wyścigu dookoła Hiszpanii wrzucił na Instagram posta ze szpitala z hitem Bee Gees Stayin' Alive. No to zdróweczka, bo we wrześniu przecież kolarskie Mistrzostwa Świata.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Ostatni dzień wakacji to już jutro, 31 stopni Celsjusza w Rzeszowie, 30 w Tarnowie, 29 w Lublinie, 27 w Kielcach, Krakowie. No a poza tym kraj tak na... O, jeszcze przepraszam, 26 w Warszawie i Białymstoku, a reszta kraju raczej 25 i niewiele poniżej. Jeśli chodzi o słońce, będzie go sporo, ale też będą przechodzić strefy intensywnego deszczu. Tutaj Daniel Dyk, witajcie. Gramy, nie dogadamy. I to gramy z półki z waszymi ulubionymi. Moda na nią wróciła jak moda na lata 90. Britney Spears, Verme.

0: można powiedzieć, że spijaliśmy nutę po nucie. Summer Wine w RMF FM i takie skojarzenia z wakacjami i latem też się pojawiają. No właśnie, jedni piszą kartki z wakacji, inni piszą posty z wakacyjnymi zdjęciami na Insta, a artyści piszą piosenki i w nich zachowują wspomnienia.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
3: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

fantastyczna nowość w RMF FM. Prima Ballerina i Margaret, która regularnie dorzuca nam hity, a tegoroczne wakacje miała właśnie taki pomysł. A teraz DJ Snake, ale przede wszystkim ten, który rozsławił ten numer. Justin Bieber w remiksie w RMF FM.

Damian Dawid w RMF FM i można było zatrzymać się na stacji na kawę albo dać głośniej RMF. Przydajemy się, mam nadzieję, w trasie z wczasów. Ile jeszcze piosenek, zanim dojedziecie do domu? Patrzę na zegarek, u mnie za 22 minuty fakty, czyli pora na Komodo. Gramy, nie gadamy.

0: gdzie.
1: Zaraz najnowszy odcinek kryminalny Olgi Hering w Radiu RMF FM. Przy okazji dostajemy pytanie, czy po wakacjach wracają sceny zbrodni. Tak jest, wracamy. Dokładnie za tydzień o tej porze będzie się kończył pierwszy odcinek w tym nowym sezonie. Będziemy z wami w każdą niedzielę od 20 do 23. No i jak zwykle premierowe podcasty w rozszerzonej wersji co poniedziałek na platformach podcastowych, no i na kanale YouTube Sceny Zbrodni.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę... oryginalnego plusza?
0: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Przestronny balkon?
5: Jest.
4: Praktyczny układ?
5: Jest.
4: Dobra lokalizacja?
5: Też jest.
4: A cena?
5: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
4: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
6: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
7: Głos i muzyka AI.
8: Po reklamie.
9: Już prawie 23, a więc czas na fakty w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek, witamy.
10: Jestem, witam, zapraszam.
11: Przestrzeń powietrzna Mołdawii naruszona przez obcy samolot. Wcześniej alarm powietrzny ogłoszono także w Rumunii. To na początek faktów, później referendum w Islandii. Większość mieszkańców nie chce wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Co zadecydowało o takim wyniku, to sprawdził specjalny wysłannik RMF FM. W faktach także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej ekstraklasie. Nieznany samolot naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Maszyna wleciała od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza i po upływie około 10 minut wróciła tą samą trasą, przekazał mołdawski resort obrony. Samolot przekroczył granicę po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. Wcześniej także Rumunia ogłosiła alarm w okręgu Tulcza w północno-wschodniej części kraju. Radary wykryły nieznany obiekt w pobliżu granicy z Ukrainą. W ubiegły czwartek, podczas obchodów 35-lecia niepodległości Mołdawii, prezydent Maia Sandu zapowiedziała wzmocnienie obrony powietrznej tego kraju. Przestrzeń powietrzna Mołdawii i Rumunii była naruszana dziesiątki razy, a w przeddzień naszego święta rosyjskie drony wtargnęły w naszą przestrzeń z oczywistym zamiarem zastraszenia nas. Chcę teraz jasno powiedzieć, nie damy się zastraszyć, mówiła Sandu. Nie dla rozmów z Unią Europejską. Tak zdecydowali mieszkańcy Islandii w historycznym dla tego kraju referendum. Czy jesteś za wznowieniem negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską? Tak brzmiało pytanie, na które 118 tysięcy osób odpowiedziało nie. 118 tysięcy, czyli prawie 53% głosujących. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik na Islandię. Co jeszcze wiemy o tych wynikach?
12: Za wznowieniem rozmów było 105 tysięcy obywateli, czyli 47,5% uprawnionych do głosowania. Najwięcej zwolenników było w Reykjaviku, stolicy Islandii, ale to pozostałe okręgi wyborcze. Skupione wokół rolnictwa i rybołówstwa zadecydowały o większości dla opcji eurosceptycznej. Początkowe wyniki wskazywały niewielką przewagę zwolenników, ale po zliczeniu głosów prowincji wynik został przesądzony. Frekwencja wyniosła 82,5% i była najwyższa od wyborów parlamentarnych w 2009 roku, gdy do urn poszło ponad 85% obywateli. Premierka Islandii Kristrún Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana do końca kadencji tego parlamentu. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Już ponad 20 godzin strażacy walczą z pożarem w Gdyni. Po godzinie 2 w nocy wybuchł tam pożar magazynu z zabawkami. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków?
13: Strażacy wciąż polewają hale i dogaszają zarzewia ognia ukryte pod jej zniszczoną konstrukcją. Największym problemem jest właśnie dotarcie do środka.
14: Na skutek oddziaływania termicznego mniej więcej na środku hali doszło do załamania konstrukcji dachu.
13: Mówił mi Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Strażakom udało się ocalić las i okoliczne magazyny. Siły na bieżąco wymieniane są, bo akcja trwa już od wielu godzin.
14: 50 strażaków z całego województwa, bo są siły i środki zarówno i z Sopotu, i z Pruszcza.
13: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
11: W tej chwili w akcji dogaszania pogorzeliska uczestniczy 24 strażaków.
8: Fakty ze szkolnego korytarza.
11: W faktach przypominamy o nowych przepisach, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego. Chodzi o zakaz używania smartfonów we wszystkich szkołach podstawowych. Dzieci przed rozpoczęciem zajęć będą musiały zostawić telefony w wyznaczonym do tego miejscu. Najczęściej będą to szkolne szatnie albo zamykane szafki.
15: Nie ma co tam się pieścić, nie? Telefon w szkole niepotrzebny, wiedza jest potrzebna. To siedzieli by i grali. Kiedyś siedzieli non stop na tych telefonach. Cisza była na szkole idealna, no ale nie o to chodzi, żeby dzieciaki się poznawały i bawiły się z sobą też, nie?
16: Dzieci będą po prostu przychodzić do szkoły, będą zostawiać to wszystko w szafkach już przy wejściu i odbierać dopiero, jak będą wychodzić ze szkoły.
15: Tak. Chyba, że nie wiem, że jakaś praca będzie zgodna z tym, że można włączyć telefon, ale ja takiej pracy nie słyszałam.
16: I pani teraz będzie pilnować tych telefonów.
15: No, tak, tam nie ma prawa nikt grzebać niczyjej szafce, no każdy ma swój kluczyk też, nie? Że każda szatnia jest zamknięta, także nie ma możliwości, żeby ktoś tam komuś coś tam wziął.
11: Usłyszała od pracowniczki jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec zaglądamy jeszcze na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań górą w meczu z Widzewem. Na wyjeździe pokonał ekipę z Łodzi 3-2. Ostatnia decydująca bramka dla Lecha padła w 96 minucie. Jej autorem Louis Palma. Wcześniej Jagiellonia pokonała Raków 5-2, a GKS Katowice 3-2 Górnika Zabrze. Liderem ekstraklasowej tabeli w tej chwili Legia Warszawa z 12 punktami, na drugim miejscu Lech, a na trzecim Wisła Kraków. Obie drużyny mają równo po 10 punktów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Daniel Dyk, wielkie dzięki za dzisiaj. Teraz czas na Olgę. Ostatni raz w wakacje.
18: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
19: Dobry wieczór, tu Olga Hering i witam w kolejnym odcinku serii Tajemnicze Zaginięcia. Dziś opowiem historię Beaty, młodej agentki nieruchomości z Poznania. Pewnego zimowego popołudnia 2004 roku wyszła z domu na spotkanie z klientem i po prostu zniknęła. Co ciekawe, do dziś nie wiadomo, czy ten klient w ogóle istniał, a sprawa tego zaginięcia od 22 lat pozostaje jedną z najmroczniejszych tajemnic Wielkopolski.

Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Tajemnicze zaginięcia. Beata Kotwicka przychodzi na świat w 1975 roku w Świebodzinie. Wychowuje ją tata Wiesław razem ze swoją żoną Alicją, która nie jest biologiczną mamą Beaty, ale która kocha dziewczynkę jak swoje własne rodzone dziecko. Beata dorasta więc w spokojnej atmosferze, w domu pełnym wsparcia, w którym niczego nie brakuje, także pod kątem finansowym. Nie dziwi więc, że wyrasta na mądrą i otwartą na świat kobietę, chociaż jest jeszcze bardzo młoda. To dla wielu wygląda na starszą niż w rzeczywistości jest, a wynika to z tego, że Beata zawsze ubiera się nie tylko schludnie, ale i wyjątkowo elegancko. Lubi wyglądać tak, jakby za moment czekało ją ważne spotkanie, nawet gdy jest to zwyczajny dzień. Gdy Beata kończy szkołę, zapada bardzo ważna decyzja. Młoda kobieta wyjeżdża ze swojego rodzinnego Świebodzina, które nie oferuje zbyt wiele, i przeprowadza się do oddalonego o 100 km Poznania, gdzie rozpoczyna studia. Rodzice jedynaczki byli gotowi na ten dzień i wiedzieli, że zrobią wszystko, by ułatwić córce start w dorosłe życie. Dlatego kupują dla niej mieszkanie w Poznaniu, które teraz posłuży podczas studiów, a później, być może, stanie się domem dla jej rodziny. Latem 1995 roku poznaje starszego o rok Rafała, który także studiuje w Poznaniu. Te wakacje okazują się być przełomowe dla Beaty, bo po raz pierwszy od dawna naprawdę się zakochuje. Rafał to dobry, bardzo spokojny i wyjątkowo inteligentny młody człowiek. Też zakochuje się w Beacie. Rafał szybko staje się częścią rodziny i stałym bywalcem w domu rodziców Beaty w Świebodzinie. Po jakimś czasie rodzice Beaty zaczynają traktować Rafała wręcz jak własnego syna i dalszy scenariusz pisze się niemal sam. Rafał uroczyście oświadcza się, prosząc o rękę Beaty, a gdy otrzymuje błogosławieństwo od swoich przyszłych teściów, mężczyzna wprowadza się do mieszkania Beaty w Poznaniu, które ta otrzymała od swoich rodziców. Przez jakiś czas żyją wspólnie, jako narzeczeństwo, a 3 lata po pierwszym spotkaniu w 1998 roku mówią sobie sakramentalne tak. Jej tata, pan Wiesław, jest spokojny. W jego ocenie to mężczyzna z krwi i kości. Ojciec widzi w nim trochę samego siebie w młodości, a jako że chce dla obojga wszystkiego co najlepsze, póki może, wspiera młodą parę. Mają już mieszkanie, którego nie muszą spłacać, ale teraz kupuje im jeszcze auto i daje pieniądze na rozkręcenie ich własnego interesu, bo rok po ślubie, w 1999 roku, Beata i Rafał postanawiają stworzyć coś własnego i na parterze bloku, w którym mieszkają, otwierają agencję obrotu nieruchomościami. Kierunek, jaki obierają, okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo interes kwitnie. Klientów nie brakuje, prowizje zapewniają parze naprawdę wygodne życie, a w tym wszystkim zarówno Rafał, jak i Beata znajdują jeszcze przestrzeń, by skończyć studia magisterskie. Życie tego młodego małżeństwa dla wszystkich wygląda jak z bajki i wielu rówieśników im zazdrości. Do pełni szczęścia brakuje im jednak jednej, ostatniej, tej najważniejszej rzeczy. Beata marzy o dziecku i tak naprawdę próby powiększenia rodziny trwają od początku małżeństwa, ale dopiero w listopadzie 2003 roku, czyli po 5 latach starań, Beata wreszcie może ogłosić dobrą nowinę. Temat dziecka, które już niedługo pojawi się na świecie, to od tej pory główny temat rodzinnych rozmów. Wszyscy nie mogą się doczekać maluszka. Snują plany, jak to będzie. To wyczekiwanie jest cudowne i pełne radości. Ale trochę z boku tego wszystkiego jest Rafał. On, w przeciwieństwie do reszty, nie okazuje swojego entuzjazmu, a wręcz regularnie sprowadza wszystkich na ziemię i wielokrotnie ucina pełne zachwytu rozmowy przypomnieniem, że dziecko na pewno wpłynie negatywnie na ich biznes, bo Beata, która jest sercem firmy, na pewno nie będzie już miała czasu na wszystkie obowiązki. Jest
czwartek, 18 lutego 2004 roku. Beata jest już prawie na półmetku ciąży i wielkimi krokami zbliża się bardzo ważny dzień. Już za 5 dni, bo 23 lutego, przyszła mama wybiera się na zaplanowane badania. Dzisiejszy dzień zapowiada się jednak zupełnie zwyczajnie i przede wszystkim pracująco. Rafał o 11 ma spotkanie z przedstawicielką telekomunikacji, a Beata na 15 umawia się z klientem, który chce sprzedać swoje mieszkanie na osiedlu Lecha. To jednak nie jest typowe, bo z reguły klientami w terenie zajmuje się Rafał, ale jako że na dzisiejsze popołudnie ma już inne plany, to Beata decyduje się spotkać z klientem. Doskonale wie, że jeśli by tego nie zrobiła, ten zadzwoniłby do innej agencji, a szansa na prowizję przeleciałaby im obok nosa. Poranek płynnie zmienia się w południe. Między obowiązkami zawodowymi do Beaty dzwoni jej kuzyn, Sebastian, który zaprasza małżeństwo na sobotni obiad, a około godziny 14 Rafał i Beata zamykają biuro na parterze i idą na piętro do swojego mieszkania, żeby zjeść ciepły posiłek, po czym wracają do swoich obowiązków. Rafał wraca do biura, gdzie czeka go kolejne spotkanie, a Beata o 14.40 żegna się z mężem i jedzie na osiedle Lecha, gdzie o 15.00 ma oglądać mieszkanie przeznaczone na sprzedaż. Mija kilka godzin. Jest wieczór, gdy do Sebastiana, kuzyna, który zaprosił parę na sobotni obiad, dzwoni Rafał. Ma niespokojny głos. Relacjonuje, że Beata wciąż nie wróciła do domu i że nie jest w stanie się z nią skontaktować, bo jej telefon jest wyłączony. Rafał mówi wprost. Obawia się, że coś mogło się stać, dlatego Sebastian niewiele myśląc wsiada w samochód i chwilę później jest już w mieszkaniu swojej kuzynki. Mężczyźni razem zastanawiają się, co robić, a jako że Beata jest w ciąży, w pierwszej kolejności obdzwaniają poznańskie szpitale. Gdy jednak nigdzie nie udaje im się jej zlokalizować, dzwonią do jej przyjaciółek, a nawet dalszych znajomych. Jednak gdy za sprawą i tego ruchu niczego nie udaje im się ustalić, zawiadamiają o sytuacji policję, która natychmiast rozpoczyna poszukiwania. O 23.00, gdy nadal już nawet z pomocą mundurowych nie udaje się ustalić, gdzie jest Beata i co się z nią stało, Sebastian dzwoni do Świebodzina i przekazuje pani Alicji i panu Wiesławowi przerażające wieści. Beata wyszła z domu przed 15.00 i od 8 godzin nie daje znaku życia. Rodzice Beaty natychmiast ruszają do Poznania, a gdy ich córka przez całą noc nie wraca do domu, z samego rana angażują do pomocy prywatnego detektywa, który jest byłym szefem pionu kryminalnego policji. Od tego momentu zarówno prywatne, jak i policyjne śledztwo rusza na całego, a pierwszym jego elementem jest ustalenie personaliów mężczyzny, z którym na osiedlu Lecha o 15.00 miała spotkać się Beata. Tylko że już na tym etapie pojawia się gigantyczny problem. Rafał nie zna żadnych konkretnych danych, ani adresu mieszkania, które miała oglądać jego zaginiona żona, ani nazwiska klienta. Wszystko ustalała sama, a jak się okazuje, kompletnie niczego nie zapisała w swoim kalendarzu. Rafał i kuzyn Sebastian drukują więc ponad 1000 plakatów z opisem sytuacji i wizerunkiem Beaty, po czym naprawdę ruszają na osiedle i pytają każdego o zaginioną ciężarną. Po wielu godzinach chodzenia od klatki do klatki, wspinania się z piętra na piętro, nie tylko nie trafiają na żaden trop, ale też dowiadują się, że nikt nie słyszał, by ktoś z sąsiadów chciał sprzedać mieszkanie, a wszystko robi się dziwne i zagmatwane. Dlaczego pedantyczna Beata, która prowadziła skrupulatnie swój kalendarz, nie odnotowała w nim wczorajszego spotkania? Dlaczego sąsiedzi nie wiedzą o żadnym mieszkaniu na sprzedaż? O co tutaj chodzi?

0: mama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
2: To jest True Crime w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia.

0: wracać mam.
1: Już za chwilę wrócimy do sprawy Beaty z Poznania. Kobiety, która zniknęła w biały dzień w środku dużego miasta i której losy od 22 lat pozostają zagadką.
2: Olga Hering prezentuje tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: W oczekiwaniu na bilingi z telefonu Beaty, policja i detektyw badają różne wątki. Wykluczona zostaje teoria o porwaniu dla okupu, bo żaden porywacz przecież się nie zgłosił. Wizja odebrania sobie życia przez Beatę też wydaje się mało prawdopodobna i śledczy najbardziej skłaniają się ku teorii, która mówi, że historia ta, niestety, jest historią z wątkiem kryminalnym. Śledczy od dawna tropią nieuchwytnego do tej pory mężczyznę, któremu nadali przydomek Pirania z Rataj. Tajemniczy sprawca brutalnie atakuje kobiety na poznańskich osiedlach. Czy więc Beata mogła paść jego ofiarą? Do tej teorii nie pasuje jednak zasadniczy element działania piranii. Do tej pory żadnej ze swoich ofiar nie pozbawił życia. Ale nie da się wykluczyć, że nie zrobił tego po raz pierwszy. Bliscy nie chcą nawet dopuszczać do siebie takiej myśli. Ciągle żyją nadzieją na happy end i liczą, że 23 lutego Beata pojawi się na długo wyczekiwanej wizycie lekarskiej. Ale nic z tego. Kobieta nie stawia się w gabinecie, nie poznaje płci dziecka, a jej najbliżsi już wiedzą, że jest bardzo źle. Nie lepiej jest tydzień później, gdy do rąk śledczych trafia wreszcie wykaz z bilingów, który nie odpowiada na żadne pytania. Wszyscy liczyli, że będzie tam numer tajemniczego klienta, ale nic bardziej mylnego. Połączenia i SMS-y nie wskazują, by kobieta w ogóle się z kimś umawiała na ten dzień. Nadzieja na szczęśliwe zakończenie przygasa z dnia na dzień. Na nowo rodzi się jednak miesiąc później, pod koniec marca, gdy policja ogłasza sukces. Złapali piranię. 23-letniego Piotra, który przyznaje się do napaści na około 20 kobiet, ale gdy przepytywany jest w sprawie zaginięcia Beaty, stanowczo zaprzecza, by atakował podobną kobietę. Jest coś jeszcze. Na ten dzień ma solidne i niepodważalne alibi. To nie on stoi za jej zaginięciem. Od zniknięcia Beaty mija rok. I już niemal wszyscy stracili nadzieję, że kiedykolwiek poznają prawdę. Mimo wyznaczenia wysokiej nagrody pieniężnej za odnalezienie Beaty, przez rok nie pojawił się żaden sensowny trop. Nadal nie pojawił się też żaden dowód potwierdzający fakt, że Beata w ogóle miała spotkać się tamtego dnia z mężczyzną chcącym sprzedać jakieś mieszkanie. Taka informacja wypłynęła tylko i wyłącznie od Rafała, męża, na którego już od samego początku policja spoglądała z pewną dozą nieufności. Bo jak się okazuje, już kilka dni po zaginięciu Beaty miała miejsce dziwna sytuacja. Gdy technicy po wcześniejszym uprzedzeniu pojawili się w mieszkaniu małżeństwa, by sprawdzić je pod kątem śladów kryminalistycznych, zastali niecodzienny w takiej sytuacji widok. Mieszkanie było idealnie wysprzątane. Mąż wytłumaczył się zdziwionym pracownikom policji z tego wielkiego sprzątania tak, że porządki pomagają mu poradzić sobie ze stresem. Jednak nikt chyba w to nie uwierzył. Technicy ujawnili ślady krwi, które, jak się okazało, należały do Beaty. Były wszędzie. A Rafał oznajmił, że Beatę męczyły krwotoki z nosa. Jednak gdy śledczy pytają o krwotoki rodziny Beaty, ci są zaskoczeni. Jednakże ekspertyzy mówią jasno. Wersja Rafała, chociaż nie da się jej ani wykluczyć, ani potwierdzić, może być prawdziwa. Ale to wciąż nie jedyny dziwny element w tej niezrozumiałej historii. Bo już na początku kwietnia 2004 roku, czyli zaledwie półtora miesiąca po zaginięciu, Rafał zaczął spotykać się z inną kobietą. Mało tego, ta od razu wprowadziła się do niego. Do tego samego mieszkania, które jego zaginionej żonie kupili jego teściowie. Dla śledczych była to naturalnie gigantyczna lampka alarmowa. Ale Rafał i na to miał wytłumaczenie. Zaintrygowanych śledczych poinformował, że żona najpewniej go zdradzała i to przecież ona wyszła z domu i go opuściła. W jego głosie słychać było tylko złość, nie troskę. Zresztą zaraz później przestał uczestniczyć w poszukiwaniach i skupił się na budowaniu swojej nowej relacji. W tym samym czasie rodzice Beaty zaczęli rozumieć, że chyba inaczej widzieli małżeństwo swojej córki. Zaczęli dopytywać sąsiadów, jak oni odbierali te relacje i w tym momencie obraz idealnego małżeństwa prysł jak bańka mydlana. Sąsiedzi zaczęli opowiadać, że z mieszkania Beaty i Rafała regularnie dochodziły odgłosy awantur. Słychać było krzyki, wyzwiska, tłuczone szkło, a w każdej kłótni dominował przede wszystkim męski głos. Gdy iluzja związku idealnego zaczęła rozsypywać się jak domek z kart, więcej osób zaczęło wreszcie mówić. Przyjaciółka Beaty przyznała, że mąż źle traktował swoją żonę. Wiecznie ją krytykował, a nawet poniżał. Wyśmiewał, że jest nieatrakcyjna, że niczego nie potrafi, a jej słabości wykorzystywał, by dopiec jej jeszcze bardziej. Na jaw wyszło coś jeszcze. To, że Rafał tak naprawdę nigdy nie lubił i nie chciał mieć dzieci. Podejrzenia stały się tak mocne, że bliscy, a także śledczy zaczęli zadawać Rafałowi pytania wprost. Czy to on stoi za zniknięciem Beaty? Ale Rafał pozostawał nieugięty. Śledczym nie udało się odnaleźć żadnego mocnego dowodu, ani nawet poszlak, które razem stworzyłyby nierozerwalny, logiczny łańcuch. Mijają kolejne 3 lata, gdy nieoczekiwanie z policją kontaktuje się bank. Mają podwójny problem, ponieważ pewna kobieta nie spłaca zaciągniętego kredytu. Tą kobietą jest Beata. Osoba widniejąca na liście osób zaginionych. Według danych z banku, kredyt zaciągnęła już po swoim zaginięciu, dlatego bank prosi policję o pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji i dotarciu do dłużniczki. Śledczy natychmiast ruszają tym tropem z nadzieją na rozwiązanie zagadki sprzed lat, ale wtedy okazuje się, że kredyt, owszem, został zaciągnięty na Beatę, ale nie przez nią, a przez Rafała i jego partnerkę. Rafał po zniknięciu żony przejął firmę i próbował prowadzić ją w pojedynkę. Rafał przestał radzić sobie z finansami, księgowością, zaniedbywał kontakt z klientami, którzy zaczęli wybierać inne agencje. Szybko stał się bankrutem. Zamknął firmę, a gdy na jaw wyszło, że mieszka w mieszkaniu Beaty z inną kobietą, teść kazał mu się wyprowadzić. Natychmiast wydany zostaje nakaz przeszukania mieszkania, w którym jakiś czas żyją już Rafał i jego kobieta, a podczas tych czynności policja trafia na duże ilości nielegalnych substancji, a na komputerze mężczyzny zabezpieczają materiały o charakterze erotycznym z udziałem nieletnich. Mąż zaginionej Beaty zostaje zatrzymany. Postawione zostają mu także zarzuty, ale ostatecznie odpowiadać będzie z wolnej stopy. Tylko że nigdy do tego nie dochodzi, bo 7 lat po zniknięciu Beaty, 18 kwietnia 2011 roku, Rafał zostaje odnaleziony martwy w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. Jak ustalają śledczy, odebrał sobie życie. Nie zostawił żadnego listu, żadnej notatki, niczego, co tłumaczyłoby jego decyzję, ani niczego, co podpowiedziałoby, gdzie jest Beata. W 2015 roku, po ponad dekadzie bez znaku życia, rodzina uznaje Beatę za zmarłą, ale obiecują jednocześnie, że nie spoczną, dopóki nie odnajdą jej ciała i nie pochowają go z szacunkiem i godnością. Śledczy prowadzący sprawę zaginięcia Beaty nigdy nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia najprawdopodobniej z zabójstwem. Niestety, zebrany materiał nie pozwolił odtworzyć wydarzeń ani postawić nikomu zarzutów. Nie pozwolił też ustalić, gdzie Beaty szukać. Oczywiście istnieje cień szansy, że stało się coś zupełnie innego, ale nigdy nie pojawił się żaden trop, który wsparłby taką hipotezę. Jeżeli Beata faktycznie nie żyje, to gdzie jest jej ciało? Śledczy przez dłuższy czas badali wersję mówiącą o tym, że Rafał ukrył ciało żony w swoich rodzinnych rejonach. Nurkowie przeczesywali dno licznych, wytypowanych zbiorników wodnych. Pojawiła się też teoria mówiąca o tym, że ciało Beaty zostało zamurowane. Według Rafała były to oczywiście bzdury i do ostatniego dnia swojego życia utrzymywał, że żona uciekła do kochanka. I właśnie to jest w tej historii najbardziej przerażające. Beata zniknęła w biały dzień w środku dużego miasta na spokojnym osiedlu, a mimo tego nikt niczego nie widział i nikt niczego nie słyszał. Dopóki ta odpowiedź nie wybrzmi głośno, historia Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej pozostanie tym, czym jest od lutego 2004 roku, jedną z najmroczniejszych tajemnic, jakie skrywa stolica Wielkopolski.
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia oraz dobrej i spokojnej nocy.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę... oryginalnego plusza?
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się północ, w RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od amerykańskich uderzeń w rejonie cieśniny Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna mówi o rannych i zabitych i zapowiada odwet. Później Węgry. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał w kierunku elektrowni jądrowej. Węgierska armia musiała poderwać własne myśliwce. A na koniec o starcie jednej z najbardziej wyczekiwanych misji kosmicznych. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła atak na irańską wyspę Larak w cieśninie Ormus. Celem były znajdujące się na wyspie wyrzutnie rakiet. To pierwszy atak wojsk USA na Iran od końca lipca. Według Amerykanów Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywał się do wystrzelenia pocisków z minami morskimi w kierunku cieśniny. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił lub ranił kilku żołnierzy, a także cywilów oraz że spotka się on z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Pijany uprowadził samolot i poleciał w nim prosto w stronę elektrowni jądrowej. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na Węgrzech. Jak informują lokalne media, mężczyzna ukradł niewielki samolot Cessna w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocza, po czym wleciał w nim w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Pakszu. Siły powietrzne węgierskie zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu i poderwały własne myśliwce. Niedługo później złodziej musiał awaryjnie lądować w rejonie miejscowości Gerien. 24-latek próbował uciec z miejsca zdarzenia, został jednak zatrzymany przez policję. Twierdził później, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Mężczyznę przewieziono najpierw do szpitala, a później do aresztu. Znacząco poprawia się sytuacja związana z zakwitem złotej algi powodującej śnięcie ryb w kanale Gliwickim. Z tego powodu wojewoda odwołał zakaz korzystania z wody w części kanału. Od połowy sierpnia wyłowiono tam ponad 4 tony śniętych ryb. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
7: W ostatnich dniach w kanale śniętych ryb już nie zauważono, natomiast z trudno dostępnych miejsc przy brzegach, m.in. tam, gdzie rosną trzciny, wyłowiono jeszcze około 60 kg ryb. Na początku tygodnia badania wykazały, że w części kanału Gliwickiego złotej algi jest coraz mniej, natomiast kilka dni później nie było jej już wcale. W porcie w Gliwicach nie stwierdzono także śnięcia ryb. Stąd właśnie decyzja wojewody, aby uchylić zakaz korzystania z wody w 6 sekcji kanału Gliwickiego. Śnięcia ryb nie ma także w 5 sekcji, ale badania nadal wykazują tam występowanie złotej algi. Dlatego przepływ wody między 5 i 6 sekcją nadal jest wstrzymany.
6: Zniszczona przez pożar Puszcza Solska na Lubelszczyźnie stała się miejscem szkolenia strażaków. Dzięki uprzejmości leśników mogą doskonalić tam technikę wycinania niestabilnych drzew. To ważna umiejętność ze względu na zdarzające się coraz częściej niebezpieczne zjawiska pogodowe, przyznaje kapitan Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
8: Do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy strażacy muszą usuwać połamane konary i drzewa, jest bardzo wiele. Intensywność naszych działań skupia się przede wszystkim na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, usuwaniu połamanych konarów i drzew na posesjach. Szkolimy instruktorów w zakresie wycinki właśnie takich trudnych drzew.
9: Bo to nie można tak sobie podejść z piłą do drzewa i ciąć.
8: Nie, trzeba przejść odpowiednie szkolenie, czyli takie działania pilarza muszą być poprzedzone właśnie zdobyciem odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia.
6: I właśnie tego uczą się strażacy w spalonym lesie, o czym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
6: Wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym co dalej Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
10: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
6: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl. Gorąco polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czas na randkę z gwiazdą w RMF FM, a dzisiaj wpadnie do nas człowiek, który rozkochał w sobie Polki jako Bogdan z serialu 1670. Dziś wpadnie do nas we własnej osobie aktor Dobromir Dymecki. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ola Filipek, zostańcie z nami.

0: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. Ola Filipek zaprasza na Randki z Gwiazdami.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Jestem Ola.
2: Dobromir, cześć.
1: Chodzę na randki z gwiazdami.
2: No super, gratuluję.
1: Jesteś gwiazdą?
2: Nie czuję się, ale no jak już powiedziałeś, że na randki z gwiazdami, no to już...
1: No to chyba tak.
2: No to już
1: nie?
2: Muszę to wziąć na klatę.
1: Zapytam w takim razie, czy jesteś jak Bogdan, bogaty i umyty?
2: Słuchaj, umyłem się dzisiaj.
1: Cudownie.
2: Natomiast...
1: Ale tak cały, czy tylko tak...
2: Tak do połowy.
1: Tylko suchy prysznic.
2: Nie no, cały no jak to ludzie, no. Nie, ale dobra, no to jest fajne pytanie. Jak
1: ja w ogóle
2: się umyłeś?
1: Uważam, że to jest
2: jak
1: pytanie,
2: ty się umyłeś?
1: Które warto zadać na randce. Czy jesteś bogaty, czy jesteś umyty? Bo to wiele mówi o człowieku.
2: No właśnie, okazuje się, wiesz, że jak patrzyłem tam na różne komentarze, to, że tak powiem, te kwalifikacje bogaty i umyty, to czasami o nie trudno podobno. Różne dziewczyny, kobiety piszą, że to nie zawsze jest takie oczywiste, że
1: na
2: jest
1: Tinderze umyty, ciężko znaleźć umytego i jednocześnie albo bogaty, albo umyty.
2: Panowie, co się dzieje? Apeluję do
1: co
2: was.
1: Co się dzieje? A czy w ogóle aktor to jest zawód, w którym można być bogatym?
2: No
1: w
2: na
1: Polsce?
2: Pewno.
1: Okay.
2: Myślisz, że nie?
1: No nie wiem, pytam, wiesz.
2: Nie, no wydaje mi się,
1: wracam
2: że tak.
1: Wracam do pytania, czy ty jesteś bogaty?
2: Wydaje mi się, czy
1: nie
2: jestem
1: wiem, czy
2: bogaty?
1: Kontynuować tę randkę.
2: Posłuchaj, no zależy jak to liczyć. Też, czy mam Porsche i Ferrari?
1: A czym przyjechałeś?
2: No właśnie, lepiej tego nie mówić. Autobusem przyszedłem, wiesz, hulajnogą.
1: Hulajnogą.
2: Klikałem sobie w aplikację hulajnogę i przyjechałem z hulajnogą.
1: No to czym przyjechałeś?
2: Taki totalnie nie sexy.
1: Sebastian, nie, to zależy, co
2: Sebastian Stankiewicz, mój serdeczny kolega, śmieje się, że mam auto dla akwizytorów, ale ja się tego nie wstydzę. No biorę to na klatę, trudno.
1: A w komentarzach czytałam, że ten Dobromir to jest...
2: Co?
1: Przystojnie.
2: To co? Tak?
1: Fajny.
2: No,
1: nawet
2: ale oryginalny to...
1: W tej jak taki... Bogdan. No kurczę.
2: Jestem wąsem.
1: Nawet z tym wąsem.
2: Słuchaj, no ale wyglądał oryginalny, to nie brzmi źle. To ja
1: nie?
2: Uważam, że to jest komplement. Że ktoś jest oryginalny, wygląda oryginalnie.
1: Że wyjątkowo.
2: Tak siebie widzę.
1: To dobrze.
2: Skromnie.
1: A lubisz dostawać komplementy? Często cię komplementują?
2: Lubię, tak. Komplementują mnie, no. Nie
1: I co najczęściej słyszysz o sobie takiego?
2: No i wiesz co, no właśnie a propos tego wyglądu, no że niebieskie oczy, ładne.
1: Taki skandynawski
2: taki
1: trochę.
2: Taki skandynawski, że taki blondyn, że taki wysoki, że taki duży.
1: Boże, dlaczego ty jeszcze nie zagrałeś głównej roli w komedii romantycznej?
2: No bo zupełnie się do tego nie nadaje.
1: Ale nie nadaje się.
2: O Jezu,
1: nie
2: teraz
1: chciałbyś.
2: Się strzeliłem w kolano. Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy taki format jest dla mnie. Chociaż nie wiem, może powinienem spróbować. Ale jakoś nigdy tego sobie nie wyobrażałem.
1: A do kina byś poszedł na komedię romantyczną?
2: Ale jaką komedię romantyczną? Powiedz, na którą byś chciała iść?
1: No nie wiem, no taki Dziennik Bridget Jones na przykład lubię.
2: Dziennik
1: taki...
2: Bridget Jones. No to jest taki klasyk.
1: Taki klasyk, no.
2: No to
1: trochę
2: jest,
1: się pośmiejesz,
2: jest...
1: trochę ciarki żenady, ale ogólnie wychodzimy zadowoleni.
2: No tak, tak.
1: Jest o czym pogadać.
2: No to jest fajne, tak. To okej, okay. Dziennik Bridget Jones bym poszedł.
1: I byś
2: ale niektóre...
1: był takim panem Darcym, czy...
2: Panem Darcym. Ty mnie pytasz
1: czy
2: o takie
1: takim...
2: szczegóły, o których ja w ogóle...
1: No bo tam było dwóch facetów. Jeden był taki porządny, ale trochę nudny. Drugi to był taki figo-fago, łamacz serc. I oni rywalizowali o jedną kobietę.
2: I ty,
1: którą
2: wolałaś,
1: rolę...
2: ty wolałaś którego? Figo-fago oczywiście, prawda? Nie tego grzecznego?
1: Romantyka, tak.
2: I lekko nudnego?
1: No trochę tak. On się tam potem zmienił, wiesz. To jednak niby komedia romantyczna, ale jest przemiana bohatera.
2: A, czyli no. tamten się stał figo-fago, a tamten się stał grzeczny,
1: no, trochę.
2: Tak? Słuchaj, nie, no to ja bym bardziej już tego figo-fago wolał grać. No po co grać takiego tam grzecznego?
1: A w życiu jesteś figo-fago?
2: Nie.
1: Naprawdę? A ja słyszałam takie rzeczy, że ty w ogóle brałeś udział w paradach techno.
2: No.
1: No to na takich imprezkach to jest chyba figo-fago.
2: Nie, no jak masz tam 15 lat, ja nie wiem, czy to jest figo-fago. Przecież 15 lat wydaje ci się, że jest parada techno.
1: Aha.
2: Wydaje ci się, że to jest jakiś nie wiadomo co i idziesz, no i tyle. To nie jest jakoś chyba super.
1: Na czym to polega? Co
2: słuchaj, są lata 90. Pamiętasz te lata?
1: Tak.
2: Nie.
1: No, nie, no trochę tak.
2: No, lata 90. to w ogóle...
1: No miałam parę lat, no dobrze.
2: No, miałaś parę lat. Lata 90. smutne bardzo lata.
1: Ja uważam, że były kolorowe.
2: Tak?
1: No tam było, wiesz, plastik, fantastik, wszystko jest takie, wiesz, amerykańskie nagle. No może w Łodzi? Nie, nie wiem.
2: I w popcorn chyba tak było.
1: No dobrze, lata 90. smutno.
2: Smutna Łódź. Okazuje się, że jest parada techno. I że jest kolorowo, pięknie. I że po prostu jest, że tak powiem, jazda. Jest muzyka, przyjeżdżają platformy, ludzie kolorowo ubrani, muzyka. No nie poszłabyś?
1: Mam teraz przed oczami, wiesz co? Tak nawiązując do twojej skandynawskiej urody. Techno Wikinga z YouTube'a.
2: O Jezus Maria. No możemy to iść.
1: Ale też to były takie rzeczy? Tak.
2: No wiesz co, no to było na pewno jakieś oderwanie od rzeczywistości. To było coś zupełnie innego, wyjątkowego. Wydaje mi się, że i wtedy w ogóle ta popkultura, subkultura techno się tworzyła w Polsce, więc to było na pewno coś innego niż ta taka szara, zwykła, łódzka rzeczywistość.
3: Dobromir Dymecki nigdzie nie ucieka, bo trwa nasza randka z gwiazdą w RMF FM i wy też nie odchodźcie za daleko.

0: Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670, wpadł dziś na randkę z gwiazdą RMF FM. Wiemy już o tobie, że lubisz techno. A byłeś kiedyś na Coffee Rave'ie?
1: Widziałem to, to jest dosyć nieprawdopodobne. Nie, nie byłem, ale chętnie bym poszedł. Ale to jest świetne, co?
2: No, ja uważam, że tak.
1: Ty byłaś?
2: Nie byłam, ale robiłam sobie Coffee Rave'y w domu.
1: Naprawdę?
2: Znaczy rave'y, nie wiem, czy to rave'y.
1: Piłaś kawę i jechałaś do spodu?
2: No oczywiście.
1: Wow.
2: Nawet cukru.
1: Czyli ty też lubisz rave'y, tak?
2: No takie, wiesz, no elektroniczne rzeczy. Tak, tak. Mhm. A smakuje ci kawka ode mnie, czy nie?
1: Dobra, bardzo dobra.
2: Bo ja słyszałam, że Bartłomiej Topa robił świetną kawę na planie.
1: Bartek robi świetną kawę. On tam już się chyba w tym wyspecjalizował. Chyba jak już skończy z aktorstwem, to zostanie baristą i założy sobie jakąś kawiarnię, bo jest naprawdę w tym dobry. Mało tego, całej ekipie kupił kubki. Wyobraź to sobie. I wszyscy piją z tych jego kubków.
2: Personalizowane?
1: Mhm. Znaczy nie, nie personalizowane. No takie w sensie, że takie od niego, no.
2: Okej, okay. Myślałam, że tam, nie wiem.
1: Że każdy dostał,
2: tak,
1: że ja dostałem kubek z Bogdanem. Nie, nie, nie. No, tak,
2: nie, że z Bogdanem, nie, nie wiem.
1: Nie,
2: Mir, lubię cię, smacznej kawusi.
1: Nie, nie, to tak fajny to on nie jest.
2: Lubić kapusi.
1: Ale dał wszystkim kubki, nie lubię kapusi. Kocham takie kubki, tak? Lubię kapusie.
2: Fajne. A wysyłasz sobie czasami z ludźmi takie cringe'owe obrazki? Nie? Miłego dzionka i smacznej kawusi?
1: Nie? Nie.
2: To może,
1: ale
2: ja ci kiedyś
1: się
2: wyślę.
1: No wyślij, wyślij.
2: Fajne.
1: Czekam. No,
2: do tego rajwa porannego jeszcze.
1: Lubię kawusie, podoba mi się.
2: Lubię kawusie, to by było.
1: Tak, no to
2: fajne.
1: Ten Bartek robi tą kawę dla wszystkich, ale teraz już tam wszyscy robią kawę. To już
2: ale
1: Bartek
2: zgapili od niego, czy?
1: Trochę tak.

0: Ola. Jesteś tu za karę, bo jakbyś mogła...
1: Szczerze? To było moje marzenie.
0: Tak?
1: Spotkać się z tobą.
0: A, spotkać się ze mną tutaj w RMF FM-ie. No dobra, fajnie, dziękuję ci.
1: No dobra, trochę z Bogdanem, ale...
0: Aha, no i
1: ale to ty go stworzyłeś.
0: Dziękuję ci bardzo. Gdzie jest wyjście?
1: Gdyby Bogdan zaprosił mnie na randkę, to gdzie by to było?
0: No oczywiście do stodoły, do jednej krowy. Pokaż, jak doisz.
1: Dobrze.
0: Klasyka.
1: No tak, tego egzaminu bym nie przeszła. Ale tam pod tym drzewem taki piknik, to no, by mi się podobało.
0: To jest, co gruszki jedli.
1: Tak, to by było
0: okej. To ci się podobało?
1: Takie romantyczne właśnie. No ta krowa taka, że już wiesz, że on cię chce do roboty zagonić. Już taki rolnik szuka żony faktycznie. A ten kocyk?
0: A ten kocyk i te gruszki wspólne, to ci się podobało, tak? Tak. Dziś w nocy.
1: Małe kotki?
0: Małe kotki. Chodźmy zacząć małe kotki.
1: A gdzie chodzi na randki Dobromir Dymecki?
0: Oj, gdzie ja chodzę na randki? Wiesz...
1: O ile chodzisz w ogóle?
0: No, zdarza się czasami. Wiesz co, to ja nie prowadzę takiego, wiesz, jakiegoś tutaj, nie? Ja nie będę jakoś oryginalny. Mm. Ale jeżeli już to robimy, to albo sobie gdzieś jedziemy, albo sobie gdzieś idziemy do kina na przykład. To nie są jakieś super oryginalne rzeczy.
1: A ostatni spontan, który pamiętasz?
0: Ostatni spontan jeszcze się nie wydarzył, ponieważ teraz ja byłem w jakimś kołchozie pracy i właśnie się z niego wydostałem. Okay. I dlatego mogłem też przyjść do ciebie.
1: I to jest moje pytanie. Czy życie z aktorem jest proste? Czy aktor to jest dobry materiał na męża?
0: Wydaje mi się, że zupełnie nie.
1: Dziewczyny, proszę
0: szukać aktorów na Tinderze. Proszę sobie szukać kogoś innego.
1: No tak, no ale ty
0: górnik,
1: znikasz często.
0: Górnik, lekarz, jakiś
1: prawnik. Tak.
0: Kierowca.
1: Biznesmen.
0: Tira. Nie, kierowca tira też
1: nauczyciel.
0: Nie bardzo. Nauczyciel. Nauczyciel. O, ty jest taki
1: świetny,
0: porządny.
1: Bo nauczyciele mają dużo wolnego.
0: Tak?
1: W wakacje. Możesz sobie na dwa miesiące gdzieś tam.
0: Ale mieć dzieci z nauczycielem to chyba ciężko, co?
1: A z aktorem
0: to chyba jeszcze ciężko.
1: Prawda jest taka, że faktycznie wasz tryb życia, no to są plany zdjęciowe, które trwają średnio.
0: Ile?
1: Najdłuższy?
0: Mój najdłuższy plan, taki, że pracowałem longiem, to było 17 godzin.
1: Co? Nie.
0: 12 godzin plus 5 godzin nad godzin, no.
1: A taki wyjazdowy plan?
0: Zaczęliśmy w ciągu dnia, zgodziliśmy w nocy.
1: To ja myślałam, że to wygląda właśnie tak, że wyjeżdżasz sobie gdzieś w jakieś piękne miejsce, nagrywając film czy serial gdzieś daleko od domu, że nie macie i że to jest właśnie uciążliwe. To chyba nie jest. 17 godzin to nie...
0: Nie, to nie jest uciążliwe. Pracować 17 godzin w ciągu 24 godzin to w ogóle zupełnie nie jest uciążliwe.
1: Nie, to jest w ogóle nawet... Nie trąci pracoholizmem wcale.
0: No, zupełnie.

0: Jak wygląda życie z aktorem? Oto dzisiaj w trakcie naszej randki z gwiazdą próbuję podpytać Dobromira Dymeckiego. Jak ty na co dzień pracujesz?
1: Każdy mój dzień wygląda zupełnie inaczej. I to jest z jednej strony bardzo fajne, ciekawe. Ja to bardzo lubię i bardzo się cieszę, że moje życie jest tak intensywne i takie kolorowe, zmienne i dużo się dzieje. A z drugiej strony jest to właśnie wyczerpujące, bo jednak człowiek, jakaś natura człowieka też potrzebuje pewnego rodzaju stabilizacji, bezpieczeństwa, poczucia takiego tak stałości. No i wtedy faktycznie człowiek jest taki lekko rozchybotany, więc ja teraz postanowiłem, że tak okresowo, czyli mam taki bardzo intensywny okres pracy, gdzie dzieje się bardzo dużo i teraz właśnie zakończyłem ten moment w swoim życiu.
0: I teraz wracasz do domu?
1: Tak, odpoczywać, leżeć, czytać książki.
0: No właśnie, ale czekaj.
1: Przyjść do ciebie, porozmawiać, spędzić super czas.
0: Czyli jednak nie do domu, czyli jednak uciekasz od tego domu.
1: Szukasz atrakcji. Nie. Dom jest spoko.
0: Jest tak, że te emocje, które przeżywasz na planie, wpływają później na twoje życie jakoś?
1: Staram się to bardzo oddzielać i wydaje mi się, że już to oddzieliłem, albo przynajmniej na tyle potrafimy ze sobą jakby rozmawiać o tym, że to jakoś nas nie infekuje. To znaczy, że nawet jeżeli coś bardzo ja przeżywam zawodowo i przynoszę to do domu, no to jesteśmy w stanie się tak dogadać, że ja po prostu nie wnoszę jakby tego do relacji, mam na to przestrzeń, żeby też to przeżyć.
0: A zazdrość?
1: Zazdrość się nie pojawia. Chyba rozumiemy swoje zawody i wiemy, co robimy.
0: Kwestia przegadania pewnych spraw i dojrzałości.
1: Tak.
0: Choć pokusy są, no nie bez powodu, to jest zawód artystyczny, w którym nie wiem, na ile to jest po prostu kwestia tego, że o artystach, aktorach, piosenkarzach się po prostu mówi głośno, ale co chwilę się słyszy o rozstaniach, no nie?
1: No tak, to prawda. To ja powinniś zrobić taki program, był kiedyś Ex na plaży, czy coś takiego, pamiętasz? To mi się wydaje, że to powinno powstać wśród...
0: Jakiś socjolog powinien się zająć tym, czy
1: jakieś takie wśród artystów, takie Ex na plaży, że teraz się pojawia się czyjś Ex. Wydaje mi się, że to środowisko się tak miesza, to jest taki tygiel, więc w sumie może trzeba by...
0: A jest niezręcznie, jak się na planie wpadnie na swojego byłego albo było? Miałeś taką sytuację?
1: Nie.
0: Nie miałeś sytuacji, czy nie jest niezręcznie?
1: Nie jest niezręcznie. Dziękuję.
0: Okay, dziękuję, do widzenia. Szkoła aktorska pewnie uczy takiego dystansu od klejenia głowy, od sytuacji, która dzieje się na planie.
1: Nie wiem, czy szkoła aktorska tego uczy. Wydaje mi się, że nie.
0: Nie.
1: Przykro mi.
0: A w ogóle czegokolwiek uczy? Bo ja spotykam się często z takimi opiniami, że ta szkoła to...
1: Nie, ja uważam, że uczy, że bardzo dużo uczy i że też bardzo tak socjalizuje. To znaczy, że nagle rozumiesz też, jak działa to środowisko i że jednak aktorstwo to jest przygoda też zespołowa i że to nie jest jakby... Oczywiście są soliści i oni sobie grają tam sami ze sobą, ale że jednak jest to gra zespołowa w dużej mierze i że bez zespołu jednak nie, sztuki się nie da zrobić, ani filmu, ani teatru, ani niczego właściwie, jeżeli nie ma się ludzi wokół. Natomiast z tym właśnie wchodzeniem i wychodzeniem w rolę, być może teraz to już jest lepiej, ale za moich czasów to raczej nikt tego nie uczył. Nigdy to raczej się nie wydarzało i wydaje mi się, że też dużo osób właśnie mogło mieszać sobie przez to, co czuło na planie, czy tam, nie wiem.
0: Czyli musiałeś dojść sam do jakichś takich narzędzi, które ci pozwalają sobie radzić z tematem?
1: Tak, ale mi się wydaje też, że to jest pewnego rodzaju dojrzałość, że też jakby z wiekiem nabierasz pewnego dystansu do tego i że to ten zawód też nie jest jakby takim na śmierć i życie, że rozumiesz też, że to jest twój zawód, bo ja pamiętam, jak zaczynałem, no to faktycznie wydawało mi się, że bycie aktorem to jest... Kim jesteś aktorem?
0: Aktorem?
1: Tak.
0: Tak.
1: I to było to, z czym najbardziej się utożsamiałem, co mi się wydawało, że jest jakby istotą mojego istnienia. Natomiast z wiekiem już to trochę tak odchodzi i wiesz, że to jest w jakimś sensie zawód. I oczywiście uprawiam go dalej z wielką pasją i dlatego też go uprawiam, bo mam na to ochotę, ale to nie jest tak, że wiesz, że to mi się wydaje, że teraz
0: ja
1: już do końca życia będę aktorem.
0: To co?
1: No moim marzeniem było, żeby być lekarzem.
0: Co byś leczył? Duszę? Czy ciało?
1: Ja właśnie chciałem być psychiatrą.
0: Naprawdę? A wiesz, co się mówi o psychologach i psychiatrach?
2: postawmy tutaj kropkę, a raczej przecinek, bo to jest randka z gwiazdą w RMF FM. Ona ciągle trwa. Wracamy za moment.

0: Na randkę z gwiazdą do RMF FM wpadł dziś aktor Dobromir Dymecki. W ostatnim czasie dał się poznać jako Bogdan z serialu 1670. Ten drugi sezon, w którym jesteś moim zdaniem największą gwiazdą, twoim okiem jest udany, czy nie?
1: Ja uważam, że bardzo.
2: Bo tam się wiele zmieniło i głosy są podzielone.
1: No, oczywiście, no i bardzo dobrze. I niech się dzieje, niech szumi, niech gadają.
2: A dobrze. Zamyki w mrowisko.
1: A dokładnie, a już się spodziewali, że będzie tak, jak miało być, a jest inaczej. Bardzo dobrze.
2: Czyli podoba ci się?
1: Ja bardzo. Ja jestem mega dumny i w ogóle ta ekipa jest tak wspaniała, że jestem super z nich dumny i uważam, że to jest odwaga po prostu. Właśnie, żeby robić rzeczy, które są trochę wbrew i nie są takim odcinaniem kuponów i udawaniem, że po prostu mamy sukces, to będziemy już teraz to odgrzewali tego kotleta po raz tysięczny. Pierwszy sezon jest inny, drugi sezon jest inny.
2: A trzeci
1: sezon będzie jeszcze inny. I co?
2: I jaki tam tekścik teraz wyjdzie?
1: Nic ci nie mogę powiedzieć.
2: Nikomu nie zdradzę. Naprawdę, wiele tajemnic trzymam tylko dla siebie.
1: Oczywiście
2: nie mam wpływu, jeżeli ktoś teraz przechodzi obok nas i słyszy. No zdradź mi co.
1: Nic nie mogę. No nie, no ale zwariowałeś przecież.
2: To będzie solo, czy będziesz...
1: Przestań, no przecież...
2: Tandemie.
1: To chodzi o pieniądze. Przecież ja mam kontrakty podpisane, NDA-e. Wiesz, to...
2: Naprawdę.
1: Chyba, że masz tyle pieniędzy, żeby opłacić te kary, to ja teraz opowiem cały
2: scenariusz.
1: No
2: nie, ja jestem bogata i umyta.
1: Trzeciego sezonu.
2: Po co ci pieniądze?
1: Słuchaj, ja opowiem cały scenariusz trzeciego sezonu.
2: Dobrze.
1: Sprzedamy to, bo to się będzie oglądało, to się będzie klikało.
2: Tak.
1: Tylko musimy teraz opłacić te wszystkie kary.
2: Nie, zrobimy po prostu ustawienia tej rozmowy, takie prywatne, żeby ludzie tam z produkcji tego nie mogli zobaczyć. Tam wykluczymy ich.
1: I nikt się nie dowie,
2: przyrzekam.
1: Nikt z nich się nie dowie.
2: Przyrzekam, że nikt się nie dowie.
1: Super propozycja.
2: No dobrze, jak już zrzucisz ten strój Bogdana, bo zrobiłeś to... To jaka rola ci się marzy?
1: Teraz jaka rola mi się marzy? Mhm. Ciekawe pytania zadajesz. Bardzo ciekawe pytania mi zadajesz.
2: Przestań mówić takie rzeczy.
1: Pytam szczerze. No bo tak trafiasz w punkt, wiesz, bo ja teraz jestem w takim momencie, że...
2: No na pewno czekasz na kolejne propozycje.
1: Oczywiście. Się coś czekam, że zadzwoni mój telefon, ale nie dzwoni.
2: Nie, no na pewno dzwoni.
1: No więc...
2: Ale szczerze, przebierasz teraz w propozycjach faktycznie pod tym piku popularności, czy nie?
1: Teraz nie właśnie. No i co? Dziękuję.
2: Muszę ten scenariusz już napisać w takim razie.
1: To jest tak, że ja po tym momencie tego takiego... Ja w marcu wszedłem na plan, zszedłem 3 dni temu z planu. To jest naprawdę jakby zrobiłem... No nie będę mówił teraz, ile zrobiłem. Będzie dziwnie brzmiało. Natomiast była intensywna praca, a teraz chcę sobie odpocząć. Więc listopad będę odpoczywał. Natomiast dostałem propozycję, żeby jechać do Stanów i promować tam 2 filmy, które zrobiłem. I miałbym taki tour po festiwalach Stany, Kanada przez miesiąc.
2: Troszkę sobie odpoczniesz?
1: I trochę pospotykam się z ludźmi, porozmawiam, popromuję. No i co? To brzmi nieźle, nie?
2: Znaczy jest się czym pochwalić na pewno.
1: No, więc z tego skorzystam najprawdopodobniej i sobie pojadę i będę szczęśliwy przez miesiąc w Stanach.
2: A jak najbardziej i najskuteczniej relaksuje się Dobromir Dymecki?
1: Wiesz co, ja lubię sobie pojechać, nie wiem, w góry. Ja lubię podróżować. Podróże, o. Podróże małe, duże.
2: Dłuższe, krótsze. Tu Ciechocinek, tu. A do Sandomierza też pojadę. A czemu nie?
1: Ola, gdzie my zmierzamy?
2: No to jest dobre pytanie.
1: Słuchaj, podróże.
2: No to dobrze, no to...
1: I tak odpoczywam. Ale też ja potrzebuję to, co ci powiedziałem. Ja potrzebuję też stabilizacji, więc jakby takie posiedzenie sobie w domu, wpadnięcie w jakąś rutynę. Lubię ćwiczyć na przykład. Ćwiczę, idę sobie na siłownię. Podnoszę tam. Nie wygląda?
2: Nie, no wygląda.
1: No teraz wyglądam słabiej, tak faktycznie. Bo mało ćwiczyłem. Więc rutyna. No to nie jest sexy, wiesz. Ja wiem, że ty byś chciała tutaj opowieści.
2: Właśnie myślałam, zaprosiłam na randkę aktora.
1: Leci samolotem. Wyskakuje z samolotu i walczy z niedźwiedziem po prostu w trakcie spadania, a później nie otwiera mu się spadochron, tylko zakłada maskę i wpada do... No, nic z tych rzeczy.
2: No to się już nie dzwonimy chyba, nie?
1: Nie, no ja czekam na tego, na pysznej kawusi, czy co ty tam mi miałaś wysyłać. No miałaś mi jakieś memy wysyłać, czy tam...
2: Dobrze, wyślę.
1: No.
2: Pod warunkiem, że przywieziesz mi jakąś pamiątkę ze Stanów.
1: Dobra, co byś chciała?
2: Koszulkę z twarzą Donalda Trumpa. Tak po amerykańsku, no to wiesz. Umówieni?
1: Czapeczkę tą czerwoną Magii, tak? Dobra.
2: Dzięki, super, że wpadłeś.
1: Dziękuję ci bardzo.
2: To była fajna randka.
1: O, to była świetna randka.
3: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. To były Randki z Gwiazdami.
0: A to była nasza ostatnia randka z gwiazdą w RMF FM. Wszystkie dotychczasowe odcinki możecie już teraz zobaczyć na portalu RMF On i na kanale RMF Show na YouTubie. Polecam i zapraszam, Ola Filipek.

0: Zbliża się godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele w cieśninie Ormus. Iran odpowiada ostrzałem amerykańskich wojsk. Konfliktem na Bliskim Wschodzie otwieramy fakty. W nich także polityczne komentarze po referendum na Islandii i ostrzeżenie dla kierowców z A4 na Dolnym Śląsku. Na koniec o nowej atrakcji we Włoszech, którą jest najwyższa huśtawka w Europie. Iran atakuje siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w bazach wojskowych w Jordanii, informuje Fox News, powołując się na źródło w USA. Irańskie pociski jak dotąd miały zostać przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Ostrzał amerykańskich wojsk następuje po tym, jak Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie wyrzutnie rakiet znajdujące się na wyspie Larak w rejonie cieśniny Ormus. Jak informowaliśmy Was w faktach, irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała odwet, przekonując, że amerykańskie ataki zabiły lub raniły kilku żołnierzy oraz cywilów. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór mieszkańców Islandii. Tak wynik referendum w tym kraju komentuje przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślił, że Islandia nadal pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów wspólnoty. Przypomnę, mieszkańcy Islandii zagłosowali przeciwko wznowieniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciw było prawie 53% wyborców. Frekwencja była wysoka, wyniosła ponad 82%. Ten rząd nie będzie kontynuował rozmów akcesyjnych w tej kadencji, stanowczo oznajmia po referendum premier Islandii Kristrún Frostadóttir. Uważam, że nie można organizować takiego referendum co rok czy dwa. Naszą obietnicą było zapytanie, uzyskanie rezultatu i uszanowanie go. Ten rząd będzie kontynuował współpracę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie będziemy kontynuować rozmów akcesyjnych. Dodam, że Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, ale po 4 latach pracy w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W Nowej Wsi Kąckiej między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskiem zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Ukraińcy pobierający OS 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli jeszcze dziś, mają czas, by udać się do urzędu gminy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za niespełna tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
3: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć. Natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
0: Start półmaratonu Mościckiego w niedzielę o 10:00. W faktach teraz Lot i Kara. Tak nazywa się nowa atrakcja turystyczna we włoskim Baragiano na południu kraju. To gigantyczna 20-metrowa huśtawka uznana za najwyższą w Europie. Ustawiona w punkcie widokowym nad stromym zboczem, można z niej podziwiać całą okolicę. Lokalne władze liczą na to, że nowa atrakcja przyciągnie turystów spragnionych niecodziennych wrażeń i niezapomnianych widoków. Przeczytacie o niej więcej, o tej huśtawce, na rmf24.pl. Tam znajdziecie również jej zdjęcia. Koniecznie tam zajrzyjcie. Szpital miejski w Miastku nie przyjmuje już pacjentów, a w sądzie jest wniosek o upadłość placówki zadłużonej na dziesiątki milionów złotych. Teraz trwa audyt i inwentaryzacja majątku. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Panie burmistrzu, wniosek o złożenie upadłości trafił do sądu. To, tak jak sam pan przyznał w komunikacie, to nie był łatwy krok.
5: Oczywiście, że nie był łatwy. Szpital funkcjonował w mieście odkąd pamiętamy, tak? Bo w tym miejscu był jeszcze przed wojną i przyzwyczailiśmy się, że jest. Lata płyną, szpital zawsze funkcjonował, zawsze świadczył usługi. Zmieniała się sytuacja i rzeczywiście od 2014 roku szpital został spółką handlową i właścicielem została gmina. I od tego czasu zmieniło się radykalnie też finansowanie szpitala. No i to dało w rezultacie efekt, który dzisiaj mamy.
4: Tak jakby spróbować zapytać, co zawiodło, to zgaduję, że to nie jest proste pytanie.
5: Myślę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie w krótkiej wypowiedzi jednym zdaniem. To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
4: No, między innymi postępowanie, które prowadzi prokuratura, szpital też nie był krystaliczny, tak myślę, że można stwierdzić.
5: Pewnie nie był, z tym, że ja powiem tak, szpital był w trudnej sytuacji, szukano też różnych rozwiązań, ktoś podjął błędną decyzję, podpisał umowę ze spółką, ale to też ja nie przesądzam, że to było celowo w złej wierze. Tu też chodziło o wypracowywanie tak zwanych punktów, żeby NFZ zapłacił nam za kontrakt. Pamiętajmy, że w tym czasie nie funkcjonował oddział wewnętrzny, główny oddział, który nie wypracowywał tych punktów i ktoś po prostu podjął taką, a nie inną decyzję w tym czasie.
4: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
4: Co dalej z pracownikami tego szpitala? Ile osób jest zatrudnionych? Co one teraz powinny robić?
5: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób. Oczywiście to były też niepełno zatrudnione osoby. Staramy się zapewnić wynagrodzenie pracownikom, którzy byli na umowę o pracę. Rozmawiamy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozmawiamy z Funduszem Świadczeń Gwarantowanych, żeby zapewnić wynagrodzenie dla tych pracowników. No problem jest z tymi pracownikami, którzy byli na kontraktach i na umowę zlecenie, bo oni są na innych zasadach i niestety to wynagrodzenie, które im szpital zalega, trafi niestety do tej puli wierzycieli.
4: A na czym polegają teraz te starania, żeby znaleźć pieniądze dla osób zatrudnionych na umowę o pracę?
5: Złożenie wniosku o upadłość otworzyło możliwość skorzystania właśnie z tego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w tej chwili pracownicy będą mogli indywidualnie występować do tego funduszu o zaliczkę, a później już, gdy dostaną wypowiedzenia tej umowy o pracę, którą w tej chwili jeszcze mają, pracodawca, czyli jeszcze szpital, czy wtedy już będzie może syndyk, zwróci się do funduszu o wypłatę wynagrodzenia w pełnej wysokości, jaka przysługuje.
4: Jaka ich przyszłość czeka? Czy gmina pomaga im znaleźć nową pracę?
5: Odbyło się już jedno spotkanie. Z propozycją pracy wystąpił Wojewódzki Szpital ze Słupska. Odbyło się takie spotkanie w Urzędzie Pracy. Szpital gwarantuje zatrudnienie dla pielęgniarek. Taką propozycję złożył. No problem jest na pewno z personelem tego najniższego szczebla, z paniami salowymi czy też z administracją.
4: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital? Czy teraz tam trwa audyt, tak?
5: Tak, w tej chwili jest audyt, w tej chwili trwa inwentaryzacja. To miejsce nie znika, nie będzie zburzone. Trwają rozmowy z NFZ-em. Na chwilę obecną chcemy jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie poradni specjalistycznych, żeby mieszkańcy mieli tą opiekę. Ma powrócić w najkrótszym możliwym czasie nocna i świąteczna opieka. ale też pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL, żeby te oddziały zaczęły funkcjonować. Takie rozmowy są i na pewno chcemy, żeby jak najszybciej to nastąpiło. Chcemy, mi też bardzo zależy, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę medyczną w miastu.
4: W jaki sposób, jeżeli właśnie nie przejęciem przez inny podmiot, planuje gmina uruchomienie między innymi tej świątecznej opieki, o której pan mówił? Jak to jest możliwe?
5: Jest to możliwe. Będzie wynajęte pomieszczenie, które mamy w szpitalu, i ten podmiot podpisuje bezpośrednio umowę z NFZ-em, z pominięciem gminy. My tylko zapewniamy lokal i wtedy rozmowy już trwają między danym przedsiębiorcą a NFZ-em i ta umowa jest bezpośrednio przez nich podpisywana.
4: W tym momencie mieszkańcy miastka, jeżeli chcą skorzystać z pomocy szpitalnej, co powinni robić?
5: No dzisiaj jedyna możliwość to udać się do szpitala, który jest najbliżej, ewentualnie Bytów, Słupsk. W tych szpitalach mogą uzyskać pomoc.
4: Złożenie tego wniosku o upadłość to ostatnia deska ratunku, ostatnia możliwość?
5: Ja jestem przekonany, że tak, że to jest jedyne rozwiązanie na dzień dzisiejszy, bo dużo się mówiło o sanacji. Jednak żeby była możliwa sanacja, szpital musi mieć zapewnione finansowanie, musi mieć porobione układy z wierzycielami i zagwarantowano możliwość spłaty tych wierzycieli. Dzisiaj no, nie ma takiej możliwości. Szpital nie ma już kontraktu, więc nie ma dopływu pieniędzy i zadłużenie jest tak wysokie, że no, nie ma możliwości dogadania się z wierzycielami i sensownego spłacenia w miarę w krótkim czasie tych wierzytelności.
4: Czy da się jeszcze jakoś szacować termin, kiedy ta opieka szpitalna w miastku mogłaby wrócić?
5: Na pewno opieka szpitalna nie będzie wcześniej przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe. Dopiero gdy wejdzie syndyk, syndyk prawdopodobnie będzie dążył do sprzedaży, bo takie propozycje się pojawiają, ale te podmioty, które się tutaj zgłaszają do nas, no niestety nie są zainteresowane zakupem szpitala za kwotę, na którą szpital na dzień dzisiejszy jest wyceniony, a z syndykiem jest możliwość prowadzenia negocjacji.
0: Mówił burmistrz miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkursy, które mają wyłonić nowych świadczeniodawców. Według planu nocna i świąteczna opieka miałyby wrócić z początkiem września, a miesiąc później część poradni specjalistycznych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jestem Maciek Jędruch i w Ruskiej Mafii opowiadam wam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Ale też o sprawach nieoczywistych, takich jak zamach na Darię Duginę, córkę rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina, która zginęła w zamachu w sierpniu 2022 roku. Czy miały z nim związek zorganizowane grupy przestępcze? Właśnie tej sprawie przyjrzę się w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.
2: Ruska Mafia. Zielone światło od Putina. Kto zabił Darię Duginę? Sekwencja pierwsza.
1: Tradycja i historia. Dość szybko sprawa zamachu, w którym zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra, została opisana w rosyjskojęzycznej Wikipedii. W 6 niewielkich rozdziałach zatytułowanych kolejno Tożsamość ofiary, okoliczności zabójstwa, pożegnanie i pogrzeb, śledztwo, reakcja i wersje nieoficjalne. Opisano pokrótce całe zajście z soboty 20 sierpnia 2022 roku i kilka dni po nim. Rzecz jasna, najbardziej interesujący wydaje się ostatni podtytuł. W tym właśnie krótkim rozdzialiku zapisano, że za zamachem może stać pewna grupa, po rosyjsku Nacjonalne Republikańskie Armie, czyli Narodowa Armia Republikańska. Na portalu Meduza dzień po zamachu pojawił się tekst, w którym także mowa o tej grupie. Wszystko za sprawą cytowanego przez portal opozycyjnego byłego deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej mieszkającego w Kijowie Ilię Ponomariowa. Stwierdził on zaraz po zamachu, że zrobili to żołnierze Narodowej Armii Republikańskiej, która ma działać w rosyjskim podziemiu i poświęcać się obaleniu

0: reżimu Putina. Ale o możliwych wersjach zamachu za chwilę. To, co wydarzyło się na pewno, to wybuch samochodu. W sobotę 20 sierpnia 2022 roku w podmoskiewskiej miejscowości Zacharowo odbywała się 7. edycja festiwalu Tradycja. W tym roku objęty był patronatem rosyjskiego Ministerstwa Kultury i Turystyki regionu moskiewskiego. Jego głównym organizatorem był Zachar Priliepin, rosyjski dziennikarz i pisarz, a także od 1996 roku aktywista partii narodowo-bolszewickiej. Na stronie internetowej tegorocznej odsłony wydarzenia dostępny jest cały harmonogram imprezy. Zgodnie z tym planem Aleksander Dugin o godzinie 18 miał przedstawić gościom wykład pod tytułem Tradycja i historia. Aleksander Dugin jest filozofem, politologiem, publicystą, profesorem i twórcą ruchu filozoficzno-politycznego neoeurazjatyzmu. Od marca 2015 roku znajduje się na liście sankcji USA w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Restrykcje nałożyły na niego również Kanada i Australia. Na festiwalu Aleksander był ze swoją córką, 29-letnią Darią, która pracowała jako dziennikarka, a poglądy miała bardzo zbliżone do swojego ojca. Publicznie głosiła konieczność powrotu do wpływów Moskwy w Europie, jak za czasów Związku Radzieckiego. Została za to objęta brytyjskimi sankcjami. Wypowiadała się też o konieczności działań w Ukrainie. Po zakończeniu festiwalu wsiadła do samochodu, sama, i ruszyła. Pojazd wybuchł. Rosyjska prasa od razu zaczęła informować o zdarzeniu. Na Twitterze i w rosyjskiej telewizji dość szybko zostało też udostępnione nagranie, na którym widać Aleksandra Dugina trzymającego się za głowę i przecierającego oczy ze zdumienia. Obecny na festiwalu rosyjski dziennikarz Dmitrij Michajlin przekazał później, że rzeczywiście było wyraźnie słychać eksplozję od strony autostrady prowadzącej do Moskwy. Uczestnicy nie przywiązywali do tego, według jego doniesień, wielkiej wagi, bo nieopodal znajduje się poligon wojskowy Alabino. Według rosyjskich służb do zamachu doszło około godziny 21. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał w oficjalnym komunikacie taką informację. Przy pełnej prędkości na drodze publicznej wybuchło urządzenie prawdopodobnie zainstalowane w Toyocie Land Cruiser, a potem samochód zapalił się. Kierowca, który jechał, zginął na miejscu. Kolejnego dnia media zaczęły się zastanawiać nad tym, kto zabił Darię Duginę i czy to ona rzeczywiście miała w tym zamachu zginąć.
1: Sekwencja druga.
0: Spekulacje. Jurij Felsztyński, rosyjski historyk, od lat przebywający na emigracji w Stanach Zjednoczonych, powiedział w wywiadzie dla The Sun, że zamach, w którym zginęła córka Aleksandra Dugina, został przeprowadzony w stylu mafijnym, bo sposób, w jaki obecnie budowana jest władza w Rosji, jest bardzo podobny do mafii. Historyk nie jest jedyny w swych teoriach. Jako jedną z pierwszych osób, które zebrały głos po zamachu, była rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Maria Zacharowa. Ona od samego początku nie miała wątpliwości i o zamach oskarżyła ukraińskie służby specjalne. Zacharowa od samego rana, dzień po zamachu, mówiła o, jak to powiedziała, ukraińskim tropie. Powiedziała, że jeśli ta wersja się potwierdzi, to Kijów zostanie przez Kreml oskarżony o terroryzm. Ukraina oczywiście od razu zaprzeczyła swojemu udziałowi w tym zamachu. W rosyjskojęzycznej prasie dziennikarze i specjaliści komentowali całe zajście na różne sposoby. Trafiłem także na trop mafijny, tak jak to chociażby zauważył wspomniany przeze mnie Jurij Felsztyński. W prasie pojawiały się hasła, że zabić Darię mogła rosyjska mafia, która ma kłopoty finansowe i naturalny interes w wywieraniu wpływu na Kreml poprzez zastraszanie. Spekulowano, że zamach mógł być zemstą za sankcje, odebranie majątku lub nieruchomości na Zachodzie. Inna wersja dotyczy rosyjskiego FSB. Jak zauważają specjaliści, mogło to być zrobione na zlecenie samego Putina, który jest do tego zdolny. Byłoby to stworzenie pretekstu do oskarżenia o to zabójstwo Ukrainy, co zresztą od razu próbowała zrobić Zacharowa. Lub próba zohydzenia Zachodu do wojny i wsparcia dla Ukrainy. W niektórych mediach rosyjskojęzycznych, jak przeczytałem, pojawił się też wątek białoruski. Między innymi na portalu Eurasia Daily. Tamtejsze wojsko od pół roku nie zaczęło inwazji na zachodzie i północy Ukrainy. A czego oczekiwał Putin? Łukaszenka publicznie mówił, że nie widzi w tym sensu, przez co Putinowi może dziś zależeć na zmianie władzy w tym kraju. I wreszcie teoria związana ze zbuntowaną przeciwko Putinowi armią. Jak wspomniałem na początku, Ilja Ponomariow, były deputowany do rosyjskiej Dumy, poinformował, że zabójstwo Duginy było dziełem podziemnej grupy dywersantów walczących z reżimem Władimira Putina, a za zamachem stała Narodowa Armia Republikańska. Według jego wypowiedzi w mediach utrzymywał on kontakt z tą grupą, która zresztą rzeczywiście w social mediach przyznała się do zorganizowania tego zamachu. Ponomariow stwierdził, że armia spodziewała się, że w wysadzanym samochodzie znajdzie się nie tylko Daria Dugina, ale także jej ojciec, a data wysadzenia samochodu nie została wybrana przypadkowo. Dlaczego? Dokładnie rok wcześniej Aleksander Dugin napisał na swoim Twitterze: co mnie nie zabije, zabije kogoś innego. Wersja z armią, o której mówił w mediach Ponomariow, jest jednak kwestionowana przez dziennikarzy i specjalistów. Agencja Reutersa poinformowała 22 sierpnia 2022 roku, że słowa Ponomariowa oraz sama kwestia istnienia takiej armii nie może być niezależnie zweryfikowane.
1: Sekwencja trzecia.
0: Oficjalna wersja. Tymczasem z każdym kolejnym dniem, mimo że oficjalnie śledztwo zostało zamknięte, a sprawa wyjaśniona, coraz mniej jasne jest, kto i w jakim celu miał zabić Darię Duginę. Wersji jest oczywiście wiele, przedstawiłem tylko niektóre z nich, a i tak z dnia na dzień ich liczba wzrasta, nawet teraz, ponad miesiąc od jej śmierci. Oczywiście najmniejszym zaufaniem cieszy się oficjalna wersja przedstawiona w błyskawicznym tempie przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Sprawa zamachu na Darię Duginę została rozwiązana przez FSB w mniej niż 36 godzin. To bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że niektóre sprawy, nawet takie związane bezpośrednio z Kremlem, nie mogą zostać rozwiązane przez lata. Jak to było? Już kilka dni po zajściu na stronie internetowej FSB pojawiła się informacja takiej treści. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w wyniku kompleksu pilnych działań operacyjno-rozpoznawczych rozwiązała sprawę morderstwa rosyjskiej dziennikarki Darii Duginy, urodzonej w 1992 roku. Ustalono, że zbrodnia została przygotowana i popełniona przez ukraińskie służby specjalne. Według rosyjskich służb trotyl pod samochodem Duginy podłożyła obywatelka Ukrainy, 43-letnia Natalia Pawłowna Wowk, która miała przyjechać do Rosji 23 lipca 2022 roku ze swoją córką Sofią Michajłowną, urodzoną w 2010. Jak przeczytałem w notatce FSB, Wowk, by przygotować się do zamachu i uzyskaniu informacji o Duginie, wynajęła mieszkanie w tym samym bloku w Moskwie. W dniu zamachu Wowk podobno była na festiwalu Tradycja. Federalni ustalili, że Ukrainka uruchomiła zapłon bomby podłożonej w samochodzie Duginy, po czym wraz z córką wyjechała przez obwód pskowski do Estonii. Na tym śledztwa nie zakończyli. Około tygodnia po zamachu pojawiła się na stronie FSB kolejna informacja o takiej treści. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, kontynuując kompleks działań operacyjno-rozpoznawczych w celu identyfikacji osób zamieszanych w zabójstwo rosyjskiej dziennikarki Darii Duginy, zorganizowany przez ukraińskie służby specjalne, ustaliła, że Natalia Wowk osobiście monitorowała Duginę na parkingu dla gości festiwalu Tradycja. Według rosyjskich śledczych zabójstwo przygotował także inny członek ukraińskiej grupy terrorystycznej, obywatel Ukrainy Bogdan Pietrowicz Cyganenko, który Rosję opuścił dzień przed zamachem. Miał on, według wersji FSB, dostarczyć Natalii Wowk fałszywe tablice rejestracyjne i dokumenty na nazwisko obywatelki Kazachstanu Julii Zajko, dzięki czemu bez problemu opuściła terytorium Rosji. Mniej więcej w tym czasie w rosyjskich mediach zaczęły pojawiać się informacje, że w Austrii znaleziono ciało zamordowanej Natalii Wowk. Miała zostać kilkanaście razy dźgnięta nożem. Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w komentarzu dla agencji informacyjnej RIA Nowości zaprzeczyło jednak tym doniesieniom. Zdjęcie rzekomo martwej Ukrainki okazało się fałszywe. Portal Izwieścia poinformował natomiast, że obecnie Natalia Wowk znajduje się na liście poszukiwanych. Przypuszcza się, jak podaje Izwieścia, że może ukrywać się w Estonii, dokąd miała pojechać po dokonaniu zbrodni. Kto tak naprawdę zabił Darię Duginę? Jest to pytanie, na które nie poznamy odpowiedzi jeszcze bardzo długo.
1: W następnym odcinku.
0: Najpierw nazywali go traktorzystą, później królem Sylwestrem, co zawdzięcza Sylwestrowi Stallone. Prawdopodobnie zginął w zamachu w 1994 roku, choć krążą plotki, że było to ukartowane, a on sam ukrył się i przeszedł na emeryturę. Seryoża Timofiejew to gangster, który stworzył sobie bandyckie Eldorado. W kolejnym odcinku podcastu wrócimy do brutalnych lat 90. Z tej strony Maciek Jędruch i zapraszam Was do słuchania Ruskiej Mafii w RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku odwetowego Iranu. Teheran potwierdza, w kierunku amerykańskich baz w Jordanii wystrzelono pociski balistyczne. W faktach również o napięciach gospodarczych między Unią Europejską a Brazylią oraz o znakomitym występie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Atak na amerykańskie wojska stacjonujące w Jordanii to odwet za uderzenie Stanów Zjednoczonych w rejonie Cieśniny Ormus. Potwierdził to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska gwardia wystrzeliła pociski balistyczne na dwie amerykańskie bazy. Z doniesień Fox News wynika, że zostały przechwycone. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt lokalnego drobiu i miodu. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Po kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
0: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Polacy w świetnym stylu wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwach nad Słowenią i Stanami Zjednoczonymi wczoraj pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1.
2: To co, już docelowa forma? Pokazaliście kawał świetnej siatkówki.
3: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym